0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj już nie będzie tak gorąco. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce do 23, może 24 stopni. Teraz na razie skromne 16, wiatr z południa wieje słabo, 7 km na godzinę. No i w godzinach wczesnych popołudniowych możliwe pierwsze opady deszczu, a nawet miejscami niewielkie burze. Do tego na barometrach 1014 hektopaskali. Warunki biometeo na razie są jeszcze korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła szósta. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ostatni dzień wakacji pod znakiem nauczycielskiego protestu. Sprawdzimy też, jak idą szkolne zakupy. Warto skorzystać z programu Dobry Start. Polscy siatkarze wygrali memoriał Huberta Wagnera. W finale nie dali żadnych szans mistrzom olimpijskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ostatni dzień wakacji upłynie pod znakiem protestu nauczycieli. Przed kancelarią premiera w Warszawie odbędzie się manifestacja zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa. Pedagodzy domagają się nie tylko wyższych wynagrodzeń, ale też większej autonomii w pracy i zmian w systemie edukacji, mówi nauczycielka dr Aleksandra Korczak.
6: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili większość nauczycieli, ogromna większość nauczycieli raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
5: Protest przed kancelarią premiera ma się zacząć o 11:00. Nauczyciele protestują, a rodzice mają ostatni moment na szkolne zakupy. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy.
7: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja wczesnoszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
8: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
9: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
10: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
5: Dziś też ostatni dzwonek na złożenie wniosku o pieniądze na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start, przypomina Beata Kopczyńska z ZUS-u.
11: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+, zostanie nam wypłacone do 30 września.
5: 300+, czyli 300 zł na każdego ucznia. Rosyjskie władze poinformowały o rozpoczęciu przygotowań do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Według powszechnych opinii komentatorów wojennych Moskwa chce steroryzować Ukraińców brakiem energii i ogrzewania w czasie nadchodzącej zimy. Sport. Polscy siatkarze wygrali memoriał Huberta Wagnera. W wielkim finale w krakowskiej Tauron Arenie biało-czerwoni pokonali mistrzów olimpijskich Francję 3-1. Pierwszego seta nasi przegrali, ale bez problemu wygrali 3 kolejne. To dobry prognostyk za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Europy. Dziś o 18:00 mecz 1/8 siatkarskiego Euro grają nasze reprezentantki. Rywalkami Polek w meczu o ćwierćfinał będzie Portugalia. I jeszcze jedna dobra wiadomość ze sportu. Kamil Majchrzak pewnie wygrał z Serbem Medjedowiczem 6-3, 6-3, 6-3 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Dziś na kort wyjdą Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.
3: No i jest to duet, słuchajcie, poniedziałkowy. I teraz chciałam użyć przymiotnika, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie.
12: Tak.
3: Ostatniodniowo-letni. Wakacyjny, przepraszam.
12: Co za kombinacja, proszę cię bardzo.
3: Ja już za wcześnie na takie kombinacje alpejskie. Wiesz, nie każdy to zrozumiał, łącznie ze mną.
12: Ale nie da się ukryć, że mamy dla was wiadomość mrożącą krew w żyłach. Niestety, od samego rana. Mieliśmy nadzieję, że nie będziemy musieli wam przekazać takich wiadomości.
3: Tak, że to nie będziemy my. Ciekawe, kto ustawiał grafik.
12: No ale to my jednak.
3: No
12: to
3: tak.
12: My. Ostatni weekend wakacji za nami, a przed nami ostatni dzień wakacji. My go spędzimy z wami tak, żebyście czuli, że to są nadal jeszcze wakacje. O
3: bezboleśnie. Ale wiesz, no tak na dobrą sprawę, to odczuwają ten koniec wakacji tylko rodzice. No i dzieci oczywiście,
12: tak,
3: i młodzieże. No tak,
12: tak, tak. Co niektórzy rodzice już w piątek dzieci wysłali do szkoły.
3: Tak wystawili
12: za drzwi. Idźcie sobie spokojnie, nie spieszcie. Się.
3: Jak próba ewakuacji, nie?
12: To dzień dobry, mówimy jeszcze w wakacje. Karolina Romke.
3: Tomasz Michalak, poniedziałek, 31 sierpnia w kalendarzu. Dzień dobry. Jakby ktoś pytał, to 5,5 minuty po 6.

0: Ale wy wiecie, że ten poniedziałek nie będzie tak mocno bolał, prawda? Bo my przełożymy się do tego, żeby wam go umilić.
1: Czyli tak
0: nie będą
1: mieć
0: za Tomka, nie?
1: No, tak,
0: za siebie.
1: No, jasne. No, poniedziałek, ostatni poniedziałek wakacji, jak to w ogóle brzmi.
0: To
1: ale słuchajcie,
0: poniedziałek,
1: no? Ale jutro wrzesień, jesień się zbliża.
0: Złota
1: nowe
0: Polska.
1: Możliwości, tak. No, pomyślmy, weźmy to inaczej. Rozpracujmy to od tej lepszej strony, tak sobie pomyślałem.
0: Dobrze. To ty jesteś
1: fajne.
0: Dobry w rozpracowywaniu. To myślę, że dasz radę tutaj. Ale lata
1: dobrze.
0: Jeszcze 22 dni, więc to też nie jest tak źle.
1: No, więc w ogóle nie idziemy w ten jakiś taki klimat, że już się wszystko skończyło.
0: Że mimozami i że w ogóle, jeszcze
1: tak,
0: nie.
1: I że nic więcej, nie? I żegnaj lato na rok, idź sobie i nie wracaj. No nie, słuchajcie, nie. Będzie dobrze. W ogóle to sprawdzam prognozy i wszystko wskazuje na to, że lato to jeszcze z nami tak naprawdę w pogodzie zostanie przynajmniej na tydzień, a są tacy odważni, co twierdzą, że więcej czasu.
0: Że cały wrzesień.
1: No.
0: Ale wiesz co, ja bym bardzo pozaklinała tę rzeczywistość, żeby tak było, bo nie chciałabym jeszcze włączać ogrzewania.
1: Ale to ja też nie włączę. Nie, choćby nie wiem co. Nie ma takiej opcji.
0: My będziemy was, jakby wam było zimno, ogrzewać muzyką. Jak zwykle. Słyszymy się za moment.
2: Reklama. Olej napędowy. Na dostawę gotowy. Klient telefonuje. Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601-42-42-42.
3: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
4: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
5: Duet na rano.

0: To zabieramy się już za gazetki kolorowe, tak do kawy, trochę poczytamy. Dużo nie będziemy czytać, więc się nie martwcie, ale jest zaskakująca prognoza na 2027 i nie jest to prognoza pogody, chodzi o kasę.
1: Co się stanie?
0: Deszcz pieniędzy, że tak powiem. Emerytury jednak będą wyższe. Nie wiem, czy to będzie deszcz w monetach, czy w papierkach,
1: ale
0: to też robi różnicę.
1: To zależy, jaką gazetę czytasz i czy tą z lewej, czy z prawej strony, bo teraz tak, ja czytam inną i widzę, że będzie mikroskopijna waloryzacja emerytur.
0: Ale no bo wiesz, bo będzie, ale no właśnie.
1: A, nie? No to punkt widzenia na plus, zależy od punktu
0: ale
1: siedzenia.
0: Jaki plus? Mały plusik dla niektórych jest fajny.
1: Zmieniając na jakieś przyjemniejsze tematy, znalazłem artykuł na pierwszej stronie. To jest chyba ważne. To jest chyba ważne, jak o tym pisze prasa, że Edyta Herbuś poświęciła się plażowym igraszkom.
0: No słuchaj, no któż by nie chciał? Któż by nie chciał?
1: Ale plażowych igraszek czy z Edytą Herbuś?
0: Plaży generalnie takiej ładnej, dobrze, słonecznej, ja widzę na zdjęcia, czy igraszki, no słuchaj, no jak są parą i piszą, że nie wstydzili się okazywać uczuć, no to nie bardzo przyjemnie. Pogoda sprzyja.
1: Morzu się troszeczkę pogłaskali.
0: Morza szum, tak już śpiew. Coś jeszcze?
1: Coś jeszcze chciałem, tak. Politycy walczą o młodych i teraz cytuję. Prezydent czarował na plaży, a premier pod namiotem.
0: Ale oni już bez igraszek w takim razie.
1: Nie, tam były koncerty. U prezydenta był koncert, który wzbudził emocje i u premiera też był koncert, który wzbudził emocje, żeby nie było. Także oni stawiają na artystów takich, no...
0: Wzbudzających emocje.
1: Właśnie tak, no. Tylko, że jeden na plaży w plenerku, a drugi woli pod namiotem.
0: No to patrz, szukam, czy my na naszej liście mamy kogoś, kto będzie wzbudzał emocje.
1: Znalazłoby się, ale nie chcemy wam tego robić o poranku.
0: Nie, nie, absolutnie. Same pozytywne rzeczy dla was.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranna ptaszki i ptaszona za kółkiem. Ruszamy w trasę. W tej trasie na razie jest fajnie, na razie jest spokój, chociaż już musicie liczyć się z powrotem właśnie dużej ilości aut. No i jeżeli chodzi o kwestie pogodowe, to dzisiaj w godzinach popołudniowych również deszczowo i być może nawet w części naszego regionu burzowo. Burzy za kółkiem wam nie życzę, na trasie również w kwestiach związanych z tym, co na drodze utrudnienia remontowe to złota. Tu nadal jest odcinek od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Cały czas droga krajowa 12, Kalisz, Opatówek, tu już doskonale wiecie w Zdunach, że trzeba wyjechać nieco szybciej, że postoicie, że są zwężenia, no i noga z gazu, co byście niczego nie zgubili. Ostrów Wielkopolski, tutaj trwa remont ulicy Wrocławskiej, także Leduchowskiego, no i tutaj także się dzieje. Jadąc dalej za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, nadal droga krajowa 36, ten odcinek również jest problematyczny dla tych, którzy na przykład tak na ostatnią chwilę jadą do pracy, no bo tu można się rzeczywiście spóźnić. No i jeszcze dorzucę Krotoszyn, gdzie utrudnienie trwają na ulicy Wiśniowej.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
5: Tymczasem już od jutra zmiany w cenach paliw na stacjach w całym kraju. Czy to jest ten moment, kiedy paliwo będzie po 5,19?
3: Nie. Co się pięć z przodu?
5: Nie. Nic z tych rzeczy. Jutro przestanie obowiązywać rządowy program CPN. Wróci VAT na benzynę. Mm-hmm. Nie ma zmiłuj dzieci do szkoły. Ludzie, tankujcie za odpowiednią kwotę. I przewidywania są takie, że benzyna 95 jutro będzie kosztować od 7,38 do 7,51, a olej napędowy, uwaga, od 8,19 do 8,33. Także
3: czyli ósemka się
5: jest
3: pojawiła.
5: Na bogato. Tak, i 19 nawet się pojawiła, słuchaj, tylko nie 5,19 jeszcze. Ale ja myślę, że prędzej czy później dojdziemy i do tego momentu. Liczymy na to bardzo.
3: Trzymamy za was mocno kciuki. 27 minut do godziny 7.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Diano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika z branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wycinarki lasera i prasy krawędziowej. Kontakt praca@diano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacyfik 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.

0: urodzeni.
1: No dobrze, to był 31 sierpnia i 1923 rok. Wtedy przeszedł na świat Rocky Marciano, amerykański bokser, jedyny niepokonany mistrz świata wagi ciężkiej i niepokonany mistrz świata wszechwag z bilansem 49 wygranych walk i 49 pojedynków. Duża kariera posłużył także za inspirację do kultowego filmowego bohatera Rockiego Balboa.
2: Dobrze, możesz sobie teraz kontynuować tę jakże długą wypowiedź, bo czas na kącik filmowy, proszę.
1: A, dziękuję bardzo. No to zostajemy przy filmach. 49 rocznik to przystąpienie. Stojny, utalentowany Richard Gere, aktor, producent, laureat Złotego Globu, grał w Chicago, Pretty Woman, Mój przyjaciel Hachiko i Czy niewierna.
2: Dobrze.
1: Fajne filmy.
2: To teraz ja mogę. 49 rok, Mieczysław Hryniewicz, aktor filmowy, teatralny, dubbingowy, a znany między innymi z roli tego słynnego taksówkarza w Zmiennikach.
1: To muzycznie też ci oddam, proszę.
2: Robert Gawliński, rok 63, lider, kompozytor, wokalista formacji Wilki i członek kilku formacji, ale także artysta, który nagrywał solowo.
1: 71 rocznik, Mamy kobietę i to także uzdolnioną Kinga Price, polska aktorka filmowa, dubbingowa. Znacie m.in. z filmów Pod mocnym aniołem, W ciemności, Komornik czy Dom zły.
2: A urodzeni 31 sierpnia są sympatyczni i odważni, mają marzenia, mają ideały, lubią podróże i nowe znajomości.
1: Do tego mają talent pedagogiczny, dzielą się ze swoimi, z innymi swoimi doświadczeniami, są otwarci na nowe pomysły, z natury są dosyć prostolinijni.
2: A skoro o naturze mowa, to lubią naturę, osiedlają się najczęściej poza miastem, a wedle tradycji spotka ich w życiu szczęście.
1: No bo nie odmawiają innym pomocy. Szczęśliwa cyfra to 3.
2: Kamień szlachetny to piękny opal.
1: No i sprzyjający znak zodiaku.
3: Strzelec.
1: Wszystkim tym, którzy mają dzisiaj urodziny, życzymy...
2: No jakąkolwiek okazję.
1: Życzymy? Jak nie, no urodziny najpierw, poczekaj.
2: Urodziny, dobra.
1: Ale do najlepszego.
2: Ale jeśli sobie znajdą jakąś okazję do świętowania o 6.47, dlaczego nie, prawda?
1: Że wstali z łóżka.
2: No, każda okazja jest dobra.

0: tak.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już za kilka chwil kolejne wiadomości z kraju, ze świata. No i znów wracamy do tematów, że ostatnia szansa na tańsze paliwo.
3: Ja wiem, co się będzie działo dzisiaj popołudni i wieczorem na stacjach paliw w związku z jutrzejszą podwyżką. Będziemy to dla was sprawdzać w wiadomościach o 7:00.
4: Reklama.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
4: Reklama.
1: Radio

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Poranek przyjemny, niebo zachmurzone, ale trochę słońca. Temperatura na wysokości 17 stopni. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce 23-4. Nawet miejscami nieco więcej słońca pojawi się w godzinach popołudniowych, a w tych czasach popołudniowych ponoć nawet ma popadać się wiatr z południa. Teraz wieje słabo, 7 km na godzinę, a ciśnienie na razie jest stabilne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
5: 7.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Ostatnia szansa na tańsze paliwo. Od jutra kierowców czekają podwyżki. Czy będzie komisja śledcza do spraw zonda krypto? Chce tego Mateusz Morawiecki. Warszawianie odetchnęli tuż przed wakacjami, tramwaje wróciły na najważniejsze trasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Warto dziś zatankować pod korek. To ostatnia szansa na tańsze paliwo. Jutro może być drożej, według szacunków od 60 do 90 groszy za litr. Kończy się rządowy program obniżek na stacjach. Zgodnie z zapowiedzią miał trwać 2 ostatnie tygodnie wakacji. Według badań połowa Polaków chciałaby, żeby program został na dłużej, ale budżet by tego nie wytrzymał, odpowiada Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
7: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
6: Teraz ceny paliw w dużej mierze będą zależeć od światowych cen ropy. W ostatnich tygodniach jest drogo, ale stabilnie. Baryłka Brent kosztuje około $90. Straż dogasza pożar magazynu handlowego w Gdyni. Przez całą noc i wcześniej całą niedzielę na miejscu pracowało kilkudziesięciu strażaków. Płonęła hala przy Chwaszczyńskiej o wymiarach 200 na 50 metrów. Trzymano w niej zabawki. W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Naukowcy tymczasem wezmą pod lupę zdrowie strażaków. Ruszają pierwsze w Polsce badania tego, jak na ich organizmy wpływa kontakt z dymem, chemikaliami i metalami ciężkimi. Uniwersytet Opolski zbada próbki biologiczne strażaków, jakość powietrza w remizach i skuteczność czyszczenia sprzętu po pożarach. Chodzi o wykrycie ukrytych zagrożeń i sprawdzenie, dlaczego wśród strażaków szczególnie często występują niektóre nowotwory. Chcemy powołania komisji śledczej badającej sprawę zonda krypto, ogłasza ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Politycy zapowiadają, że dziś ruszy zbieranie podpisów wśród posłów z poparciem w tej sprawie. Ludziom należą się szczegółowe wyjaśnienia, tłumaczy europoseł Piotr Miller z Rozwoju Plus.
8: Z tego, co sam premier Donald Tusk mówił przez ostatnie kilkanaście miesięcy, miał wiedzę o tym, że to jest piramida finansowa i w związku z tym służby, zamiast podjąć działania i ostrzec Polaków, zablokować możliwość dalszej kradzieży oszczędności Polaków, patrzyły na to po prostu i czekały, co się zadzieje.
6: Powołanie komisji jest mało realne, przeciwna jest rządząca koalicja obywatelska. Dlaczego? Tłumaczy europoseł KO Bartoszar Łukowicz.
9: To jest miejsce dla prokuratury, a nie komisji śledczej, to nie jest zabawa polityczna. Ludzie od kryptowalut okradali innych ludzi, ich miejsce jest w więzieniu, a politycy, którzy brali od nich kasę, muszą trafić przed oblicze prokuratora.
6: Przeciwne jest też Prawo i Sprawiedliwość. Twierdzi, że komisję zdominowaliby rządzący, a to byłoby dla PiSu niekorzystne. Pasażerowie warszawskich tramwajów odetchnęli. Tuż przed końcem wakacji tramwaje wróciły na kluczowe trasy. Kursują już na moście Poniatowskiego w Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II. Tramwajarze 3 miesiące ciężko pracowali, by zdążyć przed wrześniem, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
10: Był remont torowiska. Na własne oczy widziałem, jak zdegradowane były tory. Więc wakacje, no to był dobry czas na to, żeby to torowisko naprawić.
6: Jeszcze we wrześniu w Warszawie zakończy się remont torów w Alei Niepodległości. Pijany 24-latek ukradł samolot i poleciał nad elektrownię atomową na Węgrzech. W powietrze poderwano myśliwce Gripen, które śledziły maszynę aż do awaryjnego lądowania. Po lądowaniu cesny mężczyzna próbował jeszcze ukraść samochód i uciec, ale został zatrzymany przez policję. Twierdzi, że niczego nie pamięta.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Walczyli do końca, ale minimalnie przegrali z mistrzami świata i Europy. Polscy koszykarze po raz pierwszy w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata zeszli z parkietu pokonani. Przegrali w Gdańsku z Niemcami po dogrywce 94-96. To oznacza, że Polska, Niemcy i Chorwacja mają w grupie K identyczny bilans 7-1. Izrael i Holandia po porażkach straciły już szansę na awans, zachowała je jedynie Łotwa z bilansem 4-4. Kamil Majszak w drugiej rundzie wielkoszumowego US Open, polski tenisista, pewnie wygrał na inaugurację z Serbem Hamadem Medjedowiczem 6-3, 6-3, 6-3.
12: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowokować go do tego i to zdecydowanie w 100% zadziałało.
11: Dziś do gry wchodzą kolejni Polacy. Wieczorem Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend. Z kolei w nocy Iga Świątek zagra z Chinką Shi Wang. Polscy siatkarze wygrali 23. edycję Memoriału Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Przed Mistrzostwami Europy, na których Polacy będą bronić tytułu, nasz zespół zagra jeszcze w sobotę towarzyski mecz z Finlandią w Gdańsku. A już dziś ćwierćfinał Mistrzostw Europy zagrają Polki. Po wygraniu swojej grupy z kompletem zwycięstw biało-czerwone w 1/8 finału zmierzą się z Portugalią. Mecz o 18. To czas na piłkarską ekstraklasę, bo wczoraj było sporo emocji. Górnik Zabrze przegrał derbowe starcie z GKS-em Katowice 2-3 po golu w 11 minucie doliczonego czasu, a w 6 minucie doliczonego czasu Lech Poznań zapewnił sobie zwycięstwo w Łodzi nad Widzewem, także 3-2. Bez punktów pozostaje Raków Częstochowa, który przegrał z Jagiellonią Białystok 2-5. I jeszcze kajakarskie Mistrzostwa Świata, które wczoraj zakończyły się w Poznaniu. Ostatniego dnia medal wywalczył Aleks Borucki w kajakowej jedynce na 500 metrów. Był to trzeci polski medal na tej imprezie, na której najlepiej wypadły Węgry. Przypomnę, Kanadyjkarz Oleksii Koliadych wygrał na 200 metrów, a Anna Puławska była trzecia w kajakowych jedynkach na 500 metrów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
13: Wiadomość z ostatniej chwili.
14: To ważna informacja dla wszystkich podążających teraz drogą krajową numer 25. Na odcinku między Antoninem a Międzyborzem doszło do śmiertelnego wypadku i tam teraz część drogi jest nieprzejezdna. Jeżeli możecie, to skorzystajcie z innych tras. Jeżeli dojeżdżacie do Antonina, lepiej pojechać do Ostrzeszowa, do Kobylej Góry i dalej już wyjechać na drogę w kierunku Wrocławia. Przypomnę, 25, duże utrudnienia między Antoninem a Międzyborzem po śmiertelnym wypadku.
13: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: 7 minut po 7. Ja się

0: Reklama.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Media Centrum.
1: No to zaczynamy wróżyć się tak przy poniedziałku. Baranie, słuchaj, masz przed sobą udany dzień. Staniesz się bardziej spostrzegawczy, uczynny, chętnie komuś pomożesz, podpowiesz, jak rozwiązać trudną sprawę. Dzisiaj wszystko sprzyja twórczości, nie opłaci się spotykać z nudzieżami za to. No i dzisiaj możesz spełniać marzenia.
2: Byku, bardzo,
1: czemu
2: byku,
1: się śmiejesz?
2: Nie, tak po prostu. Jakoś mi tak się tak przyjemnie zrobiło.
1: Dobrze.
2: Byku, po południu zajmiesz się sprawami domu i rodziny, przygotujesz się do różnych zajęć i coś konkretnego uda się razem zrobić. A wieczorem wpadniesz na bardzo ciekawy pomysł.
0: Bliźnięta.
1: Dzień pełen emocji, spotkań towarzyskich, randki, także w gorącej atmosferze. Proszę, przyjaciele zaskoczą nową propozycją, zmienisz ułożone dzisiaj wcześniej plany. Warto także zabrać się za coś nowego, a wieczorem pojawi się szansa na romantyczną znajomość.
2: To tak jak u raka, bo Mars jest w koniunkcji do znaku, a to sprzyja świetnym pomysłom. Do tego będzie powodzenie w miłości, a jeżeli uda się zorganizować dzisiaj randkę albo kolację, to możesz zdobyć się na szczere, ale bardzo ważne wyzwanie. Wyznanie. O, a przy okazji
1: to
2: będzie wyzwanie.
1: Też będzie. Jakby nie było, lwie, masz przed sobą interesujący dzień, poczujesz, że masz dużo energii, zabierzesz się za ważne zadania. Możesz także zrobić dzisiaj coś, na czym ci zależy, ale może nieco inny sposób. Nie spiesz się, bo w tym tygodniu będzie więcej okazji do działania i warto sobie wszystko zaplanować. Znajdź pomocników.
2: Panno, nie przejmuj się kompleksami, śmiało realizuj swoje plany, układaj nowe. Ktoś może też przynieść ci kilka intrygujących wiadomości na temat kogoś z przeszłości. Ktoś o kimś dla kogoś. Oto się robi taka dynastia mała. Nie musisz dzisiaj robić uprzejmości komuś, kto nie sprawdził się jako przyjaciel.
1: Wago, postanowisz się mniej stresować, więcej odpoczywać, przestaniesz się przejmować się zaległymi obowiązkami, marudzeniem innych. Jeżeli chcesz szybko odzyskać, poprawić sobie humor, to zajmij się sztuką lub sportem. Dzisiaj nie zmuszaj się do niczego.
2: Skorpion będzie towarzyski i wesoły, a przed Skorpionem całkiem udany poniedziałek. Do nudnych spraw i obowiązków chwilowo możesz nie mieć cierpliwości i nie zabieraj się za nie, jeżeli nie musisz.
1: Przepraszam, to co miałeś teraz? Skorpiona, tak?
2: Tak.
1: To teraz strzelec. Poczuję przypływ sił życiowych. Im więcej dzisiaj zrobisz i zaplanujesz, tym łatwiej będzie ci działać w przyszłości. Bądź w kontakcie z przyjaciółmi, ci będą mieć dla ciebie ciekawe informacje. Dzisiaj będziesz także rozmowy i entuzjastyczny. Ładnie to napisali. Wenus w sekstylu sprawi, że uda ci się zrobić coś dobrego.
2: Koziorożec z kolei będzie bardziej niż zwykle spokojny, a nawet trochę senny. Nie bierz na siebie zbyt wielu obowiązków. W końcu jest poniedziałek. Musisz trochę odpocząć po weekendzie. Po południu zadzwoń do przyjaciół, bo będą ci mieli do opowiedzenia dość ciekawą historię.
1: Wodniku, czeka cię dzień sympatyczny, wszystko się uda zrobić, wybrnąć zaległości. Gdyby ktoś chciał cię wciągnąć w ryzykowne sprawy, dzisiaj zaufaj intuicji, wierzę we własne siły. Jeżeli wybierasz się z kolei na randkę, to nie wstydź się mówić o uczuciach i swoich potrzebach.
2: Drogie rybki, posłuchajcie dobrych rad, zwłaszcza jeśli otrzymacie je od doświadczonych osób, które chcą dla was dobrze. Sporo się dzisiaj dowiecie, a Merkury w opozycji będzie sprzyjał interesującym pomysłom dotyczącym rozwoju kariery lub edukacji.
1: Przecież jak kariera, to ja już się za to zabieram.
0: Radiocentrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem. Reklama.
3: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, twój partner w budowaniu.
4: Zakupy tylko w Społem. Daftona. Musy owocowe 100 gramów. Truskawka jabłko, banan marchew lub jabłko ananas za złote 89. Wybierz Społem.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.
1: 22 minuty po 7.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kadr na zdrowie, konkurs dla miłośników fotografii, o którym będziemy mówić już o 7.30 w wiadomościach.
2: A przypominamy wam także o wypadku, do którego doszło między Antoninem a Międzyborzem. Tam 25 jest zablokowana, są spore utrudnienia. To niestety wypadek śmiertelny, więc te utrudnienia mogą potrwać nieco dłużej. Omijajcie ten fragment 25.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem. Yes,

0: 7:30 minęła, czas na wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zacznijmy od miliona na do rozdania. To w Ostrowie Wielkopolskim powiemy o nowym, starym dyrektorze Filharmonii Kaliskiej i zajrzymy do ostrowskich piłkarzy ręcznych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Pawłów. O godzinie 5 na trasie Antonin Międzyburzy doszło do potrącenia rowerzysty. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego, stwierdził zgon rowerzysty. Poinformował Radio Centrum dyżurny PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wraz z OSP wprowadziła objazdy. Na miejscu pracują wszystkie służby i ustalają przyczyny tragedii.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 82 projekty, 4 kategorie i milion złotych do rozdysponowania. 1 września rozpocznie się głosowanie w ramach 12. edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego, podczas którego mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego zdecydują, które pomysły zostaną zrealizowane w 2027 roku.
3: Wśród zakwalifikowanych projektów znalazły się zadania edukacyjne, rewitalizacyjne oraz ogólnomiejskie, małe i duże. Najwięcej, bo 24 projekty walczą o realizację w kategorii zadań ogólnomiejskich małych. 21 propozycji dotyczy rewitalizacji, 19 to zadania ogólnomiejskie duże, a 18 projekty edukacyjne. Każdy mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego może oddać głos na maksymalnie 4 zadania. Głosowanie rozpocznie się 1 września i potrwa do 5 października. Jest o co zabiegać, bo na realizację wszystkich zadań przeznaczono w tym roku z budżetu miasta 1 000 000 zł. Głosować można wygodnie przez internet, ale także tradycyjnie na papierowych kartach. Te można wrzucać do urn w Urzędzie Miejskim, Ostrowskim Centrum Kultury oraz filii nr 2 Biblioteki Publicznej. Do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 100 wniosków. Po przeprowadzonej weryfikacji do głosowania zakwalifikowano 82 projekty. Które z nich zwyciężą, tego dowiemy się w grudniu. Decyzja należy do mieszkańców. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Maestro Ruben Silva ponownie pokieruje Filharmonią Kaliską. To druga kadencja dyrygenta na tym stanowisku, o które ubiegało się 6 kandydatów. Zdaniem komisji konkursowej najlepszy pomysł na dalszy artystyczny rozwój kaliskich filharmoników przedstawił dotychczasowy dyrektor Miejskiej Placówki Kultury.
4: Przez te 5 lat pokochałem i miasto, i muzyków Filharmonii. I jest to po prostu dla mnie wielki zaszczyt, że będę mógł dalej kontynuować. Może nie będzie rewolucji, będzie ewolucja. Postaram się utrzymać ten wysoki poziom tej orkiestry, bo na tle innych orkiestr w Polsce naprawdę jesteśmy na bardzo dobrym poziomie. Również myślimy o publiczności oczywiście, żeby publiczność miała bardzo urozmaicony repertuar, bo do tej pory byli zadowoleni i coraz więcej przychodzi publiczność do nas, więc to wszystko będziemy kontynuować.
2: Powiedział Radiu Centrum Ruben Silva, dyrektor Filharmonii Kaliskiej. W ostatnich latach, czyli w pierwszej kadencji Rubena Silwy, na stałe do kulturalnego kalendarza miasta wpisało się Święto Rzeki Prosny odbywające się na koniec sierpnia. Filharmonia Kaliska została objęta stałym 3-letnim mecenatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz zapadła decyzja dotycząca budowy nowej sali koncertowej dla kaliskich filharmoników. Miasto Kalisz ogłosiło konkurs na wyłonienie projektanta tego obiektu, na który do tej pory zgłoszono 30 ofert. Owacyjnie przyjęli kibice piłkarzy ręcznych Rebut KPR Ostrowi podczas oficjalnej prezentacji. W niedzielne przedpołudnie zespół został zaprezentowany fanom. Kadra drużyny jest bardzo liczna, bo 21-osobowa, aczkolwiek kilku rekonwalescentów do gry wróci dopiero w drugiej części sezonu.
5: Wydaje mi się, że ta myśl, jaką ten taki plan cały na grę tego zespołu został zachowany z lat poprzednich. Ci chłopacy, którzy przyszli, w mojej ocenie się wkomponowali. Wiadomo, tutaj decydująco będzie obrona, bo atak, na wkomponowanie się w grę taktyczną do ataku, to na to trzeba dużo czasu. Najważniejsze, żeby ci chłopacy poznali zasady, wdrożyli je, wykonywali jak najlepiej, jakie mamy w grze obronnej. I myślę, że to będzie w tych pierwszych meczach kluczowe.
6: Ale chyba w sparingach to wychodziło.
5: No tak, w sparingach wychodziło, ale wiemy, jak wyglądają sparingi. Każdy trener ma na każdy sparing inne założenie, gdzie ten wynik, pewnie, że każdy chce wygrać, ale no nie jest najważniejszą rzeczą.
2: Powiedział Radiu Centrum Rafał Stępniak, szkoleniowiec bramkarzy ostrowskiej drużyny. Piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi wygrali komplet 6 przedsezonowych sparingów. Sezon ligowy w Lotto Superlidze rozpoczną 5 września od wyjazdowego meczu w Opolu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny. W tej trasie ruch jest coraz większy, dzieje się sporo, więc jedźcie ostrożnie. Pamiętajcie, że na drodze krajowej 25 miejscowości Pawłów to trasa między Antoninem a Międzybożem doszło do potrącenia, wypadek śmiertelny. Na miejscu są sporo utrudnienia jeszcze. W kwestiach utrudnień tych związanych z remontami przypominam, że w Pleszewie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Tutaj cały czas tymczasowa organizacja ruchu. No i oczywiście 36. trasa, droga krajowa z Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharzew w Lemki Łąkocinę. Tutaj także dzieje się sporo i w Ostrowie mamy dwa duże remonty, to Wrocławska i przebudowa Leduchowskiego, odcinek z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej. W samym Kaliszu tutaj pamiętajcie, że na Złotej są cały czas utrudnienia, tutaj trasa jest jednokierunkowa, no i oczywiście trasa Kalisz-Opatowek to również bez zmian, także sporo się dzieje.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
9: Pojawił się kolejny pomysł na to, jak zaostrzyć kary dla kierowców, którzy powodują śmiertelne wypadki. Nawet 25 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów jako obowiązkowy, a w niektórych przypadkach utrata samochodu. Takie konsekwencje przewiduje projekt wprowadzenia właśnie do polskiego prawa nowego przestępstwa określanego jako zabójstwo drogowe. Przedstawiono już gotowe propozycje.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty, pozostałe do godziny 8.

0: ogłoszenie.
1: Firma Diana w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wyciskarki, lasera prasy, krawędziowej, kontakt, praca@diana.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za Ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
7: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
8: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza. Reklama.
9: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
10: Za 14 minut ósma przypominamy Wam o dużych utrudnieniach i zablokowanej drodze 25 na odcinku Antonin Międzybórz, co potwierdza nasz słuchacz.
11: Dzień dobry, droga krajowa 25 Antonin Międzybórz. Przed Międzyborzem wypadek, droga całkowicie zablokowana, objazd możliwy jedynie przez Sośnie w kierunku Oleśnicy. Pozdrawiam.
10: Dzięki za wiadomość. Piszcie do nas na Messengerze Radia Centrum. Dzwońcie także i nagrywajcie wiadomości 62503 106 i 4. To Wasz numer.

0: No to teraz nie z radia, z telewizji takie newsy, bo znaleźliśmy coś fajnego w Stanach Zjednoczonych. Czy fajnego, to nie wiem, bo to w Stanach to
1: sztuczne,
0: różnie bywa.
1: Sztuczne takie. Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych powstał pierwszy kanał telewizyjny. Taki normalny kanał, włączacie telewizję, działa. Kablówkę czy cokolwiek innego. W którym nadawane są 24 godziny na dobę treści stworzone przez sztuczną inteligencję. I program jest na bogato. No, naprawdę, są jakieś wywiady, są magazyny.
0: Tak, są przeróbki znanych, sławnych seriali i filmów, wiesz, to w ogóle, ja nie wiem, jak tak można, wiesz, Gra o Tron, Odyseja.
1: No właśnie, bo w pierwszych tygodniach nadawania pojawił się dramat inspirowany Grą o Tron, pojawiła się AI-owa Odyseja i filmy przygodowe przypominające Indiana Jonesa.
0: Przypominające. Ale to widzisz, to tak wszystko takie odtwórcze, nie?
1: No, ale
0: bajki jeszcze taką typową kreską dla Pixara, wersja Odysei, no właśnie, inspirowana
1: dziełem Nolana. Na przykład wiadomości. W Polsce by się to nie sprawdziło. Żadna sztuczna inteligencja nie jest w stanie wygenerować takiej debaty polityków z takimi emocjami jak nasi w studiu. To nie przejdzie.
0: Nie, no absolutnie, absolutnie nigdzie. Aczkolwiek no są tacy, którzy się posiłkują. Niektóre stacje radiowe na przykład lubią w mediach społecznościowych mieć bardzo dużo sztucznej inteligencji. No ale to pamiętajcie, że
1: my lubimy w realu. O, proszę bardzo.
0: My jesteśmy dla was i teraz zawsze możecie wpaść i zobaczyć albo pomachamy wam przez okno.
1: Za 6:08.
2: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Na razie bardzo przyjemnie, piękne błękitne niebo, 18 stopni, dziś maksymalnie do 24 ponoć w części naszego regionu. Ma się pojawić nieco więcej chmur i w części regionu może trochę popadać. Warunki biometeo już obojętne, będą wkrótce niekorzystne. Ciśnienie jeszcze jest stabilne, na wysokości teraz 1014 hektopaskali, a wiatr z południa wieje słabo.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 8. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Kapitan zatrzymany promu Wybrzeży Cypru wywrócił się do góry dnem. Nowe przedmioty i nowe podejście do uczniów. Jutro zaczyna się rok szkolny. Powiemy też, jaki problem na rynku pracy ma pokolenie Z. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co najmniej 8 osób zginęło w katastrofie promu u Wybrzeży Cypru. 40-metrowej długości statek zaraz po wypłynięciu z portu w Kirenii przewrócił się do góry dnem i zatonął. Na pokładzie było 267 osób, nie było wśród nich obywateli Polski. 17 osób zaginęło, możliwe, że zostały na pokładzie. Morze jest tam głębokie, statek leży pół kilometra pod wodą. Nie wiadomo jeszcze, co spowodowało katastrofę. Kapitan i załoga statku zostali zatrzymani. Kończą się wakacje. Jutro początek roku szkolnego. W szkołach od września będzie sporo zmian. Reforma Kompas jutra, czyli nowe podstawy programowe, nowe przedmioty i zakaz używania telefonów komórkowych. Będzie też więcej zajęć praktycznych. Jakich? O tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Choćby wspólne przygotowywanie sałatek czy gotowanie, mówi dyrektor Szkoły Podstawowej 27 w Lublinie, Wojciech Josicz.
7: To jest najważniejsze, że dzisiaj my jako dorośli tej praktyki dzieciom zabieramy. Pozwólmy dzieciom popełniać błędy.
6: Wchodzi nowa podstawa programowa, ale też nowe podejście do dzieci, mówi mi dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie, Teresa Hawryszczak.
8: Widzimy, że dzieci mierzą się w szkole podstawowej z depresjami, z załamaniami, a więc tutaj musimy nad tym pracować, że te kompetencje twarde to jedno, zdobywają wiedzę i umiejętności, ale nabywanie kompetencji miękkich, poczucie własnej wartości, wspieranie dziecka w jego rozwoju, pozytywny komunikat, ocena, która mnie buduje, nie podcina mi skrzydeł, ale daje mi szansę.
6: A to wszystko już od wtorku, 1 września.
5: W kosmos poleciał teleskop mogący odkryć nawet 100 tysięcy planet pozasłonecznych. Należy do NASA, nazywa się Nancy Grace Roman. Wyniosła go rakieta firmy SpaceX. Wystartował z Florydy.
9: 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
5: Teleskop kieruje się w stronę punktu na orbicie położonego ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Zostanie tam co najmniej 5 lat. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy. Zdaniem niektórych ekspertów młodzi ludzie są nieprzygotowani do otaczającej ich rzeczywistości, a ich kompetencje przedawniają się za szybko, średnio co 5 lat. Mówi profesor Anna Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
10: To jest ogromna sprzeczność. Systemowo wspieramy młodych ludzi, a rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, szybkie wypalenie i problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali, a przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
5: Profesor Pawłowska podkreśla przy tym kluczową rolę wzajemnego zrozumienia pracodawców i zatrudnianych przez nich Zetek. Hałas łodzi motorowych może dosłownie ogłupiać młode ryby. Naukowcy odkryli, że osobniki dorastające w takim otoczeniu rosną wolniej i znacznie gorzej reagują na atak drapieżników. Co alarmujące, część z nich zamiast uciekać płynie prosto w stronę zagrożenia. Badacze ostrzegają, że coraz większy ruch łodzi może zagrażać całym ekosystemom raf koralowych.
2: Kursy walut.
3: Otwieramy Kantar o poranku. Sprawdźmy, jak wygląda obecnie sytuacja. Średni kurs waluty euro to 4 zł i 34 grosze. Dolar amerykański 3 zł 74 grosze. Frank szwajcarski 4 zł 62 grosze i funt brytyjski 5 zł i 7 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To jak już kasa będzie się zgadzać, to można kupić jakiś ładny bukiet albo coś słodkiego i udać się do tych, którzy dzisiaj świętują swoje imieniny.
11: Tak, grono jest bardzo bogate. W ostatnim dniu wakacji świętuje m.in. Bogdan i Rajmund, ale do zestawu dokładamy też Bogdana, Izabelę, Jana i Józefa.
3: Bogdana, żebyśmy pamiętali, że przez H w razie czego jest.
11: Dobrze.
3: Nie? A Rajmunda tak, tak. Mówiłeś?
11: Mówiłem.
3: I Świętosława?
11: Nie.
3: A no widzisz, to wszystkim życzymy porówno
11: najlepszego. Uprzejmie przepraszam za niedopatrzenie. Jak ja mogłem pominąć Świętosława jednak w tak ważnym dniu jak 31 dzień sierpnia?
3: Absolutnie. Życzymy wam wszystkiego co najlepsze, no i wracamy do muzyki 4 minuty po godzinie 8.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka jaką lubisz. Duet na rano.

0: Borystrzyc.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
2: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
6: Reklama.

0: To na pewno był jego ostatni raz, kiedy tak ściemniał. No trochę pazerny na prezenty był pewien pan.
1: Zaglądamy do Korei. Tam sprawa bardzo ciekawa. Pomysł na biznes, pomysł na miłość życia. Pan Takeshi, 39-latek z Korei, miał dość napięty grafik, pracował, a przy okazji, jak się okazuje, miał też swego czasu 35 dziewczyn w jednym momencie.
0: I to był dopiero biznes. On tu sobie sprzedawał grzecznie nasadki prysznicowe i filtry do wody, ale stwierdził, że będzie miał inne pomysły. Otóż każdej z 35 kobiet podawał inną datę swoich urodzin,
1: a
0: licząc na to, że prezenty dostanie.
1: No właśnie, żeby zgarniać regularnie, bo wiesz, 35 dziewczyn, 35 urodzin obchodzonych w roku, to tak średnio wypada 3 razy w miesiącu prezencik na urodziny i to nie byle jaki.
0: On miał bajerę taką dobrą, że on bardzo dbał o to, żeby otrzymywać pieniądze i ubrania na urodziny, które sobie tak po prostu zaplanował.
1: W zamian Takeshi obiecywał przez cały czas trwania związku małżeństwo oraz serwował ukochanym takie zdanie jak: zamierzam być z tobą przez resztę mojego życia, zapominając jednak, że poza tą ukochaną są jeszcze 34 inne. No,
0: ale ona tam chyba jakoś gdzieś coś się spiknęły.
1: A tak, zorientowały się.
0: I się zorientowały, i się zorganizowały, zebrały dowody, poszły na policję, został aresztowany za oszustwo, wcześniej został zatrzymany. No i bardzo proszę, teraz co? Prezent będzie dostawał za kratkami.
1: No, swoją drogą 35 dziewczyn. No, panie Takeshi, naprawdę, muszę przyznać, że plan był bardzo ciekawy, ale nie poszło tak, jak powinno.
2: Radio Rano, Radio Centrum.
0: 17 minut po godzinie 8.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
0: Reklama.
3: 21 minut po 8.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Szkoro, szkoła. I zabrzmi ten pierwszy dzwonek.
5: Do szkoły, szkoro.
3: Dobrze, trzeba rozciągnąć paszczę. W każdym razie, skoro szkoła, to plecak. A jak plecak, no to właśnie, ile ma ważyć?
6: Ile może ważyć, ile nie powinien ważyć. Między innymi na ten temat będziemy mówić w wiadomościach o 8.30.
3: No i te wiadomości już za kilka chwil, ale jeszcze mamy dla Was trochę muzyki. Z pozdrowieniami dla uczniów, którzy jeszcze dzisiaj mają trochę wolnego. Urszula, niebo dla Ciebie.

0: Minęła 8:30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
0: Ile powinien ważyć plecak? Zaczniemy od tego, jak to obliczyć. Będzie o seniorach z Koźminka, którzy nie mogą narzekać na nudę, a na koniec zajrzymy na boisko piłkarskie w powiecie ostrowskim.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: Ile może ważyć szkolny plecak dziecka? Kaliskie służby sanitarne przypominają, że jego ciężar powinien być dopasowany do wagi ucznia. To ważne, bo zbyt duże obciążenie może negatywnie wpływać na rozwijający się kręgosłup. Problemem może być nie tylko sam ciężar, ale również sposób noszenia plecaka. Sanepid podaje prosty przelicznik, który każdy rodzic może wykorzystać w domu.
2: Waga tornistra to temat często bagatelizowany. Kręgosłup dziecka, zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym, wciąż się kształtuje i jest znacznie bardziej podatny na przeciążenie. Codzienne noszenie zbyt ciężkiego plecaka, szczególnie na jednym ramieniu, może w dłuższej perspektywie prowadzić do bocznego skrzywienia kręgosłupa, pleców okrągłych czy innych wad postawy. Jest jednak prosty sposób, by sprawdzić, czy ciężar plecaka jest odpowiedni do wagi dziecka. Wystarczy pomnożyć wagę dziecka w kilogramach razy 0,15, aby uzyskać maksymalną, bezpieczną wagę spakowanego tornistra.
0: Powiedziała Radiu Centrum Anna Napierała, dyrektorka stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kaliszu. W praktyce oznacza to, że plecak powinien ważyć maksymalnie 15% masy ciała dziecka. Przy pakowaniu warto więc zastanowić się, co rzeczywiście jest potrzebne danego dnia. Z plecaka można wyjąć zabawki, dodatkowe piórniki czy urządzenia elektroniczne. Dobrym rozwiązaniem jest też korzystanie ze szkolnych szafek i zostawianie tam części podręczników. Sanepid przypomina, że o prawidłowej wadze tornistra powinni dbać zarówno rodzice, jak i szkoła.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
0: Aktywnie, wspólnie i z nowymi pomysłami. Tak najbliższe miesiące mają wyglądać dla seniorów z gminy Koźminek. Rusza projekt Aktywni Seniorzy – Złoty Wiek, Złote Możliwości. Na jego realizację przeznaczono 6800 zł. Wśród zaplanowanych działań są m.in. zajęcia edukacyjne, wydarzenia społeczno-kulturalne oraz aktywności turystyczne. Mają one sprzyjać integracji, rozwijaniu zainteresowań i wspólnemu spędzaniu czasu. Projekt jest skierowany do seniorek i seniorów z gminy Koźminek, a jego organizatorzy podkreślają, że na aktywność nigdy nie jest za późno. Program potrwa do 24 listopada. Piłkarze Ostrowi 1909 wciąż bez zwycięstwa w Metal Laser czwartej lidze, ale z cennym punktem wywalczonym po remisie 1-1 z dotychczasowym liderem Polonią Golina po golu z rzutu karnego Cezarego Stańczyka. Z kolei Pogoń Nowe Skalmierzyce nadal bez porażki. W sobotę Spadkowicz z Betklik trzeciej ligi pokonał 3-1 Nielbę Wągrowiec. W klasie okręgowej nie wiedzie się Beniaminkowi OKS-owi 1926, który w sobotę zagrał pierwszy mecz na Stadionie Miejskim.
3: No całkiem inny poziom, to wiadomo, liczyliśmy się z tym, tam kilku zawodników może nas wzmocniło, ale no poziom dużo wyższy niż mówimy o A-klasie.
4: Ale tak naprawdę chyba gracie o utrzymanie w tych rozgrywkach jako debiutant?
3: No oczywiście, no tutaj nikt nie wie, jaki jest cel, to utrzymanie, nie ma tam jakichś wyższych celów, no po prostu nas na tą chwilę nie stać.
4: Zagraliście pierwszy mecz na Stadionie Miejskim, to będzie wasze stałe miejsce?
3: Na tą chwilę tak, no się udało z miastem to wszystko ogarnąć i tam będziemy grać mecze jako gospodarz.
4: Macie możliwość tam trenowania?
3: Raz w tygodniu od 19:30 w czwartek treningi i co dwa tygodnie mecze.
0: Powiedział Radiu Centrum Wojciech Zaradny, prezes OKS-u. OKS przegrał w sobotę 2-3 z LZS-em do Ruchów. W niedzielę w Red Box piątej lidze drugiej porażki doznała Centra 1946 Ostrów, która przegrała 0-2 w Bralinie z Sokołem. Świetnie spisuje się za to Beniaminek A-klasy Raszkowianka Raszków, która 8-0 wygrała w Droszewie z Sokołem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Proszę, ma teraz po raz kolejny w godzinach porannych. Powoli trzeba będzie się, drodzy kierowcy, przyzwyczaić do tego, że ruch jest większy, ale zerkając na informacje od słuchaczy Radia Centrum i na mapy drogowe, wygląda to całkiem nieźle, więc myślę, że nie ma się czego bać. Szybkie przypomnienie w tematach związanych z remontami. To największe pamiętacie doskonale, czyli w Zdunach już droga krajowa 12. O tej porze rzeczywiście trzeba będzie trochę postać, jeżeli chodzi o trasę Ostrów-Krotoszyn, czyli 36. Tu podobna sytuacja także się dzieje. I zostając przy Ostrowie, tutaj dwa duże remonty, to remont ulicy Wrocławskiej i Leduchowskiego w Kaliszu nadal dzieje się na Złotej, a w Krotoszynie z kolei na ulicy Wiśniowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
7: Zrobiono pomiar liczby znaków na odcinku 20-kilometrowym w Warszawie na pewnym odcinku i wyszło, że kierowcy mają tam do odczytania na 20 kilometrach 480 znaków.
0: Na ilu kilometrach, przepraszam?
7: Na 20 kilometrów, 480
0: znaków. To nie zdążą nawet zauważyć.
7: Na podobnym odcinku w Nowym Jorku jest od 150 do 180 znaków.
0: W Nowym Jorku?
7: Tak.
0: A tam ruch jest większy.
7: A u nas 480. To wychodzi, ja to szybko policzyłem.
0: No.
7: To wychodzi jakieś 24-25 znaków na kilometr.
0: Mm-hmm.
7: Czyli jak jedziesz, to właściwie...
0: I zamiast skupić się na drodze...
7: Co 50 metrów znak.
0: Musisz czytać, no.
7: No. I rzeczywiście wyszło to w badaniach, że 1/5 takiego przejazdu kierowcy średnio w Polsce poświęcają na obserwowanie znaków drogowych.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty do 9:00.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Kalendarz muzyczny.
1: A w kalendarzu muzycznym 1963 rok.
2: A wtedy urodził się Robert Gawliński, to lider, kompozytor i wokalista, gitarzysta przez lata w formacji Wilki, nagrywał też solowo.
1: No właśnie, a był także członkiem grupy Madame, Made in Poland i Opera. My z tej okazji mamy dla Was kawałek, który doskonale znacie również z anteny Radia Centrum. Urkę i Wilki, tak to leciało.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Skoro dla niektórych wakacje skończone, no to te powroty też są i bardzo proszę, są także dodatkowe patrole na ulicach.
2: A więcej o tym w wiadomościach punktualnie o 9:00.
3: Reklama.
4: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybko.

0: Dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Trochę nam się zrobiło chłodniej. Przypominam, że dzisiaj miejscami w południowej Wielkopolsce może także trochę popadać. Na moim radiowym termometrze 18 stopni. Dziś ponoć maksymalnie w okolicach 23-24. Słońce ma pojawić się więcej w godzinach popołudniowych. Wiatr teraz z południa wieje słabo, 9 km na godzinę, a ciśnienie na razie jest stabilne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 9:00. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Po 83 latach pochowano ofiary rzezi wołyńskiej. Dodatkowe patrole wyjechały na drogi, wzięły na radar wakacyjne powroty, a do ciepłych krajów wybierają się już polskie bociany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach pożegnały swoich bliskich. Na cmentarzu w dawnej polskiej osadzie na Wołyniu odbyły się pogrzeby 55 ofiar rzezi. 83 lata temu, pod koniec sierpnia, ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 mieszkańców wsi. Jak mówi Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, takie dni zbliżają do pojednania między narodami.
6: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to, co było, tego już się nie naprawi, to, co było, przeminęło, to już relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy. Jak było w 1943 roku, jak jest teraz, to jest dramatalna różnica.
5: Naukowcy chcą jeszcze wrócić do Ostrówek. Według szacunków wciąż nie udało się odnaleźć ponad 300 ofiar. Jutro zaczyna się nowy rok szkolny. W szkołach zmieni się jadłospis. Posiłki mają być zdrowsze, więcej ryb, warzyw i roślin strączkowych, a mniej cukru i soli. Dietetycy chwalą zmiany, które mogą pomóc w walce z otyłością wśród dzieci, ale zwracają na to uwagę, że szkolne posiłki pokrywają tylko 1/3 dziennego zapotrzebowania dzieci na energię. Dlatego kluczowe jest to, by dbać o zdrowe nawyki poza szkołą. Największym problemem, zdaniem ekspertów, są słodkie przekąski i napoje, a także duża liczba potraw smażonych. Za nami ostatni weekend wakacji i fala powrotów z urlopu. Dziś także można spodziewać się większego ruchu. Na drogach są dodatkowe patrole policji. Na co mundurowi zwracają szczególną uwagę?
7: Przede wszystkim na prędkość, ale także na trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, w tym w szczególności dzieci. Tam, gdzie będzie to potrzebne, policjanci będą również pomagać w upłynnianiu ruchu.
5: Powinien być dziś płynniejszy niż wczoraj. Niektórzy specjalnie przedłużyli urlop do poniedziałku, by ominąć największą falę powrotów. Polacy wracają z urlopów, a bociany w drugą stronę zaczęły odlatywać do ciepłych krajów. Pierwsze poleciały już do Afryki. Naukowcy niektórym zamontowali nadajnik GPS, by dowiedzieć się więcej o ich środowisku po drugiej stronie Morza Śródziemnego, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: Bociany coraz chętniej wybierają zamiast pastwisk pól ornych śmietniska. Wiemy, że bociany wcale nie są samotnikami. Pojawiają się gatunki czapli, z nimi ptaki kurkowate.
5: GPS pokazuje, że doleciały już do Sudanu. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. W referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą.
9: Myślę, że to dość smutne, że Islandczycy nie chcą nawet widzieć możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej. Myślę, że było bardzo blisko. Moim zdaniem to były wybory, które musiały się odbyć. Musieliśmy przedstawić pewne opinie. Nadal jest mniej więcej 50-50, ale wynik mówi sam za siebie. Myślę, że możemy odłożyć tę sprawę na bok, przynajmniej na razie, i skupić się na innych rzeczach.
5: Rzeczywiście było blisko. Przeciw wznowieniu rozmów zagłosowało 53% Islandczyków. Frekwencja była bardzo wysoka, 82%.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki zagrają dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Do najlepszej ósemki wczoraj jako pierwsza awansowały Serbia i Grecja, a biało-czerwone dziś zmierzą się z Portugalią. Drużyną w teorii zdecydowanie słabszą, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
11: Dobry zespół, mocne zawodniczki, więc musimy naprawdę być gotowe na ten mecz i skupione w 100%. a co będzie później, no to już zobaczymy. Tutaj już nie ma pomyłek, tak? Trzeba po prostu być zmotywowanym w pełni i chcemy wygrać to spotkanie, oczywiście, chcemy pokazać się z dobrej strony, ja innej opcji nie widzę i wiadomo, respekt do przeciwnika musi być zawsze, ale kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
10: Mecz Polska-Portugalia w Stambule o 18. Na do Mistrzostw Europy szykują się polscy siatkarze. Forma jest, bo biało-czerwoni wygrali Memoriał Wagnera. Wczoraj pokonali Francję 3-1. Kamil Majszak jako pierwszy z naszych tenisistów zaprezentował się na nowojorskich kortach i zrobił to w bardzo dobrym stylu. Awansował do drugiej rundy US Open, pokonując 3-3 Serba Hamada Medziedowicza. Kolejnym jego rywalem będzie Valentin Vacheron z Monako albo Amerykanin Aleksander Kovacevic. A dziś w nocy grę w turnieju rozpocznie Iga Świątek, która w ostatnich tygodniach prezentowała się bardzo dobrze. Co się zmieniło?
12: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak wyszło.
10: Świątek w nocy zagra z Chinką Shiyu Wang. Wcześniej Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumurem, Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend. Polscy koszykarze doznali pierwszej porażki w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata, ale wciąż są bardzo blisko awansu. Wczoraj jak równy z równym walczyli z Niemcami mistrzami świata i Europy, ale przegrali w Gdańsku po dogrywce 94-96. To jeszcze szybki przegląd tego, co działo się wczoraj na europejskich boiskach. Bright Edes znów zagrał w wyjściowym składzie Deportivo La Coruña, a Beniaminek La Liga pokonał Walencję 3-1. Liderem jest Real Madryt po zwycięstwie nad Malagą 4-0. W Anglii znów grad goli w meczu Chelsea, tym razem The Blues pokonali Brighton 4-3. We Włoszech liderem jest Inter, który na wyjeździe wygrał z Cagliari 1-0.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6 minut po godzinie 9:00, tak sobie myślę, że to jest ten moment i czas, żeby sobie zrobić drugą kawę na przykład.
13: O, zdecydowanie. Jeżeli ktoś nie zrobił jeszcze pierwszej, to jest też dobra opcja, żeby nadrobić wszelkie zaległości. Śniadanie zjeść, zrobić sobie przerwę w pracy. To też jest dobry moment. Tak. Przerwa w robocie, no.
3: Tak, przerwa w pracy. Tak. Przerwa od przerwy jeszcze, bo wiesz, czasami samą przerwą też można się zmęczyć.
13: No i pamiętajcie, że to jest ostatni poniedziałek i ostatni dzień wakacji, to trzeba uczciwie wykorzystać.
3: Trzeba uczcić. Nieuczciwie uczcić. O, widzisz, to jest dobre. Dzień blogów. Dzisiaj mamy Dzień Solidarności, Wolności i Święto Kawalerii Polskiej. O, to jak dorzuca w kwestii świętowania.
13: Niech każdy świętuje to, co lubi. 6:00 gramy, mamy balladę o niej. Jest pani Daria.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Panno. Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Zakupy tylko w Społem. Red Bull. Napój energetyczny 250 ml. Energy Drink, biała brzoskwinia lub Red Bull Zero za 5,59. Wybierz Społem.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
7: DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
11: Dzień dobry z Kalisza.

0: 21 minut po godzinie 9. No to teraz zabieramy się za takie tematy mrożące krew w żyłach. Są takie sytuacje, gdzie nagle zaglądamy na konto i się okazuje, że mamy długi.
1: Jest problem. Pewna pani w pewnym mieście, Stany Zjednoczone odwiedzamy, wracała sobie do domu ze znajomymi i tak to coś ją tknęło, a sprawdzi sobie, ile tam ma na tym koncie.
0: No jak się wraca ze znajomymi, to czasami trzeba sprawdzić, co tam. No
1: tak,
0: i się okazało...
1: czy impreza nie kosztowała mnie zbyt wiele i co? I proszę, konto pokazywało saldo minus 50 milionów
0: miliardów dolarów. To ja wiem, że miliardy nam się w głowie nie mieszczą, ale ona, jak otworzyła tą aplikację bankową, no to po prostu podejrzewam, że zemdlała z wrażenia.
1: Co niektórzy, tak, mdleją z wrażenia, jak otworzą, a tam w drugą stronę, bo takie pomyłki nawet się i u nas zdarzają w Polsce.
0: No, ale nie
1: a to
0: w miliardach.
1: Się księgowa pomyli. No nie, ale wiesz, włączasz konto, a tu nagle pół miliona na przykład, tak? Bo miało pójść do prezesa, poszło do ciebie.
0: A, i teraz wiadomo, ile prezes dostał. No tak, no ale nie, no tutaj to sytuacja, wiecie, naprawdę ojciarki, to jest mało powiedziane. Okazało się, że pracownik banku też był zaskoczony, bo ona oczywiście nie omieszkała nawet w środku nocy zadzwonić. No to fajnie, że taki pracownik się znalazł, który odebrał o takiej porze.
1: Wszystko udało się wyjaśnić, oczywiście błąd aplikacji, błąd oprogramowania, to się zdarza, ale coś się kobieta nerwów najadła.
0: Błąd techniczny. No, tak. A ciekawe, jakby to było w drugą stronę, jakby pani jakiś taki błąd popełniła.
1: No i gdybyś dostała jednak te miliony, tak, na konto, no to by ci zrobili taki błąd techniczny, że znaleźliby ciebie wszędzie absolutnie, gdziekolwiek
0: byś
1: nikt była.
0: By nie zgłosił. No ale my życzymy wam, żeby na tym koncie nigdy nie było na minusie.
2: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Reklama.

0: 9:30 o poranku i czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, które inwestycje w gminie Opatówek mają w tym roku priorytet. Będzie o niezwykłej 20-letniej pracy kronikarskiej na terenie powiatu pleszewskiego, a na koniec podsumowanie turnieju piłkarek ręcznych w Kaliszu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina Opatówek w 2026 roku duży nacisk położyła na budowę kolejnych ścieżek rowerowych. To jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych w tym roku przez samorząd.
4: Realizujemy duże projekty w partnerstwie z powiatem kaliskim, kilka kilometrów ścieżek rowerowych, do tego dużo nakładów na kolejne odcinki dróg gminnych, też kilka milionów złotych przeznaczamy na te zadania. W tym roku również będziemy przebudowywać urząd gminy w Opatówku. Pojawi się winda wyczekiwana, bo do tej pory nie posiadaliśmy windy zewnętrznej, więc też będziemy przebudowywać sam urząd miejski gminy Opatówek.
2: Powiedział Radiu Centrum Sebastian Wardęcki, burmistrz Opatówka. Uchwalony pod koniec zeszłego roku budżet na 2026 rok przewidział przeszło 87 milionów złotych wydatków, z czego prawie 14 milionów na inwestycje.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: 20 lat, ponad 400 kapliczek i krzyży oraz książka, która ma ponad 400 stron. Stanisław Małyszko zakończył swoją niezwykłą wędrówkę po przydrożnych znakach wiary powiatu pleszewskiego. Ostatnim opisanym przez niego miejscem jest nowa kapliczka w Taczanowie II osiedlu.
5: Przez 20 lat jeździł po powiecie pleszewskim, fotografował kapliczki i krzyże, zaglądał do archiwów, rozmawiał z mieszkańcami, którzy opiekują się przydrożnymi znakami wiary. Stanisław Małyszko zakończył właśnie pracę nad wyjątkową publikacją, którą wyda Muzeum Regionalne w Pleszewie. Książka będzie liczyć ponad 400 stron i znajdzie się w niej ponad 400 opisanych kapliczek, krzyży oraz innych przydrożnych znaków wiary. Obecnie publikacja jest w drukarni na etapie składu. Symbolicznym zakończeniem tej 20-letniej pracy jest nowa kapliczka w Taczanowie II osiedlu. Stanęła na końcu wsi pod Starym Dębem, któremu, jak mówią mieszkańcy, brakuje zaledwie 2 centymetrów obwodu, aby mógł zostać uznany za pomnik przyrody. Na murowanym cokole ustawiono figurę Chrystusa Króla osłoniętą drewnianą wiatą. Na uroczystości obecny był Stanisław Małyszko. Po poświęceniu kapliczki odbyła się msza święta polowa, potem obecni ustawili się do wspólnego zdjęcia. I tak właśnie nowa kapliczka stała się ostatnim wpisem w książce, nad którą Małyszko pracował przez 2 dekady. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Zawodniczki Szczypiorna Kalisz zwyciężyły w organizowanym przez siebie turnieju piłki ręcznej, będącym ostatnim przygotowaniem przed startem Lotto Superligi Kobiet. W zmaganiach wzięły udział 3 zespoły, Gospodynie oraz Równo Ukraina i Enea Piłka Ręczna Poznań. W ramach rozgrywek każdy z zespołów zagrał ze sobą po jednym meczu. W piątek Szczypiorna Kalisz pokonało zespół z Ukrainy 35-24, w sobotę zmierzyły się drużyny przyjezdne, w których lepsze okazały się reprezentantki Równa, a w niedzielę najpierw Kaliszanki pokonały Enea Piłkę Ręczną Poznań 36-29, a następnie w drugim spotkaniu wygrały z HC Równe 33-28. A prawdziwe emocje na boisku i walka o punkty zaczną się 5 września. Wtedy Szczypiorno Kalisz w pierwszym meczu Lotto Superligi Kobiet podejmie zespół z Kobierzyc.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: No i będzie się działo sporo, a mama także dla was data tak przy okazji, tej daty jeszcze związanej
2: dzisiaj,
1: z Scorpions.
2: Dzisiaj w okienku grupa Scorpions, bo w roku 48 w Hanowerze w ówczesnym RFN urodził się Rudolf Schenker, twórca, lider i gitarzysta tej właśnie formacji.
1: No a my dla was mamy kawałek właśnie od Scorpions z 1988 roku, Savage Amusement, z tego albumu Rhythm of Love.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Polskim sportowcom grozi zawieszenie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
2: To reakcja na aferę w polskim olimpizmie. Więcej na ten temat o 10 w wiadomościach.
3: Reklama. Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
6: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: Reklama.
0: Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Niebo się mocniej zachmurzyło. Ja przypominam, że synoptycy prognozują, że dzisiaj może nieco popadać w części naszego regionu. Na moim radiowym termometrze 21 stopni, dziś maksymalnie 24. Wiatr z południa teraz wieje słabo, 13 km na godzinę. Na barometrach mamy 1015 hektopaskali. Ciśnienie na razie jest stabilne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Śmiertelny pożar bloku na Gdańskiej Zaspie. Nie żyje jedna osoba. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP zjeżdżają do Warszawy. Za chwilę protest. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na aferę w polskim olimpizmie. Ucierpieć mogą sportowcy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny pożar w 10-piętrowym bloku na Gdańskiej Zaspie. Jedna osoba zginęła. Ogień wybuchł o świcie. Kłęby gęstego dymu szybko zajęły klatkę schodową. 30 osób uciekło z budynku, ale jedna kobieta straciła życie. Znaleźli ją strażacy na 9 piętrze, w mieszkaniu, gdzie zaczął się pożar. Śledczy ustalają, jak doszło do zapruszenia ognia. Rząd nie wywiązuje się ze swoich obietnic, mówią nauczyciele. Dlatego niektórzy za chwilę będą protestować przed kancelarią premiera. Domagają się powiązania pensji ze średnią krajową, mówi dyrektor białostockiej podstawówki nr 20 Mariusz Sokołowski.
6: Coraz więcej ludzi pracujących w szkole jest zniechęcona, coraz częściej gdzieś próbują sił w innych branżach.
5: Jak dodaje dyrektor, spada też zainteresowanie zawodem wśród młodych ludzi.
6: Nawet jeśli młodzi nauczyciele gdzieś tam pojawiają się, to często mam wrażenie, że ich przygotowanie i też poziom motywacji różni się od tych pedagogów, którzy chociażby 20 lat temu wchodzili do zawodu.
5: Dzisiejszy protest organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zapowiada, że przy braku reakcji rządzących jest gotowy na kolejne działania. Do ponad 900 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych na terenie Nepalu. W ubiegłym tygodniu w wyniku rozpadu lodowca doszło tam do błyskawicznej powodzi. Nie wszystkie ofiary udało się zidentyfikować, ale z obawy przed epidemią nie można dłużej czekać z pochówkami. Lekarze pobierają próbki DNA tak, by po wszystkim rodziny mogły odnaleźć pochowanych już bliskich.
7: Biorąc pod uwagę rozległe zniszczenia infrastruktury krytycznej, domów, sieci dróg, mostów i elektrowni wodnych, obecnie trwa szczegółowa ocena potrzeb na szczeblu krajowym po katastrofie. Przewidujemy, że w nadchodzących dniach będziemy potrzebować międzynarodowej pomocy w zakresie odbudowy.
5: Mówi nepalski minister spraw zagranicznych. Lotnisko Katowice-Pyrzowice będzie większe. Ruszyła rozbudowa terminalu C, czyli części lotniska obsługującej przyloty, która ma zwiększyć przepustowość i skrócić kolejki, szczególnie po wakacyjnych powrotach spoza strefy Schengen, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska.
8: Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
5: Prace zakończą się w połowie przyszłego roku, przed wakacjami. Polskim sportowcom grozi zawieszenie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. To ewentualny najgorszy scenariusz, jaki bierze pod uwagę MKOL. Według publikacji Onetu Światowa Federacja Olimpijska przygotowała 3 scenariusze w reakcji na aresztowanie prezesa PKOL-u Radosława P. Pierwszy to jego dobrowolna rezygnacja, drugi to zawieszenie albo odwołanie prezesa przez polskie środowisko sportowe, a w skrajnym przypadku właśnie Światowa Federacja może zawiesić Polskę w swoich strukturach. Przypomnijmy, prezes Polskiego Związku został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji w związku z aferą Zonda Krypto. Mnóstwo goli padło we wczorajszych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Wygrywali goście Jagiellonia z Rakowem aż 5-2, GKS z Górnikiem 3-2 i Lech z Widzewem także 3-2. Te ostatnie dwa mecze były szczególnie emocjonujące. GKS i Lech strzeliły zwycięskie gole w doliczonym czasie gry.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 10:00. Tak zerkam w twoim kierunku, Tomku, i się zastanawiam, jak tam twoja kondycja fizyczna. A psychiczną mnie pytam.
9: Nie, bo widzisz, źle w ogóle rozpoczęłaś. Zerkam w twoim kierunku, jak tam twoja kondycja. Ale to jest sugestia, że jest okej. ostrzeżenie.
3: Że w ogóle nie jest sugestia. Interpretacja leży po stronie interpretującego.
9: Nie, to jeżeli mogę zinterpretować moją kondycję, to ja nie będę narzekać.
3: No,
9: zwłaszcza
3: widzisz,
9: na antenie.
3: Poza anteną to co innego.
9: To jest zupełnie inna kwestia. Muszę trochę pograć, że jest tak perfekcyjnie, że lepiej być nie może. No.
3: Nie, no nie jest źle, słuchajcie. Nie jest źle, mam nadzieję, że
9: poszło,
3: z waszą kondycją też.
9: Poszło w
3: nie,
9: tym kierunku.
3: No dobrze, no
9: dobra.
3: Słuchaj, na
9: przedpołudnie, w poniedziałek.
3: Że już przedpołudnie?
9: No tak, dla tych, którzy wstali skoro świt, pewnie
3: a to
9: tak.
3: A ktoś na 10:00 szedł do pracy na przykład.
9: Ostatni dzień wakacji, korzystajcie.
3: No będzie o tym ciągle przypominał, więc ja wam zagram, co byście mogli nad swoją tężyzną fizyczną popracować.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: My zawsze wyszukujemy dla Was oferty takie naprawdę, że nic tylko brać. Tym razem możecie sobie zamieszkać z parą królewską na przykład.
2: No właśnie, mamy dla Was alternatywną giełdę pracy. Pałac Buckingham właśnie opublikował ogłoszenie. Chętni mogą się zatrudnić na stanowisku pomocy kuchennej. Praca stała, pełen etat, a kasa, no nie byle jaka, aczkolwiek bez rewelacji w przeliczeniu na funty.
1: Jeszcze dorzucę, że nie wymaga się absolutnie żadnego wcześniejszego doświadczenia. To jest w ogóle ciekawe. Pensja przekracza 30 tysięcy funtów rocznie, ale to także rzadka możliwość i to już jest bezcenne zamieszkanie w jednej z królewskich rezydencji. Jeszcze na atrakcyjny pakiet socjalny, pamiętaj.
2: Ale już mniej atrakcyjnie robi się, jeżeli będziecie chcieli zamieszkać w pałacu w jednoosobowym pokoju i tam na stałe w tej robocie przebywać. Wtedy z pensji zniknie ponad 5 tysięcy funtów rocznie, bo w pałacu Buckingham za darmo się nie mieszka.
1: No, czyli jednak, zobacz, to jest tak skonfundowane wszystko i skonstruowane, że no cóż, trzeba się mocno wczytać.
2: 45 godzin pracy w tygodniu, czyli trochę więcej niż taki etat.
1: 5 dni roboczych,
2: królowa
1: od poniedziałku do niedzieli.
2: Wolne weekendy, imprezy normalnie non-stop, tylko trzeba wrócić przed 22, żeby tam nikogo nie obudzić.
1: Ale że jak przed 22, że no ta impreza ma się tak kończyć szybko?
2: No nie, no wracasz do domu, no nie ma zmiłuj, to jest pałac Buckingham.
1: Do pałacu wracasz, to już tak. Od razu inaczej brzmi, jak już do domu, to tak niechętnie, ale do pałacu, to czemu by nie?
2: Także do 31 sierpnia, dziś ostatni dzień zgłoszeń. Jeżeli chcecie, wysyłajcie aplikację. A jak coś, to dajcie znać, czy się udało.
3: Duet na rano.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Działo się w niedzielę i wtedy było naprawdę bardzo słodko i można było poznać i tajemnice ula, i sekrety pasieki, i pszczelarzy.
6: 15. Kaliskie miodobranie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu już za nami. Więcej o tym w wiadomościach o 10.30.

0: Zbliża się godzina 10:30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek zdradzimy sekrety kaliskiego miodobrania, będzie o archiwaliach online, a na koniec o przegranej na początek rundy playdown ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tajemnice ula i sekrety pasieki oraz pszczelarze, a do tego słodkie degustacje i artystyczne dozdania. Tak wyglądało 15. Kaliskie Miodobranie. Od lat wydarzenie ma promować lokalne wyroby od miodów przez pyłek kwiatowy, pierzgę, propolis, mleczko pszczele, jad pszczeli, powosk wykorzystywane w kuchni, medycynie i kosmetyce. Miodobranie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu to także możliwość bliższego przyjrzenia się pracy pszczelarzy, jak choćby pozyskiwania miodu, którego pokaz też się odbył.
3: Ramka w miodu powinna być ponad 60% zasklepiona przez pszczoły. Wtedy pszczelarz widzi, że miód jest dojrzały. Jak miód niedojrzały się wybierze, to on się zepsuje. I wtedy odsklepywujemy i wkładamy do miodarki i siła odśrodkowa ten miód na zewnątrz odbija i ten miód spada w dół, które idzie przez sito i te sito oczyszcza z reszta wosku. I taki naturalny miód zostawiamy nam na 2-3 dni w wiadrach i wtedy ten miód odstoi, te powietrze z tego miodu wyjdzie.
2: Powiedział Radiu Centrum Włodzimierz Małolepszy z pasieki Agatka, który prowadził pokaz pozyskiwania miodu. A w czasie kaliskiego miodobrania uczestnicy mogli spróbować także od razu odwirowanego miodu, ale też różnych innych, od klasycznych jak lipowy, wielokwiatowy, rzepakowy, po bardzo modne miody smakowe oraz narobić sobie apetytu na miód nawłociowy.
4: W tej chwili jeszcze mamy na tapecie taki miód nawłociowy. To jest najlepszy miód, jaki można pozyskać w Polsce z nawłoci. To jest miód, który porównuje się z właściwościami miodu manuka. Miód bardzo dużo ma w sobie antyseptyków i dlatego jest takim miodem bardzo wartościowym. I w tym roku bardzo wcześnie nawłoć zakwitła i ta nawłoć w związku z tym, że są opady deszczu, ona bardzo pięknie nektaruje i myślę, że będą bardzo dobre zbiory na nawłoci w tym roku.
2: Dodał Radiu Centrum Witold Rychlak, pierwszy wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej. Ten miód powinien być dostępny dopiero w połowie września, a kaliskie miodobranie, oprócz możliwości poznania wyrobów lokalnych pasiek, to także okazja do posłuchania lokalnego folkloru, bo nieodłącznym elementem wydarzenia są występy kapel ludowych z południowej Wielkopolski. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Historyczne dokumenty dotyczące Kalisza i regionu można znaleźć w internecie. Archiwum Państwowe w Kaliszu udostępniło właśnie blisko 23 tysiące nowych skanów. Wśród nich jest prawie 6,5 tysiąca kopii ostatnich 354 teczek osób osadzonych w kaliskim więzieniu w latach 1939-1945. Internauci mogą też korzystać z ponad 7 tysięcy kopii ksiąg ludności oraz ponad 9 tysięcy dokumentów Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego. Zbiór uzupełniają 273 skany akt naczelnika powiatu kaliskiego z 1834 roku. Wszystkie te materiały można znaleźć na portalu Szukaj w archiwach. Żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów przegrali w niedzielę w Krośnie 41-49 w pierwszym meczu rundy playdown o utrzymanie w Metalkase drugiej Ekstralidze. W rewanżu w Ostrowie, który odbędzie się dopiero 20 września, zespół trenera Tomasza Gapińskiego musi odrobić 8 punktów straty, by wygrać ten dwumecz.
5: Elfa z Wielki Krosno na swoim torze dawno nie wygrały. W meczu z Ostrowianami też źle zaczęły, ale później prowadziły z reguły różnicą 6-8 punktów. Przed ostatnim biegiem było najwyższe prowadzenie 47-37. Munfin Magnus Ostrów w 15 wyścigu odrobił 2 punkty straty, a mógł 4, bo goście jechali na 5-1, ale Frederik Jakobsen pogubił się na dystansie. Zresztą nie tylko Duńczyk nie był dobrze spasowany do nawierzchni w Krośnie. Błędy popełniał także Chris Holder. Punkty na dystansie gubili również świetnie startujący tego dnia ostrowscy juniorzy Paweł Sitek i Filip Seniuk. Gdyby nie fantastyczna postawa Jakuba Krawczyka, który zdobył 14 punktów w 6 startach i wygrywał w końcówce meczu nawet z liderami Wilków, z Krosna Munfin Magnus wróciłby z dużo większą stratą. W kontekście rewanżu martwić może to, że krośnianie lepiej radzą sobie na wyjazdach niż u siebie, a także nierówna forma czugunowa Holdera, a nawet dotychczasowego lidera Ostrowian Frederika Jakobsena. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: teraz konkurs.
1: Sponsorem konkursu jest...
2: Sponsorem nagrody w konkursie jest Komoda Spa Kalisz, ulica Niecała 6A, organizator święta ulicy Niecałej.
3: A to świętowanie już podczas nadchodzącego weekendu, to już tradycją stało się na początku września. Tym razem spotykamy się w sobotę 5 września.
2: Będzie się dużo działo i dzieje się już również, jeżeli chodzi o kwestie związane z telefonami. Jeżeli macie ochotę wziąć udział w konkursie, możecie dzwonić już teraz 88 400 106 i 4. No to ja sprawdzę, czy ktoś już z nami jest. Halo. Sprawdzam. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Któż się do nas zadzwonił?
4: Elżbieta.
2: Cześć, Elu. Co porabiasz, skąd dzwonisz?
4: Dzwonię z Kalisza, jestem w pracy.
2: I w pracy i słuchasz radio?
4: Oczywiście, zawsze.
3: No dobrze, no, bo wiesz, mamy fajną nagrodę. To jest zaproszenie na rytuał saunowy, więc będzie bardzo interesująco, będzie ciekawie, będzie relaksująco, co najważniejsze.
2: To przede wszystkim. Ela, czy ty chodzisz na saunę albo byłaś kiedyś?
4: Byłam.
2: No dobrze, to myślę, że nie będziesz miała problemu, bo mamy dla ciebie pytania, ale spokojnie, są trzy podpowiedzi. Gotowa?
3: Posłuchaj. Jak nazywa się sauna, w której wilgotność powietrza jest niska, a temperatura wysoka? Trzy możliwe odpowiedzi?
2: Dobra, pierwsza to A, ruska bania, B, sauna fińska, inaczej zwana suchą, czy C, sauna ziołowa? Jak myślisz?
4: Chyba ta druga.
2: Chyba ta druga, czyli chyba fińska. Sprawdzamy?
4: Tak.
2: No dobrze, to sprawdźmy. Radio Centrum. Ela,
3: no,
2: chyba
3: zgadza.
2: Ci się udało.
3: No, to teraz szykuj się na rytuał.
2: Będzie się działo. No dobrze. Elunia, to powiedz mi tak, czy ty już masz jakiś plan w związku z tą sauną? Jakiś większy relaks będzie się dział?
4: Nic jeszcze, zaskoczenia.
3: Lubimy zaskakiwać naszych słuchaczy. Tego jesteśmy. Bardzo dobrze. Elu, dobrego popołudnia tobie życzymy. Dobrego dnia. Jeszcze się nie rozłączaj.
2: Jeszcze możesz szybciutko pozdrowić, ale tak szybciutko.
4: Wszystkich słuchaczy Radia Centrum i wszystkich pracowników.
3: Dzięki. Przekażemy.
2: Dzięki bardzo. Zostań przy telefonie. Nie uciekaj. No to będzie się działo. Ja przypominam.
1: Sponsorem konkursu jest...
2: Komoda Spa, Kalisz, ulica Niecała 6, a organizator święta ulicy Niecałej.

0: Reklama. Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42. Reklama.
1: Wielkimi krokami zbliża się już godzina 11.
2: I również pewnie wielkimi krokami, tylko nie wiem, czy takimi solidnymi, czy delikatnymi, żeby tutaj nie zrobić hałasu, zbliża się do studia Damian Klimiński.
1: Może na paluszkach,
2: może tak, może tip-topkami takimi ładnymi, wiesz, małe kroczki, tak się kiedyś chodziło, tak, no.
1: Ja zapomniałam, że to w ogóle takie określenie
2: to była taka jednostka
1: miary. Baba Jaga patrzy,
2: tak, to była taka jednostka miary.
1: Dwa kroki do przodu, jeden do tyłu.
2: Właśnie. Damian, zapraszamy cię. Już chętnie oddamy stanowiska, bo my musimy się zająć też innymi sprawami, to przecież
1: tak,
2: ostatni dzień wakacji i tak dalej. No.
1: Ważne i ważniejsze
2: właśnie,
1: są rzeczy. Nie?
2: Oczywiście. A po 11 dużo dobrej muzyki dla was. Miejmy nadzieję, masa dobrych wiadomości, dobrego humoru. Damian jest po weekendzie, więc powinien być w dobrym humorze.
1: Mówisz? No. Ja nie wiem, czy tak, jak też jest po weekendzie, czy w poniedziałek będzie,
2: dobrze,
1: ale on jest
2: będzie.
1: Zawsze w dobrym humorze. A my z dobrym humorem będziemy was powoli opuszczać. Dziękujemy za dziś.
2: Cześć.
1: Pa. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Przez cały dzień dzisiaj przewaga chmur. No i niewykluczone, że też mogą pojawić się opady deszczu. Na termometrach maksymalnie możemy zobaczyć do 23-24 stopni. Wiatr dziś umiarkowany.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ostrzeżenia przed burzami dla większości województw. Może padać grad. Warszawa pożegna uczestniczkę powstania. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Obywatele Ukrainy, którzy chcą zachować świadczenie 800+, muszą dziś potwierdzić tożsamość w urzędzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Możliwy jest także grad. W Warszawie zostanie dziś pochowana uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Była jedną z najbardziej znanych kombatantek. Brała czynny udział w życiu publicznym.
6: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
5: O 13.30 zacznie się msza święta w kościele Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu. Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy Młynarskiej. Od jutra tankowanie będzie droższe. Dziś kończą się ustawowe limity. Budżet nie wytrzymałby przedłużenia tego programu, mówi Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
7: Trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet. Ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
5: Benzyna i diesel mogą zdrożeć o kilkadziesiąt groszy, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z firmy Reflex.
8: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
5: Dzisiaj znowu zdrożała ropa na światowych rynkach po kolejnej wymianie ciosów między Iranem a USA. Prawie 1,5 miliona uczniów skorzystało w tym roku z kolonii i obozów wakacyjnych. Dane podało właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Łącznie odbyło się 37 tysięcy zorganizowanych wyjazdów. Spośród tych zagranicznych najczęściej wakacje były organizowane w Hiszpanii, Włoszech i Grecji. Jeszcze tylko do dzisiaj uchodźcy z Ukrainy mogą zgłosić się do swojego urzędu gminy i potwierdzić tożsamość. Brak potwierdzenia oznacza utratę świadczeń już od jutra, mówi Małgorzata Korba z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
9: Ten obowiązek dotyczy także dzieci. Kto nie potwierdzi tożsamości do końca sierpnia, od 1 września straci status UKR. A to oznacza też utratę uprawnień, które wynikają z ochrony czasowej, w tym prawa do świadczenia wychowawczego 800+ na dzieci, które wypłaca ZUS.
5: 800+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy mieszkają i pracują w Polsce, a ich dzieci uczą się w polskich szkołach. Kamil Majchrzak w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polski tenisista pewnie wygrał na inaugurację z Serbem Hamadem Medjedowiczem 6-3, 6-3, 6-3.
10: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowokować go do tego i to zdecydowanie w 100% zadziałało.
5: Dziś do gry wchodzą kolejni Polacy. Wieczorem Hubert Hurkacz zagra z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend. W nocy Iga Świątek zagra z Chinką Xiu Wang.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Prawie 4 minuty po 11, no to cześć, dzień dobry, witam z początkiem tygodnia, no i prawie, że już początkiem nowego roku szkolnego, ostatni dzień wakacji, no to co, ratujmy co się da, budka suflera.

0: 12 minut już po 11, poniedziałek i 31 sierpnia. No to znaczy, że ostatni dzień wakacji, ale nie ostatni dzień lata, bo do końca tego lata jeszcze 22 dni. Chodzi o lato astronomiczne oczywiście, więc jesteśmy w całkiem niezłej sytuacji. Studenci na przykład są w jeszcze lepszej sytuacji, bo jeszcze miesiąc wakacji przed nimi, a w najlepszej sytuacji są ci, którzy wakacji nie mają, bo szkoły już dawno zakończyli i po prostu mają przed sobą jeszcze okrągłe 2 tygodnie urlop. To są osoby wygrane w tej sytuacji, a ci, którzy już byli, mogą tylko pozazdrościć. A dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych także kilka okazji, święto Kawalerii Polskiej między innymi, a także Dzień Blogów. Blogi, mam wrażenie, były popularne jeszcze przed czasami mediów społecznościowych, teraz odchodzą na dalszy plan, ale kto wie, może macie jakieś swoje ulubione blogi. Jeden taki popularny jest Ania Gotuje, ale to jest trochę skam, tam żadna Ania nie gotuje, tam są przepisy samemu trzeba sobie ugotować.
1: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
1: Reklama.
4: Proces 6 i 4.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, twój partner w budowaniu.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.

0: Na zegarach w tej chwili już 11:30, a w studiu Radia Centrum przy mikrofonie jest Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od tragicznego wypadku z udziałem rowerzysty. Powiemy o milionach do wydania na ciekawe pomysły Ostrowian oraz o wyniku sparingowego meczu derbowego w piłkę ręczną.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 25 w Pawłowie. W poniedziałek rano na trasie Antonim Międzyburzy doszło do potrącenia rowerzysty.
3: Na skrzyżowaniu dróg doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem 43-letniego rowerzysty oraz samochodu osobowego marki Opel Insignia, którym kierował 37-letni mężczyzna. Niestety w wyniku zdarzenia 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca Opla został podany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był trzeźwy.
2: Poinformowała Radio Centrum podkomisarz Patrycja Naczka z Biura Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Trasa była zablokowana, policja wraz z SP wprowadziła objazdy, a przyczyny tragedii wyjaśnia policja.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 82 projekty, 4 kategorie i 1 000 000 złotych do rozdysponowania. 1 września rozpocznie się głosowanie w ramach 12. edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego, podczas którego mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego zdecydują, które pomysły zostaną zrealizowane w 2027 roku.
4: Wśród zakwalifikowanych projektów znalazły się zadania edukacyjne, rewitalizacyjne oraz ogólnomiejskie, małe i duże. Najwięcej, bo 24 projekty walczą o realizację w kategorii zadań ogólnomiejskich małych. 21 propozycji dotyczy rewitalizacji, 19 to zadania ogólnomiejskie duże, a 18 projekty edukacyjne. Każdy mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego może oddać głos na maksymalnie 4 zadania. Głosowanie rozpocznie się 1 września i potrwa do 5 października. Jest to co zabiegać, bo na realizację wszystkich zadań przeznaczono w tym roku z budżetu miasta 1 000 000 złotych. Głosować można wygodnie przez internet, ale także tradycyjnie na papierowych kartach. Te można wrzucać do urn w Urzędzie Miejskim, Ostrowskim Centrum Kultury oraz filii nr 2 Biblioteki Publicznej. Do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 100 wniosków. Po przeprowadzonej weryfikacji do głosowania zakwalifikowano 82 projekty. Które z nich zwyciężą, tego dowiemy się w grudniu. Decyzja należy do mieszkańców. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Nieudany początek, mocny finisz, ale bez zwycięstwa na tle MKS Kalisz. Przegrał derbowe starcie z Rebut KPR Ostrowem 30-33. W arenie Kalisz goście do przerwy prowadzili aż 20-12, a w drugiej połowie ich przewaga sięgała nawet 10 bramek. Kaliszanie ruszyli jednak do odrabiania strat i na finiszu zbliżyli się do rywala na 3 gole. To był ostatni sparing obu drużyn przed startem sezonu. Na otwarcie 5 września Kaliszanie zagrają u siebie z mistrzem Polski Industrią Kielce, a Ostrów pojedzie do Opola.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I już tylko 26 minut zostaje do godziny 12:00.

0: Buonasera, seniora, ciao, ciao. To jest utwór, dzięki któremu w latach 80. praktycznie każdy Polak po włosku miał się i przywitać, i pożegnać. Dzień dobry, dobry wieczór, droga pani, cześć, cześć. Tak zaśpiewali jeden z najbardziej popularnych chyba przebojów Italo Disco w Polsce w latach 80. Jakoś w tych latach 80. nie wiem, ale bardzo lubiano w Polsce ten nurt muzyczny właśnie Italo Disco. Co przed nami w muzyce jeszcze do południa? No, między innymi już za moment Ignacy, czekający na znak, a z klasyki Dire Straits.
1: Signore e signori, state ascoltando Radio Centro Calix.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: No.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nasze siatkarki póki co nie do zatrzymania. Biało-czerwone już dziś o godzinie 18 zmierzą się z Portugalią, a my do tego tematu wrócimy niebawem, bo kolejna porcja faktów wartych uwagi z Polski i ze świata już w samo południe.
3: Reklama.
4: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
5: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
6: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
7: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj w ciągu dnia nad południową Wielkopolską przewaga chmur. Niewykluczone, że jeszcze dziś po południu pojawią się także opady deszczu. Na termometrach w tej chwili mamy 24 stopnie. Temperatura już od tej chwili zacznie powoli spadać, a nocą najniżej ma spaść do poziomu 14 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, wiejący z południowego zachodu. Ciśnienie na poziomie 1014 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pożar w fabryce części do dronów, sprawą zajmują się służby. Koniec programu CPN, sprawdzimy, ile zapłacimy za paliwo. Nasze siatkarki zagrają dziś z Portugalią o ćwierćfinał.
6: Marginesu błędów nie ma.
5: Bo kto przegra, wraca do domu. Marcin Krzemiński. Policja ustala przyczyny nocnego pożaru w hali zakładu grupy WB w Skarżysku Kamiennej. W momencie wybuchu ognia zakład był nieczynny, nikt nie odniósł obrażeń. Do oględzin służby używają drona. Na miejscu są także agenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ogień pojawił się krótko po północy w hali magazynowo-produkcyjnej, gdzie produkuje się elementy do dronów. Na obecnym etapie śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza, w tym celowego podpalenia. Uwaga na gwałtowne burze. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 10 województw. Chodzi o północ i północny zachód, wschodnią i centralną Polskę oraz południe. Alerty będą obowiązywać po południu i wieczorem. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami, no ale dotyczą niewielkiej części południowo-wschodniej Polski, a konkretnie obszaru od Zamościa po Rzeszów i Przemyśl, tam około 30 stopni. Po kilku godzinach pociągi wróciły już na trasę Poznań-Berlin, ale wciąż możliwe są utrudnienia. Trasa była nieprzejezdna od 4 nad ranem, gdy między Bukiem a Palędziem pociąg towarowy śmiertelnie potrącił człowieka. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. W Polsce na pewno będzie drożej, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek nazywany CPN. Od jutra nieuchronnie ceny pójdą w górę, o ile o to pytamy Urszulę Cieślak z firmy Reflex.
7: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
5: A jeszcze dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6 zł 64 grosze, a za olej 7,31. Gminne urzędy zarzucane wnioskami o wydanie warunków zabudowy. Mowa tylko o tych samorządach, które nie uchwaliły jeszcze planu ogólnego. Termin na jego przyjęcie mija dziś o północy. Od jutra brak planu ogólnego i tak zwanej WZ-ki praktycznie zablokuje możliwość na przykład budowy domu. Tak jest między innymi w Warszawie, o czym Błażej Kulesza.
8: To wśród mieszkańców wywołuje niepewność.
9: Nie wiemy, co się stanie z naszymi ziemiami po 1 września.
8: W stolicy przyjęcie planu ogólnego opóźni się o co najmniej 4 miesiące, mówi Monika Bojt, rzeczniczka stołecznego urzędu.
10: Mamy zamiar taki, żeby do końca tego roku plan ogólny został uchwalony. To będzie oczywiście zależało od Rady Miasta.
8: Ale na ten termin gwarancji w Radzie Miasta nikt nie daje, mówi Michał Matejka, szef Komisji Ładu.
11: W tej sytuacji to naprawdę my na to nie mamy wpływu, tutaj po prostu urzędnicy nad tym pracują.
8: Ci urzędnicy, którzy zajmują się rozpoznaniem wniosków o warunkach zabudowy, już deklarują, że nie dadzą rady rozpatrzyć wszystkich w terminie.
5: 5 meczów, 5 zwycięstw. Faza grupowa Mistrzostw Europy w Stambule nie sprawiła naszym siatkarkom wielkich problemów, ale dziś rusza część pucharowa. Biało-czerwone o 18 zmierzą się z Portugalią.
12: Chcemy wygrać to spotkanie oczywiście, chcemy pokazać się z dobrej strony, ja innej opcji nie widzę. Wiadomo, marginesu błędów nie ma, kto przegrywa, ten wraca do domu, myślę, że to nie będziemy my.
5: Mówi Magdalena Stysiak, zwycięzca zagra w ćwierćfinale z wygranym meczu Holandia-Słowenia.
2: Kursy walut.
3: Euro teraz 4,33 zł, dolar amerykański 3,73 zł, frank szwajcarski 4,62 zł, a średni kurs funta brytyjskiego na ten moment to 5,05 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Kolejna godzina z Radiem Centrum przed nami, 4,5 minuty już po godzinie 12. My gramy dalej, a w głośnikach kolejna dawka muzyki Lighter, w kolejce Grzegorz Chyży.

0: Reklama.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Olej napędowy. Na dostawę gotowy. Klient telefonuje. Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

18 minut po godzinie 12, poniedziałek 31 sierpnia. Dla niektórych dzień niezwykle radosny, przyjemny, bo składa im się życzenia, bo dostają prezenty. Bogdan Rajmund, Paulin w gronie naszych dzisiejszych solenizantów. Między innymi jeszcze tam znajduje się Rajmund i Rajmunda, więc pozdrawiamy bardzo serdecznie naszych świętujących. A w głośnikach teraz już męskie granie orkiestry. Przypomnijmy sobie ich hymn z roku 2018. Ależ to było męskie granie. Cóż, no, tegoroczna trasa męskiego grania już zakończona. To też jest pewien zwiastun nadchodzącej jesieni, ale niektórzy lubią jesień, nawet bardziej niż lato. Słynne jesieniary pewnie już nie mogą się doczekać, więc gramy. Początek.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jutro 1 września to nie tylko początek roku szkolnego, to także bardzo ważny dzień w historii Polski. Powiemy o kalickich uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej. Do tego tematu wrócimy już niebawem, bo kolejna porcja informacji o godzinie 12.30.

0: Stwierdzenie trochę banalne, ale cóż, nie sposób się nie zgodzić. Life is life. Za nami grupa Opus, a na zegarach w tej chwili już 12:30. W studiu przy mikrofonie jest Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek powiemy o kaliskich uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej. Będzie o wadze plecaków szkolnych oraz wygranym turnieju kaliskich szczypiornistek.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W południe Kaliszanie upamiętnią rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. W tym roku mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej, która zaczęła się 1 września 1939 roku. Oficjalne państwowe obchody rocznicy rozpoczną się o 4:45 na Westerplatte przed pomnikiem obrońców Wybrzeża. Także Kalisz upamiętni rocznicę wybuchu II wojny światowej i jej ofiary. O godzinie 12:00 władze miasta oraz przybyłe delegacje złożą kwiaty i zapalą znicze przed tablicą pamiątkową na elewacji ratusza, informuje Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka Urzędu Miasta Kalisza. W uroczystościach wezmą udział kombatanci, poczty sztandarowe, społecznicy, samorządowcy i parlamentarzyści. Do uczczenia rocznicy zachęceni są także Kaliszanie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Ile może ważyć szkolny plecak dziecka? Kaliskie służby sanitarne przypominają, że jego ciężar powinien być dopasowany do wagi ucznia. To ważne, bo zbyt duże obciążenie może negatywnie wpływać na rozwijający się kręgosłup. Problemem może być nie tylko sam ciężar, ale również sposób noszenia plecaka. Sanepid podaje prosty przelicznik, który każdy rodzic może wykorzystać w domu.
4: Waga tornistra to temat często bagatelizowany. Kręgosłup dziecka, zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym, wciąż się kształtuje i jest znacznie bardziej podatny na przeciążenie. Codzienne noszenie zbyt ciężkiego plecaka, szczególnie na jednym ramieniu, może w dłuższej perspektywie prowadzić do bocznego skrzywienia kręgosłupa, pleców okrągłych czy innych wad postawy. Jest jednak prosty sposób, by sprawdzić, czy ciężar plecaka jest odpowiedni do wagi dziecka. Wystarczy pomnożyć wagę dziecka w kilogramach razy 0,15, aby uzyskać maksymalną, bezpieczną wagę spakowanego tornistra.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Napierała, dyrektorka stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kaliszu. W praktyce oznacza to, że plecak powinien ważyć maksymalnie 15% masy ciała dziecka. Przy pakowaniu warto więc zastanowić się, co rzeczywiście jest potrzebne danego dnia. Z plecaka można wyjąć zabawki, dodatkowe piórniki czy urządzenia elektroniczne. Dobrym rozwiązaniem jest też korzystanie ze szkolnych szafek i zostawianie tam części podręczników. Sanepid przypomina, że o prawidłową wagę tornistra powinni dbać zarówno rodzice, jak i szkoła. Zawodniczki Szczypiorna Kalisz zwyciężyły w organizowanym przez siebie turnieju piłki ręcznej, będącym ostatnim przygotowaniem przed startem Lotto Superligi Kobiet. W zmaganiach wzięły udział 3 zespoły Gospodynie oraz Równa Ukraina i Enea Piłka Ręczna Poznań. W ramach rozgrywek każdy z zespołów zagrał ze sobą po jednym meczu. W piątek Szczypiorno Kalisz pokonało zespół z Ukrainy 35-24, a w sobotę zmierzyły się drużyny przyjezdne, w których lepsze okazały się reprezentantki Równa. W niedzielę natomiast najpierw Kaliszanki pokonały Enea Piłkę Ręczną Poznań 36-29, a następnie w drugim spotkaniu wygrały z HC Równe 33-28. A prawdziwe emocje na boisku i walka o punkty zaczną się 5 września, wtedy Szczypiorno Kalisz w pierwszym meczu Lotto Superligi Kobiet podejmie zespół z Kobierzyc.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 13.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

Rozkołysał nieodżałowany Krzysztof Krawczyk za nami. 12 minut pozostaje już teraz do godziny 13, a teraz Party Rock, a tym przypomnimy sobie ten utwór bardzo energiczny. No, można byłoby się przy nim nieco pobawić, rozerwać. To doda wam energii na pewno w poniedziałek z początkiem tygodnia. A co jeszcze przed nami? Między innymi już za moment Bruno Mars.

0: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Rok szkolny już startuje właściwie, a protest nauczycieli dzień przed startem roku szkolnego. Do tego tematu wrócimy już o godzinie 13:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Troszkę szaro, troszkę ponuro. No, może w związku z tymi kończącymi się wakacjami pogoda stara się dostosować. Ale w każdym razie jeszcze bez opadów i naprawdę bardzo ciepło i przyjemnie. 24 do 25 stopni nawet na południowych krańcach województwa wielkopolskiego. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu jeszcze tego popołudnia. Do tego słaby wiatr wieje z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Czy to była dywersja? Wrócimy do pożaru fabryki w Skarżysku Kamiennej. Potem nauczycielski protest dzień przed startem roku szkolnego. Powiemy też, co głównie napędza ceny kawy. Marcin Krzemiński. Akt dywersji to jedna z hipotez, które służby biorą pod uwagę w sprawie pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Ogień objął halę magazynowo-produkcyjną, gdzie powstają bezzałogowce trafiające także na Ukrainę. Stało się to w nocy, kiedy zakład był nieczynny, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Mi naturalną rzeczą jest to, że tego typu zdarzenia są w zainteresowaniu służb specjalnych. Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na ten temat, analizują i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji.
5: Na razie nie wiadomo, jak wielkie szkody wyrządził ogień. Właściciele fabryki zapowiadają, że wznowi ona działanie, gdy tylko zakończą się formalności związane z pożarem. Politycy do tablicy. To główne hasło protestu nauczycieli przed kancelarią premiera w Warszawie. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP domagają się powiązania swoich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Jego wysokość obecnie, zdaniem nauczycieli, nie zachęca do pracy w szkole.
7: Totalnie zniechęca młodych ludzi do tego, żeby być tym nauczycielem, żeby jednak z powołania pracować.
8: Myśli pani, że się uda dzisiaj coś ugrać?
9: To jest manifestacja przed pierwszym dzwonkiem. Mamy petycję adresowaną do pana premiera. Złożymy petycję w kancelarii premiera.
5: Nauczyciele liczą, że ktoś wyjdzie do nich z kancelarii premiera, żeby porozmawiać o ich postulatach. A propos pieniędzy, tylko 12% Polaków ma finansowy luz. Połowie starcza, ale większe wydatki muszą planować. 1/4 żyje od pierwszego do pierwszego, 6% ma problem z domknięciem budżetu. Stąd oszczędności, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
10: 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji. A po 8% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość.
5: Polacy najbardziej odczuwają wydatki na żywność, prąd, wodę i ogrzewanie, paliwo i koszty utrzymania samochodu i te związane z mieszkaniem. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierki Armii Krajowej i uczestniczki Powstania Warszawskiego, ale też nauczycielki i społeczniczki. A wieczorem na Placu Krasińskich odbędzie się obywatelskie społeczne pożegnanie pani Wandy, mówi Robert Hojda, organizator m.in. akcji Tour de Konstytucja.
11: Pomyśleliśmy jako Fundacja Aktywna Demokracja, żeby zaprosić warszawiaków i dać im możliwość innego upamiętnienia pani Wandy właśnie tego dnia. Będziemy mieć wspomnienia, będzie też wystawiona księga, taka kronika pamięci, w której każdy, kto zechce, będzie mógł się wpisać.
5: Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na stołecznym cmentarzu Ewangelicka-Augsburskim przy ulicy Młynarskiej. Kawa znów drożeje, a jej ceny na rynkach światowych napędza El Niño, podaje Międzynarodowa Organizacja Producentów Kawy. Wskaźnik cen ziarna wzrósł w lipcu o prawie 15,5% miesiąc do miesiąca. Był to efekt obaw o podaż arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych w Brazylii oraz perspektywy silnego zjawiska El Niño.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty już teraz po godzinie 13, a w głośnikach Ania Dąbrowska.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.

0: Bardziej nagrody. Borys Szyc.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.

0: laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
4: Reklama.

15 minut po godzinie 13, początek tygodnia. Jak ten tydzień w pogodzie będzie wyglądał, zaglądam na profil Kalickiego Łowcy Burz, który burz tutaj się raczej większych nie spodziewa. No, ewentualnie dzisiaj mogą takie lokalne się pojawić, ale co ciekawe, w ogóle pogoda w tym tygodniu może być naprawdę dość zmienna, ale temperatury będą raczej umiarkowane, średnia dobowa utrzyma się delikatnie powyżej normy. Dzisiaj to 25 stopni, tyle maksymalnie odnotowaliśmy. Cieplej dzisiaj już nie będzie, teraz raczej spadek tej temperatury. Jutro do 21, pojutrze też do 21, jeśli chodzi o czwartek do 22, i piątek znowu 21 stopni. I tak to będzie nieco powyżej tych 20 stopni maksymalnie w najbliższym tygodniu z temperaturą wyglądać, więc ci, którzy upałów nie lubią, narzekać już na pewno nie będą musieli we wrześniu. Już większych upałów się nie spodziewamy. No chyba, że pogoda nas zaskoczy. Ale myślę, że takie 20 stopni to jest perspektywa naprawdę bardzo przyjemna na koniec lata, a w głośnikach tymczasem już Fleetwood Mac.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
3: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
4: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: O inwestycjach realizowanych w Opatówku między innymi posłuchamy w kolejnej porcji informacji już o godzinie 13:30, ale także podejrzymy, jak pozyskuje się miód, bo była ku temu okazja wczoraj podczas 15. Kaliskiego Miodobrania. Szczegóły już za kilka chwil.

0: 13.30 na zegarach, teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od inwestycji realizowanych w Opatówku. Podejrzymy, jak pozyskuje się miód i powiemy, czym będą zajmować się jesienią seniorzy z Koźminka.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina Opatówek w tym roku duży nacisk położyła na budowę kolejnych ścieżek rowerowych. To jedne z ważniejszych inwestycji realizowanych w tym roku przez samorząd, ale nie jedyne.
4: Realizujemy duże projekty w partnerstwie z powiatem kaliskim, kilka kilometrów ścieżek rowerowych, do tego dużo nakładów na kolejne odcinki dróg gminnych, też kilka milionów złotych przeznaczamy na te zadania. W tym roku również będziemy przebudowywać urząd gminy w Opatówku, pojawi się winda wyczekiwana, bo do tej pory nie posiadaliśmy windy zewnętrznej, więc też będziemy przebudowywać sam urząd miejski gminy Opatówek.
2: Powiedział Radiu Centrum Sebastian Wardęcki, burmistrz Opatówka. Uchwalony pod koniec zeszłego roku budżet na 2026 rok przewidywał przeszło 87 milionów złotych wydatków, z czego prawie 14 milionów na inwestycje.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Tajemnice ulej, sekrety pasieki oraz pszczelarza, do tego słodkie degustacje i artystyczne doznania. Tak wyglądało 15. Kaliskie Miodobranie. Od lat wydarzenie ma promować lokalne wyroby od miodów przez pyłek kwiatowy, pierzgę, propolis, mleczko, pszczele, jad pszczeli, powosk wykorzystywane w kuchni, medycynie i kosmetyce. Miodobranie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu to także możliwość bliższego przyjrzenia się pracy pszczelarzy, jak choćby pozyskiwanie miodu, którego pokaz też się odbył.
5: Ramka z miodu powinna być ponad 60% zasklepiona przez pszczoły. Wtedy pszczelarz widzi, że miód jest dojrzały. Jak miód niedojrzały się wybierze, to on się zepsuje. I wtedy odsklepywujemy i wkładamy do miodarki i siła odśrodkowa ten miód na zewnątrz odbija i ten miód spada w dół, które idzie przez sito i te sito oczyszcza z reszta wosku. I taki naturalny miód zostawiamy nam na 2-3 dni w wiadrach i wtedy ten miód odstoi, te powietrze z tego miodu wyjdzie.
2: Powiedział Radiu Centrum Włodzimierz Małolepszy z pasieki Agatka, który prowadził pokaz pozyskiwania miodu. W czasie kaliskiego miodobrania uczestnicy mogli spróbować takiego świeżo odwirowanego miodu, ale też różnych innych, od klasycznych jak lipowy, wielokwiatowy, rzepakowy, po modne miody smakowe i narobić sobie apetytu na miód nawłociowy.
6: W tej chwili jeszcze mamy na tapecie taki miód nawłociowy. To jest najlepszy miód, jaki można pozyskać w Polsce z nawłoci. To jest miód, który porównuje się z właściwościami miodu manuka. Miód bardzo dużo ma w sobie antyseptyków i dlatego jest takim miodem bardzo wartościowym. I w tym roku bardzo wcześnie nawłoć zakwitła i ta nawłoć w związku z tym, że są opady deszczu, ona bardzo pięknie nektaruje i myślę, że będą bardzo dobre zbiory nawłoci w tym roku.
2: Powiedział Radiu Centrum Witold Rychlak, pierwszy wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej imienia doktora Teofila Cisielskiego w Kaliszu. Ten miód powinien być dostępny dopiero w połowie września, a kaliskie miodobranie, oprócz możliwości poznania wyrobów lokalnych pasiek, to także okazja do posłuchania lokalnego folkloru, bo nieodłącznym elementem wydarzenia są występy kapel ludowych z południowej Wielkopolski. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Aktywnie, wspólnie i z nowymi pomysłami, tak najbliższe miesiące mają wyglądać dla seniorów z gminy Koźminek. Rusza projekt Aktywni Seniorzy – Złoty Wiek, Złote Możliwości. Na jego realizację przeznaczono 6800 zł. Wśród zaplanowanych działań są m.in. zajęcia edukacyjne, wydarzenia społeczno-kulturalne oraz aktywności turystyczne. Mają one sprzyjać integracji, rozwoju zainteresowań i wspólnemu spędzaniu czasu. Projekt jest skierowany do seniorek i seniorów z gminy Koźminek, a jego organizatorzy podkreślają, że na aktywność nigdy nie jest za późno. Program potrwa do listopada.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I już tylko 25 minut zostaje do godziny 14:00.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
3: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: I zaczynamy kolejną giełdę pracy. Jeśli chodzi o osoby, które pracy poszukują, swoje rekomendacje, już teraz możecie dzwoniąc do studia składać pod numerem 88 400 106 i 4.
2: Oh yeah. Ooh, la, la, la.
0: I love you, baby. Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wycinarki lasera i prasy krawędziowej. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Oferta pracy.

0: Oferta pracy.
1: Zatrudnimy kierowców C plus E na chłodnie. Trasy krajowe lub międzynarodowe, stabilna praca, wysokie zarobki, baza Kalisz. Telefon 602 124 098 lub 888 776 668.
0: Oferta pracy.

0: Oferta pracy.
1: Firma Portos TR7, producent roled i żaluzji fazodowych, zatrudni specjalistów, pracowników produkcji, operatorów maszyn oraz magazynierów. Do wyboru dwie lokalizacje, Kalisz i Kuchary. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dobre warunki pracy i rozwój zawodowy. Telefon 625 055 205. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@portosrolety.pl.
0: Oferta pracy.

0: Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko hydraulik i elektryk. Mile widziane prawo jazdy kategorii B. Praca w delegacji. Atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu: Eugeniusz. Numer telefonu 502 136 655.
0: Oferta pracy.
2: Ogłoszenia płatne.
1: I to wszystko, jeśli chodzi o oferty pracy na dziś. Teraz czekam na telefony z rekomendacjami i przypominam numer telefonu do studia. Kto poszukuje pracy, niech teraz już śmiało dzwoni. Numer telefonu to 88 400 106 4.

0: 5 minut już tylko pozostaje do godziny 14, a nasza giełda pracy właśnie dobiega końca. Skrót ogłoszeń czeka na Was także na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dziś maksymalnie 24 stopnie, chociaż temperatura w tej chwili już zaczęła spadać. 22 w tej chwili na termometrach w Kaliszu i spada nadal. Pojawił się silny wiatr i pojawiły się przelotne opady deszczu. Do tego słaby wiatr już wieczorem. Więc pogoda nieco się unormuje. W nocy także zdecydowanie więcej przyjaźnień, a w nocy spadek temperatury najniżej do 14 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minę
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Uwaga na gwałtowne burze, alert w 12 województwach. Służby ustalają, jak doszło do pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Dziś kolejne mecze naszych tenisistów na US Open. Marcin Krzemiński. Już 12 województw z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego stopnia przed burzami. Dotyczą województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego. Najtrudniejsza sytuacja może być w Małopolsce. Do znajdujących się tam osób, czyli nie tylko mieszkańców, alerty wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Dotyczą części Lubelszczyzny i Podkarpacia. Tam dziś około 30 stopni. Śledczy próbują ustalić, co doprowadziło do pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Nie wyklucza się, że mogło to być celowe podpalenie. Do zdarzenia doszło w nocy, ale ogień udało się opanować stosunkowo szybko. Marcin Starzec.
6: Do pożaru doszło chwilę po północy w hali, gdzie powstają komponenty do wojskowych dronów. Jak przekazał mi rzecznik prasowy strażaków ze Skarżyska Kamiennej, młodszy kapitan Rafał Maciejczyk, ogień opanowano w dość krótkim czasie.
7: Dla nas to nie był jakiś bardzo duży pożar, dość szybko został ugaszony.
6: Strażacy zbadali cały budynek za pomocą detektorów, sprawdzając też, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale na szczęście niczego takiego nie wykryto. Straty po pożarze są znaczne, choć ich dokładnej wysokości na razie nikt nie podał. Policja bierze pod uwagę wersję o podpaleniu, a sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
5: Sąd aresztował 20-latka, który w piątek zaatakował personel szpitala w Częstochowie. Na SOR-ze agresywny pacjent poturbował 4 osoby, które próbowały go obezwładnić. Ucierpieli pielęgniarka, pielęgniarz oraz 2 ratowników medycznych. Młodemu mężczyźnie może grozić do 5 lat więzienia. 46 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostały porozumienia sierpniowe. Dziś w Gdańsku coroczne obchody rocznicy dnia, który zapoczątkował upadek komuny nie tylko w Polsce. Na Placu Solidarności w samo południe symbolicznie otwarto stoczniową bramę numer 2.
8: Ja wtedy 19 lat w Stoczni Północnej nieopodal Stoczni Gdańskiej sąsiadowaliśmy, więc to wszystko nas dotyczyło.
9: To powinno być symbolem naszej siły, naszej walki, naszej jedności.
5: Tymczasem po raz kolejny to wielkie święto jest obchodzone oddzielnie. Prezydent Karol Nawrocki świętuje ze związkowcami z Solidarności. Lech Wałęsa kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców złożył o poranku. Pierwszy mecz i pierwszy awans. Kamil Majchrzak jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. To dzięki wygranej z Serbem Hamadem Medziedowiciem. Dziś kolejne mecze Polaków, o których teraz więcej Michał Waszkiewicz.
10: Dziś o drugą rundę zagra rozstawa nad ósemką Iga Świątek, która po powrocie do gry w sierpniu jest w wyraźnie lepszej formie.
11: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak wyszło.
10: Świątek zagra w nocy z Chinką Shiyu Wang. Wcześniej Hubert Hurkaczy zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem,
5: a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty już teraz po godzinie 14. Przona i zły.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar. 3 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

17 minut po godzinie 14. Wakacje co prawda dobiegają końca, ale wybiegnijmy gdzieś w ciepłe miejsce troszeczkę myślami, bo uwaga, uwaga, nagłówki szaleją w internecie na temat pewnej informacji, że na Sycylii można kupić dom za symboliczne 1 euro. No i to nie jest żart i to jest całkiem serio. Naro dołączyło do włoskich miejscowości oferujących opuszczone nieruchomości na takich właśnie zasadach, że płacimy jedno symboliczne euro i taka nieruchomość jest już nasza. O taką nieruchomość mogą ubiegać również cudzoziemcy, w tym Polacy. A więc każdy Polak może sobie kupić dom na Sycylii za 1 euro. Pięknie to brzmi, prawda? Ale gdzieś haczyk musi być. No bo oczywiście, że musi. Tak pięknie to nie jest. Chodzi o to, że te domy są od dawna, dawna opuszczone. Właściwie czasem to są już kompletne ruiny, same ściany albo fundamenty. Czasem już nawet bez dachu strasznie wyglądają i wymagają remontu. No i tutaj ten remont jest konieczny, jest wręcz wymagany, bo już w pierwszym roku trzeba takie prace rozpocząć. Koszty tego remontu oczywiście w 100% podnosi osoba, która taki dom zakupiła, więc no haczyk ukryty jest. Kupujemy za 1 euro, ok, ale potem musimy taki dom wyremontować zgodnie z zasadami i przez nawet 5 pierwszych lat nie mamy prawa takiego domu już po remoncie sprzedać. Ale jeśli wśród was jest jakaś złota rączka na emeryturze, ma dużo czasu, chciałaby taki dom wyremontować na Sycylii dla przyjemnej emerytury, to jest jakiś plan.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Przez 20 lat fotografował i opisywał kapliczki. 20 lat, ponad 400 kapliczek i krzyży oraz książka, która ma ponad 400 stron. O tym mężczyźnie, o tym człowieku, pasjonacie, wielkim pasjonacie opowiemy nieco więcej w kolejnej porcji informacji. Warto tę postać bliżej poznać, a szczegóły na antenie Radia Centrum już o 14:30.
2: Reklama. Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
3: Zakupy tylko w Społem. Nescafe Classic 200 gramów za 23,99, a Nescafe Crema za 25,99. Wybierz Społem.
2: Reklama.

0: 14:30 na zegarach, teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przez 20 lat fotografował i opisywał kapliczki w powiecie pleszewskim. Powiemy o zakończeniu pracy dokumentacyjnej. Będzie o planach dyrektora Kaliskiej Filharmonii na nową kadencję oraz archiwach online.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 20 lat, ponad 400 kapliczek i krzyży oraz książka, która ma ponad 400 stron. Stanisław Małyszko zakończył swoją niezwykłą wędrówkę po przydrożnych znakach wiary powiatu pleszewskiego. Ostatnim opisanym przez niego miejscem jest nowa kapliczka w Taczanowie II osiedlu.
4: Przez 20 lat jeździł po powiecie pleszewskim, fotografował kapliczki i krzyże, zaglądał do archiwów, rozmawiał z mieszkańcami, którzy opiekują się przydrożnymi znakami wiary. Stanisław Małyszko zakończył właśnie pracę nad wyjątkową publikacją, którą wyda Muzeum Regionalne w Pleszewie. Książka będzie liczyć ponad 400 stron i znajdzie się w niej ponad 400 opisanych kapliczek, krzyży oraz innych przydrożnych znaków wiary. Obecnie publikacja jest w drukarni na etapie składu. Symbolicznym zakończeniem tej 20-letniej pracy jest nowa kapliczka w Taczanowie II osiedlu. Stanęła na końcu wsi pod Starym Dębem, któremu, jak mówią mieszkańcy, brakuje zaledwie 2 cm obwodu, aby mógł zostać uznany za pomnik przyrody. Na murowanym cokole ustawiono figurę Chrystusa Króla osłoniętą drewnianą wiatą. Na uroczystości obecny był Stanisław Małyszko. Po poświęceniu kapliczki odbyła się msza święta polowa, potem obecni ustawili się do wspólnego zdjęcia. I tak właśnie nowa kapliczka stała się ostatnim wpisem w książce, nad którą Małyszko pracował przez 2 dekady. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Maestro Ruben Silva ponownie pokieruje Filharmonią Kaliską. To druga kadencja dyrygenta na tym stanowisku, o które ubiegało się 6 kandydatów. Zdaniem komisji konkursowej najlepszy pomysł na dalszy artystyczny rozwój kaliskich filharmoników przedstawił dotychczasowy dyrektor Miejskiej Placówki Kultury.
5: Przez te 5 lat pokochałem i miasto, i muzyków Filharmonii. I jest to po prostu dla mnie wielki zaszczyt, że będę mógł dalej kontynuować. Może nie będzie rewolucji, będzie ewolucja. Postaram się utrzymać ten wysoki poziom tej orkiestry, bo na tle innych orkiestr w Polsce naprawdę jesteśmy na bardzo dobrym poziomie. Również myślimy o publiczności oczywiście, żeby publiczność miała bardzo urozmaicony repertuar, bo do tej pory byli zadowoleni i coraz więcej przychodzi publiczność do nas, więc to wszystko będziemy kontynuować.
2: Powiedział Radiu Centrum Ruben Silva, dyrektor Filharmonii Kaliskiej. W ostatnich latach, czyli w pierwszej kadencji Rubena Silvy, na stałe do kulturalnego kalendarza miasta wpisało się Święto Rzeki Prosny odbywające się na koniec sierpnia. Filharmonia Kaliska została objęta stałym 3-letnim mecenatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz zapadła decyzja dotycząca budowy nowej sali koncertowej dla kaliskich filharmoników. Miasto Kalisz ogłosiło konkurs na wyłonienie projektanta, na który do tej pory zgłoszono 30 ofert.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Historyczne dokumenty dotyczące Kalisza i regionu można znaleźć w internecie. Archiwum Państwowe w Kaliszu udostępniło właśnie blisko 23 tysiące nowych skanów. Wśród nich jest prawie 6,5 tysiąca kopii ostatnich 354 teczek osób osadzonych w kaliskim więzieniu w latach 1939-1945. Internauci mogą też korzystać z ponad 7 tysięcy kopii ksiąg ludności oraz ponad 9 tysięcy dokumentów Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego. Zbiór uzupełniają 273 skany akty naczelnika powiatu kaliskiego z 1834 roku. Wszystkie te materiały można znaleźć na portalu Szukaj w archiwach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.

0: to teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Kulturalnych wydarzeń w Kaliszu nie brakuje nawet w środku tygodnia. W najbliższą środę bowiem w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbędzie się wernisaż wystawy Stany Przejściowe. W galerii w holu prezentowano będą prace Krzysztofa Łoboczyńskiego, artysty wizualnego pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. A jakie prace artysta tworzy? To są realistyczne rysunki 3D, gdzie mamy nawiązania do architektury, science fiction czy brutalizmu. A wystawa, wernisaż wystawy już w najbliższą środę, dokładnie o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny, a wystawę Stany Przejściowe będzie można oglądać w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu do 27 września.
0: Takiej kultury nam trzeba.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Pożar fabryki dronów w Skarżysko-Kamiennej mógł być aktem dywersji. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 15. Będą także nie najlepsze wieści dla kierowców, bo od jutra paliwy mocno w górę.
2: Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
4: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
5: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
6: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Olej napędowy. Na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: I po deszczu, i możliwe już przejaśnienia w Kaliszy i w regionie południowej Wielkopolski, chociaż raczej wciąż z przewagą chmur. Na termometrach już nieco mniej, w tej chwili w okolicach 20 stopni, nocą temperatura ma spaść najniżej do 15-14 stopni, wiatr już znacznie słabszy, wiejący z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Hipotezy dotyczące pożaru fabryki dronów, o tym za chwilę. Inflacja mocno w górę, jest szybki szacunek GUS za sierpień. Od jutra natomiast raczej na pewno mocno w górę ceny paliw. Marcin Krzemiński. Pożar fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. Służby takiego scenariusza nie wykluczają, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
5: A konkretnie niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów w miejscowości Haliska niedaleko Preszowa. Na Pogorzelisku w Skarżysku Kamiennej wciąż pracują służby. Kontrola chemiczna nie wykazała w powietrzu niebezpiecznych substancji. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano też pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią zostanie przedłużona o kolejne 90 dni. Zgodnie z rozporządzeniem obszar objęty zakazem przebywania nie ulegnie zmianie. Ograniczenia będą obowiązywać do 29 listopada. Sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące 42-latka, który miał blisko 3 promile alkoholu i mimo dożywotniego zakazu prowadził auto wioząc 4 dzieci. Do zdarzenia doszło w środę w Kielcach. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Inflacja w kończącym się sierpniu idzie mocno w górę. Ceny rosną w rocznym tempie 3,4%, mocniej niż mówiła większość prognoz ekonomistów. Z nami Wojciech Kowalik. Wojtek, powiedz, co tak przyspieszyło wzrost cen?
7: Wygląda na to, że Główny Urząd Statystyczny nie zobaczył w tych danych drugiej odsłony rządowego pakietu paliwowego CPN, bo raportuje 5% wzrost cen paliw w porównaniu z lipcem. Prawdopodobnie przez metodologię zbierania danych GUS załapał tylko kilka dni tego programu paliwowego. Wciąż dobre informacje płyną natomiast z frontu cen żywności, bo tu kolejny miesiąc z rzędu mamy deflację, czyli statystycznie żywność w sierpniu była trochę tańsza niż w lipcu, ale ekonomiści komentując te dane zwracają uwagę, że to już prawdopodobnie koniec tegorocznych spadków cen żywności.
5: A propos paliw, benzyna o ponad złotówkę droższa, diesel o 90 groszy. Tak od jutra po zakończeniu programu rządowego CPN sytuacja może wyglądać na stacjach. Stawka podatku VAT na paliwa wraca do swojego wyjściowego poziomu, ale też swoje grosze dorzuca znów sytuacja na Bliskim Wschodzie i podwyżki na giełdach. Na stacjach paliw dziś spory ruch.
8: Tak czy inaczej musiałam zatankować. Ale dobrze, że zdążyłam, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, że do jutra.
9: Pan specjalnie może przyjechał, żeby zatankować?
10: Tak. Ładnie zaburać. Dotankowałem sobie 10 litrów po taniości jeszcze.
5: Jeszcze dziś za 95 benzynę zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej napędowy 7,31 groszy. Choć wakacje się kończą, to poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring na kąpieliskach miejskich. Dołożą kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Wszystko to dla bezpieczeństwa przebywających nad wodą.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty po godzinie 15. Pięknie słońce wychodzi, a w głośnikach stara, dobra Doda. Mowa oczywiście o piosence, nie o artystce. W kolejce duet Roxette.

0: Reklama.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacyfik 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.
3: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, twój partner w budowaniu.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: No jutro może jeszcze nie, jutro bardziej białe koszule, ale pojutrze plecaki będą już na pewno wskazane na plecach uczniów. A ile taki plecak może ważyć? Ile maksymalnie mógłby ważyć? Jak to wszystko policzyć i przeliczyć? Znów wraca temat ciężkich plecaków w wiadomościach na antenie Radio Centrum. Kolejna porcja takich informacji o godzinie 15.30.

0: 15.30 na zegarach, teraz Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ile powinien ważyć plecak? Zaczniemy od tego, jak to obliczyć. Będzie o seniorach z Koźminka, którzy nie mogą narzekać na nudę, a na koniec zajrzymy na boisko piłkarskie w powiecie ostrowskim.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ile może ważyć szkolny plecak dziecka? Kaliskie służby sanitarne przypominają, że jego ciężar powinien być dopasowany do wagi ucznia. To ważne, bo zbyt duże obciążenie może negatywnie wpływać na rozwijający się kręgosłup. Problemem może być nie tylko sam ciężar, ale również sposób noszenia plecaka. Sanepid podaje prosty przelicznik, który każdy rodzic może wykorzystać w domu.
4: Waga tornistra to temat często bagatelizowany. Kręgosłup dziecka, zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym, wciąż się kształtuje i jest znacznie bardziej podatny na przeciążenie. Codzienne noszenie zbyt ciężkiego plecaka, szczególnie na jednym ramieniu, może w dłuższej perspektywie prowadzić do bocznego skrzywienia kręgosłupa, pleców okrągłych czy innych wad postawy. Jest jednak prosty sposób, by sprawdzić, czy ciężar plecaka jest odpowiedni do wagi dziecka. Wystarczy pomnożyć wagę dziecka w kilogramach razy 0,15, aby uzyskać maksymalną, bezpieczną wagę spakowanego tornistra.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Napierała, dyrektorka stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kaliszu. W praktyce oznacza to, że plecak powinien ważyć maksymalnie 15% masy ciała dziecka. Przy pakowaniu warto więc zastanowić się, co rzeczywiście jest potrzebne danego dnia. Z plecaka można wyjąć zabawki, dodatkowe piórniki czy urządzenia elektroniczne. Dobrym rozwiązaniem jest też korzystanie ze szkolnych szafek i zostawianie tam części podręczników. Sanepid przypomina, że o prawidłowej wadze tornistra powinni dbać zarówno rodzice, jak i szkoła.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Aktywnie, wspólnie i z nowymi pomysłami. Tak najbliższe miesiące mają wyglądać dla seniorów z gminy Koźminek. Rusza projekt Aktywni Seniorzy – Złoty Wiek, Złote Możliwości. Na jego realizację przeznaczono 6800 zł. Wśród zaplanowanych działań są m.in. zajęcia edukacyjne, wydarzenia społeczno-kulturalne oraz aktywności turystyczne. Mają one sprzyjać integracji, rozwijaniu zainteresowań i wspólnemu spędzaniu czasu. Projekt jest skierowany do seniorek i seniorów z gminy Koźminek, a jego organizatorzy podkreślają, że na aktywność nigdy nie jest za późno. Program potrwa do 24 listopada. Piłkarze Ostrowi 1909 wciąż bez zwycięstwa w Metal Laser czwartej lidze, ale z cennym punktem wywalczonym po remisie 1-1 z dotychczasowym liderem Polonią Golina po golu z rzutu karnego Cezarego Stańczyka. Z kolei Pogoń Nowe Skalmierzyce nadal bez porażki. W sobotę Spadkowicz z Betklik trzeciej ligi pokonał 3-1 Nielbę Wągrowiec. W klasie okręgowej nie wiedzie się Beniaminkowi OKS-owi 1926, który w sobotę zagrał pierwszy mecz na Stadionie Miejskim.
5: No całkiem inny poziom, to wiadomo, liczyliśmy się z tym, tam kilku zawodników może nas wzmocniło, ale no poziom dużo wyższy niż mówimy o klasie.
6: Ale tak naprawdę chyba gracie o utrzymanie w tych rozgrywkach jako debiutant?
5: No oczywiście, no tutaj nikt nie wie, jaki jest cel, to utrzymanie, nie ma tam jakichś wyższych celów, no po prostu nas na tą chwilę nie stać.
6: Zagraliście pierwszy mecz na Stadionie Miejskim, to będzie wasze stałe miejsce?
5: Na tą chwilę tak, no się udało z miastem to wszystko ogarnąć i tam będziemy grać mecze jako gospodarz.
6: Macie możliwość tam trenowania?
5: Raz w tygodniu od 19.30 w czwartek treningi i co dwa tygodnie mecze.
2: Powiedział Radiu Centrum Wojciech Zaradny, prezes OKS-u. OKS przegrał w sobotę 2-3 z LZS-em. Do ruchów w niedzielę w Red Box piątej lidze drugiej porażki doznała Centra 1946 Ostrów, która przegrała 0-2 w Bralinie z Sokołem. Świetnie spisuje się za to Beniaminek A-klasy Raszkowianka Raszków, która 8-0 wygrała w Droszewie z Sokołem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Za 25 minut 16, więc zapinamy pasy i ruszamy po południu, tym razem na drogi Kaliszej regionu południowej Wielkopolski. Ostatni dzień wakacji na drogach, więc powinno być przyjemnie, a od jutra rok szkolny, więc w godzinach porannych przede wszystkim na drogach ten ruch może być trochę większy. Pojawią się bowiem na trasach rodzice odwożący dzieci do szkoły. To już od jutra, ale dzisiaj jeszcze po południu także warto zwrócić uwagę na co niektóre miejsca na trasie. Ruszmy na początek w stronę Opatówka, bo tutaj już dość wcześnie, jeszcze przed zjazdem na Tłokinie, zaczyna nam się wahadło. Mamy tymczasową sygnalizację świetlną. Trochę tam trzeba poznać. Ta sygnalizacja jest całodobowa, a jakość jezdni też w trakcie remontu nie najlepsza, więc w szczególności jedziemy ostrożnie, nawet jeśli nie trafimy na stanie w korku i w kolejce, no to tam zdecydowanie warto tę prędkość ograniczyć, chociażby ze względu na swój samochód. Jeśli chodzi o pracę w Kaliszu, przypomnijmy o ulicy Złotej, ta jest na długim odcinku jednokierunkowa i nie wjedziecie w Złotą, na przykład jeśli będziecie chcieli jechać od strony Ronda. Mamy także trwające prace drogowe w samym Ostrowie Wielkopolskim. Tutaj przypomnijmy m.in. o przebudowie ulicy Leduchowskiego, czy chociażby o remoncie ulicy Wrocławskiej. W Pleszewie z kolei mamy przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: A już niebawem, bo już od 3 września osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B, obejmie okres próbny. 2-letni dla pełnoletnich i 3-letni dla 17-latków, ale nie dłużej niż do ukończenia 20 lat. Przekroczenie 12 punktów karnych będzie oznaczało obowiązkowe szkolenia praktyczne, a 20 punktów w pierwszym roku może skutkować cofnięciem uprawnień. 2 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji mogą natomiast wydłużyć okres próbny o kolejne 2 lata. Początkujących kierowców będzie również obowiązywać limit, jeśli chodzi o alkohol, 0,000 promila.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 16.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Mocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
1: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
2: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
3: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 7 minut pozostaje do godziny 16. Tymczasem tysiące nauczycieli przed kancelarią premiera w ostatnim dniu wakacji. W jakim celu? O tym więcej już za kilka chwil. A potem hipotezy w sprawie pożaru hali, w której produkowano części do zakładów lotniczych. Szczegóły już za kilka chwil.
2: Reklama.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
6: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bez

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili mamy w okolicach 20 stopni, no i zrobiło się całkiem słonecznie. Rozpogodzenie w dalszej części dnia i całkiem pogodnie zapowiada się również noc. Dzisiaj już raczej bez opadów, bez burz i także już ze zdecydowanie słabszym wiatrem, ledwie odczuwalnym z południowego zachodu. Ciśnienie dzisiaj na poziomie 1014 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Group Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radiocentrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Tysiące nauczycieli przed kancelarią premiera w ostatnim dniu wakacji. Potem hipotezy w sprawie pożaru hali, w której produkowano części dla zakładów lotniczych. W Krakowie odsłonięto mural Andrzeja Zauchy. Marcin Krzemiński. Kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało dziś przed kancelarią premiera. W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego chcieli przypomnieć o swoich postulatach zrównania nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Cezary Jaszczyk.

0: Mimo że pod projektem ustawy Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie podpisało się 200 tysięcy osób, dokument utknął w sejmowej zamrażarce. A jak przypominają nauczyciele, jeszcze w czasie kampanii obecny premier obiecywał, że osobiście się tym zajmie.
1: Politycy do tablicy. To jest nasze hasło, bo kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
0: Delegacja ZNP przekazała petycję do kancelarii premiera.
2: Liderzy ZNP zapewniają, że dalej będą walczyć o zrównanie nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Na 8 września w Warszawie zaplanowano posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Poinformował jeden z wiceprezesów organizacji, Adam Konopka. To pierwszy ruch władz statutowych komitetu po aresztowaniu na 3 miesiące jego prezesa Radosława Piesiewicza. Piesiewicz, którego kadencja trwa do wiosny przyszłego roku, został zatrzymany w miniony czwartek w Warszawie. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i nakłaniania do priorytetowej wypłaty pieniędzy z zonda krypto, kiedy upadek giełdy był już przesądzony. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów przechwycony przez polskie myśliwce. Do incydentu doszło przed południem, 30 km na północ od Łeby. Informuje minister obrony i dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. Lubelska prokuratura sprawdzi, co było przyczyną ogromnego pożaru hali, w której produkowano części dla zakładów lotniczych w Świdniku. Ogień i ogromne kłęby dymu pojawiły się wczoraj po południu.
3: Mamy różne wersje zdarzenia w zależności od tego, z jakim przestępstwem mamy do czynienia i z wstępnymi ustaleniami. Oczywiście nie wykluczamy żadnej okoliczności, ale na tą chwilę brak jest jakichkolwiek danych wskazujących, że mamy do czynienia z przestępczym działaniem grup terrorystycznych bądź też osób związanych z wywiadem innego państwa. Na tą chwilę traktujemy to jako pożar,
2: mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Teraz Warszawa i uroczystości pogrzebowe Wandy Traczek-Stawskiej, bohaterka Powstania Warszawskiego, żołnierka Armii Krajowej, a po wojnie działaczka społeczna, psycholożka i nauczycielka. Niespełna miesiąc temu przy okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego apelowała o pamięć o jego uczestnikach.
4: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
2: Wanda Traczek-Stawska miała 99 lat. Mural z wizerunkiem Andrzeja Zauchy odsłonięto dziś w Krakowie przy ulicy Mogilskiej. To rejon, gdzie artysta mieszkał z rodziną. Malowidło wykonał artysta streetartowy Piotr Jaworski. Powstało na podstawie zdjęć muzyka wykonanego podczas jednego z jego koncertów. Praca jest utrzymana w ciepłych odcieniach, między innymi w brązach.
5: Kursy walut.
6: W tej chwili euro 4,33 zł, dolar amerykański 3,73 zł, frank szwajcarski to 4,61 zł, a funt brytyjski to 5,06 zł.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Mamy już 3,5 minuty po 16:00.

0: Co ty tutaj robisz? Tak sami siebie mogą zapytać ci, którzy o tej porze jeszcze w pracy, a pracują do 16. 10 minut już w tej chwili po godzinie 16. Za moment kolejna dawka muzyki na to popołudnie z Radiem Centrum.
1: Reklama. Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, twój partner w budowaniu.
2: Zakupy tylko w Społę. Daftona. Musy owocowe 100 gramów. Truskawka jabłko, banan marchew lub jabłko ananas za złoty 89. Wybierz Społę.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Które inwestycje w gminie Opatówek w tym roku mają absolutny priorytet? O tym posłuchamy niebawem. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu już o godzinie 16.30.
2: Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: Każdy z nas zna takie miejsce. Balkon pełen kwiatów, który przyciąga wzrok przechodniów, ogródek, obok którego trudno przejść obojętnie, działka, na której zawsze ktoś pielęgnuje rośliny z uśmiechem. To właśnie od takich miejsc często zaczynają się pozytywne zmiany w naszym najbliższym otoczeniu.
4: Zieleń nie tylko zdobi nasze otoczenie. Tworzy miejsca, w których chętniej odpoczywamy, rozmawiamy z sąsiadami i spędzamy czas z rodziną. To właśnie takie przestrzenie sprawiają, że miasto staje się bardziej przyjazne mieszkańcom.
3: Korzyści jest jednak znacznie więcej. Kwitnące rośliny są pożywieniem dla pszczół i motyli. Drzewa dają cień podczas upałów, a różnorodna roślinność tworzy bezpieczne miejsce dla ptaków i wielu drobnych zwierząt. Każda zadbana zielona przestrzeń staje się częścią większej sieci, dzięki której nasze miasto jest zdrowsze, piękniejsze i bardziej odporne na zmiany klimatu.
4: Jeżeli tworzysz takie miejsce wokół swojego domu, na balkonie, działce lub dbasz o teren zielony swojej szkoły, przedszkola czy instytucji, warto pokazać je innym. Miasto Kalisz zaprasza do udziału w konkursie Zielono mi w Kaliszu, który wspiera mieszkańców dbających o swoje zielone otoczenie i inspiruje kolejne osoby do podejmowania podobnych działań. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej miasta Kalisza.
3: Audycja została zrealizowana w ramach projektu Adaptacja do zmian klimatu. Rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu.
4: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama. Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wycinarki, lasera i pracy krawędziowej. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
2: Ogłoszenie.

0: Sherry Strong Enough na antenie Radia Centrum. Na zegarach teraz już 16:30 i Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, które inwestycje w gminie Opatówek mają w tym roku priorytet. Będzie o niezwykłej 20-letniej pracy kronikarskiej na terenie powiatu pleszewskiego, a na koniec podsumowanie turnieju piłkarek ręcznych w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina Opatówek w 2026 roku duży nacisk położyła na budowę kolejnych ścieżek rowerowych. To jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych w tym roku przez samorząd.
3: Realizujemy duże projekty w partnerstwie z powiatem kaliskim, kilka kilometrów ścieżek rowerowych, do tego dużo nakładów na kolejne odcinki dróg gminnych, też kilka milionów złotych przeznaczamy na te zadania. W tym roku również będziemy przebudowywać urząd gminy w Opatówku. Pojawi się winda wyczekiwana, bo do tej pory nie posiadaliśmy windy zewnętrznej, więc też będziemy przebudowywać sam urząd miejski gminy Opatówek.
2: Powiedział Radiu Centrum Sebastian Wardęcki, burmistrz Opatówka. Uchwalony pod koniec zeszłego roku budżet na 2026 rok przewidział przeszło 87 milionów złotych wydatków, z czego prawie 14 milionów na inwestycje.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: 20 lat, ponad 400 kapliczek i krzyży oraz książka, która ma ponad 400 stron. Stanisław Małyszko zakończył swoją niezwykłą wędrówkę po przydrożnych znakach wiary powiatu pleszewskiego. Ostatnim opisanym przez niego miejscem jest nowa kapliczka w Taczanowie II osiedlu.
4: Przez 20 lat jeździł po powiecie pleszewskim, fotografował kapliczki i krzyże, zaglądał do archiwów, rozmawiał z mieszkańcami, którzy opiekują się przydrożnymi znakami wiary. Stanisław Małyszko zakończył właśnie pracę nad wyjątkową publikacją, którą wyda Muzeum Regionalne w Pleszewie. Książka będzie liczyć ponad 400 stron i znajdzie się w niej ponad 400 opisanych kapliczek, krzyży oraz innych przydrożnych znaków wiary. Obecnie publikacja jest w drukarni na etapie składu. Symbolicznym zakończeniem tej 20-letniej pracy jest nowa kapliczka w Taczanowie II osiedlu. Stanęła na końcu wsi pod Starym Dębem, któremu, jak mówią mieszkańcy, brakuje zaledwie 2 centymetrów obwodu, aby mógł zostać uznany za pomnik przyrody. Na murowanym cokole ustawiono figurę Chrystusa Króla osłoniętą drewnianą wiatą. Na uroczystości obecny był Stanisław Małyszko. Po poświęceniu kapliczki odbyła się msza święta polowa, potem obecni ustawili się do wspólnego zdjęcia. I tak właśnie nowa kapliczka stała się ostatnim wpisem w książce, nad którą Małyszko pracował przez 2 dekady. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Zawodniczki Szczypiorna Kalisz zwyciężyły w organizowanym przez siebie turnieju piłki ręcznej, będącym ostatnim przygotowaniem przed startem Lotto Superligi Kobiet. W zmaganiach wzięły udział 3 zespoły, Gospodynie oraz Równo Ukraina i Enea Piłka Ręczna Poznań. W ramach rozgrywek każdy z zespołów zagrał ze sobą po jednym meczu. W piątek Szczypiorna Kalisz pokonało zespół z Ukrainy 35-24, w sobotę zmierzyły się drużyny przyjezdne, w których lepsze okazały się reprezentantki Równa, a w niedzielę najpierw Kaliszanki pokonały Enea Piłkę Ręczną Poznań 36-29, a następnie w drugim spotkaniu wygrały z HC Równe 33-28. A prawdziwe emocje na boisku i walka o punkty zaczną się 5 września. Wtedy Szczypiorno Kalisz w pierwszym meczu Lotto Superligi Kobiet podejmie zespół z Kobierzyc.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Po raz kolejny ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Sprawdźmy, gdzie ten ruch w tej chwili największy i gdzie kierowcy na pewien czas mogą utknąć albo stracić w trasie kilka cennych minut. No i mówiąc o takich miejscach, przede wszystkim zwróćmy uwagę na drogę krajową numer 12. To jest trasa Kalisz-Opatówek. Już przed Dunami, już przed skrętem w lewo na Tłokinie zaczynają się nam prace drogowe i zaczyna się ruch wahadłowy. Ten ruch wahadłowy jest kierowany przez sygnalizację świetną i w związku z tym mamy tam utrudnienia w godzinach szczytu na tych dodatkowych światłach, na tym dodatkowym czerwonym świetle ustawionym przez drogowców. Trzeba niestety czasem dość długo czekać, więc kierowcom cierpliwość wskazana. No, chyba że znacie objazdy, można spróbować trasę ominąć, chociażby jadąc przez Szałę czy Tłokinie, a remont ma planowo potrwać do końca 2026 roku, chociaż patrząc na stan pracy, no, śmiemy podejrzewać, że przeciągnie się i na 2027 rok ten remont. Całkiem szeroki, całkiem duży remont części drogi krajowej nr 12. Jeśli chodzi o prace w Kaliszu, tutaj zwróćmy uwagę na ulicę Złotą, częściowo zamknięta od ronda. Nie wjedziemy w Złotą. Mamy także prace w Ostrowie Wielkopolskim, przebudowa na Wrocławskiej i także przebudowa na drodze krajowej 36. A to już kolejna droga krajowa remontowana w regionie. Tym razem chodzi o odcinek za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
0: I już tylko 27 minut, 23 minuty, przepraszam, pozostało do godziny 17. Niezbyt to dobra i wiadomość dla wszystkich kierowców, bo zdecydowanie zrobi się drożej. I to już od jutra. Portfele zabolą kierowców. Koniec tańszego tankowania. Od północy paliwa mogą nieco zdrożeć, bo z początkiem września VAT na benzynę i olej napędowy wzrośnie z 8 do 23%. Może to nie będzie wzrost o pełną złotówkę, ale możemy zapłacić od jutra nawet o 90 groszy więcej na litrze.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: tak przy okazji zupełnie innych warunków atmosferycznych za oknami w studiu Radio Centrum pojawił się Maciej Gogołkiewicz. Cześć, dzień dobry, co ty zrobiłeś, że takie ładne słoneczko się pojawiło?
1: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Zaczarowałem tę rzeczywistość. Okay. No wiesz, w końcu to jednak koniec sierpnia, to niech to jakoś tak z klasą się skończy ten miesiąc.
0: Myślisz, że taka pogoda jest chociaż odrobinę w stanie pocieszyć tych, którzy kończą wakacje i jutro na przykład zaczynają rok szkolny?
1: Myślę, że dla tej grupy to jednak raczej jakaś gorsza pogoda byłaby lepsza. Nie byłoby tak żal tego sierpnia. A tak, no właśnie.
0: Ale masz na pocieszenie dobrą muzykę. Tak mi się obiło uszy dzisiaj. Takie głosy chodzą.
1: Będzie jeszcze nadal wakacyjnie i tak letnio i przyjemnie.
0: No właśnie. Zostańcie z Maciejem po godzinie 17. Jeszcze wciąż wakacyjna playlista Radia na Wakacje. A ja za dziś serdecznie dziękuję. Damian Kliński, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Do końca dnia w południowej Wielkopolsce zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie gdzieniegdzie mogą pojawić się słabe, zanikające opady deszczu. Termometry pokazują teraz 21 stopni w cieniu. W ciągu najbliższych godzin temperatura spadnie do 16-17 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pożar w fabryce dronów jest ważny ruch prokuratury krajowej. Ceny paliw wyżej, sprawdzimy, o ile od jutra zdrożeją. Nasze siatkarki powalczą dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński. Ogień w fabryce w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. To jedna z hipotez przyczyn pożaru, do którego doszło w nocy na terenie zakładu produkującego części do dronów. O szczegółach Marcin Starzec.
6: Zaraz po

0: W gaszeniu ognia strażacy przeprowadzili kontrolę chemiczną za pomocą detektorów, sprawdzając, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale niczego takiego nie wykryto. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano jeszcze pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Służby nie wykluczają żadnego scenariusza co do przyczyn pożaru, nawet aktu dywersji, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
1: Policja i funkcjonariusze ABW podchodzą i traktują tę sprawę niezwykle poważnie, chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
0: Bo niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów znajdującej się na wschodzie kraju.
2: Śledztwo w sprawie pożaru przejął Małopolski Wydział do Walki z Przestępczością zorganizowaną Prokuratury Krajowej. Jutro mamy poznać więcej informacji o postępowaniu. Jutro też zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się m.in. projektem rozporządzenia w sprawie wyłączenia rozbudowy i przebudowy krótkich odcinków dróg z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej. Ma to uprościć procesy inwestycyjne. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. W Polsce na pewno będzie drożej, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek nazywany CPN. Od jutra nieuchronnie ceny pójdą w górę. O ile? O to pytamy analityczkę rynku paliw z firmy Reflex Urszulę Cieślak.
3: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
2: Dziś benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 64 grosze. Olej napędowy 7,31. Polskie siatkarki zagrają dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. W fazie grupowej wygrały wszystkie 5 meczów, w tym sfaworyzowaną Turcją, i dziś w starciu z Portugalią są zdecydowanymi faworytkami. Michał Waszkiewicz.
4: Ten mecz to nagroda za świetną fazę grupową i komplet 5 zwycięstw, bo Portugalia to na tym etapie Mistrzostw Europy drużyna dość egzotyczna. Dlatego Polki są zdecydowanymi faworytkami, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
5: Myślę, że nasza siatkówka, jeżeli będzie wszystko okej, to przeważy szale po prostu i wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko, więc ja bym się skupiała bardziej na naszej siatkówce niż na przeciwnika.
4: Żadnego rywala nie można lekceważyć, dlatego liderka naszej kadry nie chce jeszcze myśleć o ewentualnym ćwierćfinale z Holandią lub Słowenią.
5: Co będzie później, no to już zobaczymy. Tutaj już nie ma pomyłek, tak? Trzeba po prostu być zmotywowanym w pełni i wiadomo, respekt do przeciwnika musi być zawsze, ale kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
2: Początek meczu o ćwierćfinał za niespełna godzinę. Prawie 1,5 miliona uczniów skorzystało w tym roku z kolonii i obozów wakacyjnych. Wynika z danych Ministerstwa Edukacji. Łącznie odbyło się 37 tysięcy zorganizowanych wyjazdów. Spośród zagranicznych najczęściej wakacje były organizowane w Hiszpanii, Włoszech i Grecji.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: 17:04. No dobrze, spójrzmy prawdzie w oczy. Dzisiaj jest 31 dzień sierpnia. Dla uczniów i nauczycieli to ostatnie godziny wielkiej wolności, a dla rodziców, no cóż, być może powrót do upragnionej rutyny. Nie dajmy się jednak poniedziałkowej melancholii. Za oknami piękna, słoneczna pogoda, muzyka gra, a wakacje w Radiu Centrum tak naprawdę trwają przez cały rok. Wrzućcie na luz, włączcie dobry nastrój i nie myślcie jeszcze o jutrzejszym porannym budziku. Maciek Gogołkiewicz, zapraszam do 23:00.
6: Radio Centrum. Gra muzyka.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Zaglądamy w tej chwili na ulicę Szlak Bursztynowy. Przy skrzyżowaniu z ulicą Górnośląską doszło do kolizji i tam musicie zachować szczególną ostrożność. Samochód osobowy wjechał w tył samochodu ciężarowego. Szlak Bursztynowy przed skrzyżowaniem z Górnośląską jezdnia po prawej stronie. Tam zachowajcie szczególną ostrożność.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.

0: szczęście. Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Zakupy tylko w Społem. Red Bull. Napój energetyczny 250 ml. Energy Drink, biała brzoskwinia lub Red Bull Zero za 5,59. Wybierz Społem.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
5: Radio Centrum 106,4 FM. Radio na wakacje.

16 minut po godzinie 17. Jeżeli czujecie lekkie ssanie w żołądku, to mam doskonałe usprawiedliwienie. W niektórych kalendarzach 31 dzień sierpnia to Międzynarodowy Dzień Przekąsek. Nie zachęcam oczywiście do porzucenia obiadów, ale małe jabłko, garść orzechów czy 5 paluszków? Śmiało sięgnijcie po coś pysznego, a ja zadbam o to, żeby dla waszych uszu też znalazł się smakowity kąsek. To będzie zespół Clean Bandit i Zara Larsson w piosence Symphony. Bądź częścią mojej symfonii.

0: Tajemnice ula i sekrety pasieki oraz pszczelarza, do tego słodkie degustacje i artystyczne doznania. Tak wyglądało 15. kaliskie miodobranie, o czym opowiemy w wiadomościach o 17.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Ołoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
4: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.

0: 17.30 o tym, co wydarzyło się w południowej Wielkopolsce, opowie wam Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek zdradzimy sekrety kaliskiego miodobrania, będzie o archiwaliach online, a na koniec o przegranej na początek rundy playdown ostrowskich żużlowców.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tajemnice ula i sekrety pasieki oraz pszczelarze, a do tego słodkie degustacje i artystyczne dozdania. Tak wyglądało 15. Kaliskie Miodobranie. Od lat wydarzenie ma promować lokalne wyroby od miodów przez pyłek kwiatowy, pierzgę, propolis, mleczko pszczele, jad pszczeli, powosk wykorzystywane w kuchni, medycynie i kosmetyce. Miodobranie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu to także możliwość bliższego przyjrzenia się pracy pszczelarzy, jak choćby pozyskiwania miodu, którego pokaz też się odbył.
4: Ramka w miodu powinna być ponad 60% zasklepiona przez pszczoły. Wtedy pszczelarz widzi, że miod jest dojrzały. Jak miód niedojrzały się wybierze, to on się zepsuje. I wtedy odsklepywujemy i wkładamy do miodarki i siła odśrodkowa ten miód na zewnątrz odbija i ten miód spada w dół, które idzie przez sito i te sito oczyszcza z reszta wosku. I taki naturalny miód zostawiamy nam na 2-3 dni w wiadrach i wtedy ten miód odstoi, te powietrze z tego miodu wyjdzie.
2: Powiedział Radiu Centrum Włodzimierz Małolepszy z pasieki Agatka, który prowadził pokaz pozyskiwania miodu. A w czasie kaliskiego miodobrania uczestnicy mogli spróbować także od razu odwirowanego miodu, ale też różnych innych, od klasycznych jak lipowy, wielokwiatowy, rzepakowy po bardzo modne miody smakowe oraz narobić sobie apetytu na miód nawłociowy.
5: W tej chwili jeszcze mamy na tapecie taki miód nawłociowy. To jest najlepszy miód, jaki można pozyskać w Polsce z nawłoci. To jest miód, który porównuje się z właściwościami miodu manuka. Miód bardzo dużo ma w sobie antyseptyków i dlatego jest takim miodem bardzo wartościowym. I w tym roku bardzo wcześnie nawłoć zakwitła i ta nawłoć w związku z tym, że są opady deszczu, ona bardzo pięknie nektaruje i myślę, że będą bardzo dobre zbiory na nawłoci w tym roku.
2: Dodał Radiu Centrum Witold Rychlak, pierwszy wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej. Ten miód powinien być dostępny dopiero w połowie września, a kaliskie miodobranie, oprócz możliwości poznania wyrobów lokalnych pasiek, to także okazja do posłuchania lokalnego folkloru, bo nieodłącznym elementem wydarzenia są występy kapel ludowych z południowej Wielkopolski. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Historyczne dokumenty dotyczące Kalisza i regionu można znaleźć w internecie. Archiwum Państwowe w Kaliszu udostępniło właśnie blisko 23 tysiące nowych skanów. Wśród nich jest prawie 6,5 tysiąca kopii ostatnich 354 teczek osób osadzonych w kaliskim więzieniu w latach 1939-1945. Internauci mogą też korzystać z ponad 7 tysięcy kopii ksiąg ludności oraz ponad 9 tysięcy dokumentów Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego. Zbiór uzupełniają 273 skany akt naczelnika powiatu kaliskiego z 1834 roku. Wszystkie te materiały można znaleźć na portalu Szukaj w archiwach. Żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów przegrali w niedzielę w Krośnie 41-49 w pierwszym meczu rundy playdown o utrzymanie w Metalkase drugiej Ekstralidze. W rewanżu w Ostrowie, który odbędzie się dopiero 20 września, zespół trenera Tomasza Gapińskiego musi odrobić 8 punktów straty, by wygrać ten dwumecz.
6: Celfa z Wielki Krosno na swoim torze dawno nie wygrały. W meczu z Ostrowianami też źle zaczęły, ale później prowadziły z reguły różnicą 6-8 punktów. Przed ostatnim biegiem było najwyższe prowadzenie 47-37. Munfin Magnus Ostrów w 15 wyścigu odrobił 2 punkty straty, a mógł 4, bo goście jechali na 5-1, ale Frederik Jakobsen pogubił się na dystansie. Zresztą nie tylko Duńczyk nie był dobrze spasowany do nawierzchni w Krośnie. Błędy popełniał także Chris Holder. Punkty na dystansie gubili również świetnie startujący tego dnia ostrowscy juniorzy Paweł Sitek i Filip Seniuk. Gdyby nie fantastyczna postawa Jakuba Krawczyka, który zdobył 14 punktów w 6 startach i wygrywał w końcówce meczu nawet z liderami Wilków, z Krosna Munfin Magnus wróciłby z dużo większą stratą. W kontekście rewanżu martwić może to, że krośnianie lepiej radzą sobie na wyjazdach niż u siebie, a także nierówna forma czugunowa Holdera, a nawet dotychczasowego lidera Ostrowian Frederika Jakobsena. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Rozpoczynamy od informacji ze szlaku bursztynowego. Przed skrzyżowaniem z Górnośląską doszło do kolizji samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Wciąż tam trwają utrudnienia. Zachowajcie w tym miejscu szczególną ostrożność. Również jeśli jedziecie ulicami Kalisza, bądźcie przygotowani na to, że Stawiszyńska, Majkowska i Poznańska na skrzyżowaniach z Wojska Polskiego są nieco obciążone ruchem pojazdów. Tu czeka was nieco wolniejszy przejazd. Wolniej przejeżdżacie także przez Rondo Dobrze, coraz Rondo Solidarności. W Ostrowie samochody zwalniają na Raszkowskiej i Krotoszyńskiej, także na Odulanowskiej. W Ostrzeszowie nieco wolniej jedziecie samochodem przez ulicę Sikorskiego. Nadal na Krajowej 12 w Zdunach ograniczenia w związku z przebudową drogi. Tutaj naprawdę chwilami można stracić cierpliwość. W Ostrowie remont na Leduchowskiego od Piłsudskiego do Strzeleckiej oraz na Wrocławskiej od Placu Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Utrudnienia remontowe także na drodze 36 za Ostrowem na odcinku Zacharze-Flamki.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Uwaga, zmiana w przepisach. Od 3 września osoba, która będzie prowadzić samochód mimo decyzji o czasowym zatrzymaniu prawa jazdy, straci wszystkie uprawnienia na 5 lat. Dotychczas kierowcy przyłapani na jeździe w trakcie 3-miesięcznego okresu zatrzymania prawa jazdy, wydłużano ten okres na kolejne 3 miesiące. Po zmianie przepisów starosta cofnie uprawnienia na 5 lat. Po upływie tego czasu kierowca będzie musiał ponownie spełniać wymagania konieczne do uzyskania prawa jazdy i zdać egzamin państwowy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Warunki do jazdy samochodem są bardzo dobre. Jedźcie ostrożnie, unikajcie korków, nie stresujcie się. Niech jazda samochodem będzie czystą przyjemnością.

0: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 8097. DNG Mori Pleszew zaprasza.
1: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Reklama.

0: Wiktor Waligura, 4 pory roku, może w sprawie pór roku nie będę teraz polemizował, ale bez wątpienia jutro pierwszy dzień września, ale astronomiczne lato skończy się dopiero 23 września, czyli kalendarz szkolny mówi koniec wakacji, astronomia mówi spokojnie, mamy jeszcze trochę lata i tego będziemy się trzymać, zwłaszcza, że pogoda nie zawsze czyta ze zrozumieniem kalendarz i oby tak dalej. My gramy nadal ciepło i wakacyjnie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Czy widzieliście dzisiaj kolejki na stacjach paliw? No cóż, dziś, 31 sierpnia, kończy się rządowy pakiet obniżek cen paliw na stacjach. Bez tak zwanego CPN-u od jutra ceny pójdą znacząco w górę. O tym m.in. w wiadomościach o 18 już za 7 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
6: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Centrum 106 i 4 FM. Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: We wtorek chmury z opadami deszczu powinny ominąć południową Wielkopolskę. Chwilami sporo przejaśnień i przyjemnie ciepło. Jutro termometry pokażą od 21 stopni w Pleszewie, Kaliszu i Ostrowie do 22 w Krotoszynie i Ostrzeszowie oraz na południowych krańcach naszego regionu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Burze w 12 województwach zapowiada dziś MGW. Od jutra mocno drożeje paliwo, dziś kończy się program CPN. Biatlon i narciarstwo wysokogórskie to nowe profile w liceum. Nauka rusza już jutro. Agnieszka Trajnowska, BIS. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty obowiązują dziś w 12 województwach. Alertami objęte są województwo zachodniopomorskie, pomorskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, śląskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, opolskie i dolnośląskie. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru. Możliwy jest także grad. Najdłużej alerty obowiązują na wschodzie Polski, dziś do północy. Natomiast Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert przed burzami, silnym wiatrem i intensywnym opadami deszczu dla województwa małopolskiego. Dziś kończy się rządowy pakiet obniżek cen paliw na stacjach bez tak zwanego CPN-u. Od jutra ceny pójdą znacznie.

0: Co w górę. Nie wszyscy kierowcy o tym wiedzą, o czym przekonał się nasz reporter Bartosz Kądziołka na jednej ze stacji paliw w Łodzi.
1: Dzisiaj jest ostatni dzień niższych cen paliw na stacjach. Od jutro...
2: Naprawdę?
1: Nie wiedziałam.
2: Nie wiedziałam o tym.
3: Oczywiście, że wiem. Każdy, kto jeździ samochodem, śledzi na bieżąco informacje, co się dzieje na stacjach paliw.
1: Czy te ceny, które od jutra mają wzrosnąć o mniej więcej 60-90 groszy za benzynę i za olej, to będzie dla pana obciążenie dla portfela?
3: Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy.
0: A jeszcze dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64 zł, a za olej 7,31. Z kolei cena autogazu się nie zmieni, bo nie był on objęty rządowymi obniżkami. Polski Komitet Olimpijski ma nowego zarządzającego na czas pozostawania w areszcie obecnego prezesa w związku z powiązaniami z Zonda Krypto i zarzutami. Wiceprezesem wyznaczonym do wykonywania uprawnień prezesa PKOL został Mieczysław Nowicki. W następny wtorek dojdzie do spotkania prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem ma być zwołanie zarządu, który uporządkuje sprawę dotyczącą 3-miesięcznego aresztowania szefa komitetu. To nie będą łatwe rozmowy, przekonuje prezes Polskiego Związku Judo oraz przedstawiciel zarządu PKOL-u Krzysztof Wiłkomirski.
4: Na pewno samo posiedzenie prezydium będzie niezwykle burzliwe i wcale niełatwe. Wydaje mi się, że jako Polski Komitet Olimpijski nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na kolejne problemy i wewnątrz, i wizerunkowe na zewnątrz, ale też jakby wewnątrz. W związku z tym chciałbym, żebyśmy to przedyskutowali. Na pewno nie będą to łatwe rozmowy, dlatego że tutaj w gronie wiceprezesów, nawet nie tylko w gronie członków zarządu, tak to nazwy są różne frakcje.
0: Statut PKOL-u mówi, że do czasu nowych wyborów rządy w instytucji mógłby objąć jeden z wiceprezesów. Wybory władz PKOL-u planowane są na kwiecień przyszłego roku. Na dzień przed nowym rokiem szkolnym kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało dziś przed kancelarią premiera. Chcieli przypomnieć o swoich postulatach zrównania nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Pod projektem ustawy ZNP podpisało się 200 tysięcy osób, ale dokument utknął w sejmowej zamrażarce. Takiego naboru nie było od lat, aż 25 uczniów rozpocznie jutro naukę w pierwszej klasie liceum w szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk imienia polskich olimpijczyków z siedzibą w Buczkowicach koło Bielska-Białej. Jutro placówka rusza z nowymi dyscyplinami, biatlonem i narciarstwem wysokogórskim.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki powalczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Ich rywalkami Portugalki. W najlepszej ósemce są już reprezentacje z Serbii oraz Grecji, a dzisiejsze spotkania wyłonią kolejne cztery drużyny, które dalej grać będą na Mistrzostwach. Pierwszy mecz i pierwszy awans. Kamil Majchrzak jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Dziś kolejne mecze Polaków. W nocy na kort wyjdzie m.in. Iga Świątek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Kamil Majchrzak w ostatnich trzech turniejach odpadał już po pierwszym meczu. Przełamanie przyszło jednak w dobrym momencie. W pierwszej rundzie US Open pokonał 3-3 Serba Hamada Medjedowicza.
7: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy.
6: Dziś o drugą rundę zagra rozstawa na ósemką Iga Świątek, która po powrocie do gry w sierpniu jest w wyraźnie lepszej formie.
8: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak wyszło.
6: Świątek zagra w nocy z Chinką Shiyu Wang. Wcześniej Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend.
5: To była relacja Michała Waszkiewicza. Gorycz porażki za to już w pierwszej rundzie musiał przełknąć Serb Nowak Dżokowicz. Po 4,5-godzinnej pięciosetowej batalii przegrał z niżej notowanym Argentyńczykiem Mariano Navone 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 i 6-1. To pierwsza w historii porażka 39-letniego Serba na tym etapie nowojorskiego turnieju. Dawid Kroczek nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. 37-letni szkoleniowiec pożegnał się z posadą dzień po klęsce w ligowym spotkaniu z Jagiellonią Białystok 2-5. W tym sezonie Raków pod jego wodzą odpadł z europejskich pucharów, a w lidze zanotował jak na razie same porażki.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: 6 minut po 18.
9: Radio Centrum. Kierunek lato.

Chcę być bliżej, jeszcze bliżej. Jesteśmy coraz bliżej końca wakacji. 31 dzień sierpnia, poniedziałek, ostatni dzień sierpnia, ale spokojnie, lato jeszcze nie wyprowadziło się z Polski. Jutro 1 września, a więc oficjalnie wchodzimy w tryb, gdzie ja zostawiłem swój plecak. Dziś jednak korzystamy jeszcze z wakacyjnego marginesu, zanim kalendarz przewróci stronę na wrzesień. Mamy dla was jeszcze sporo dobrej, letniej, gorącej muzyki.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Nescafe Classic 200 gramów za 23,99, a Nescafe Crema za 25,99. Wybierz Społem.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: 20 minut po 18, już za 10 minut wiadomości z regionu, w których między innymi opowiemy o drugiej kadencji dyrektora Filharmonii Kaliskiej Rubena Silwę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Ołoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
4: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

to była Amy Winehouse. Amy jako nastolatka chodziła do szkoły teatralnej, ale została z niej wyrzucona w wieku 13 lat za złe sprawowanie i kolczyk w nosie. Rok później Amy Winehouse ostatecznie rozstała się z systemem edukacji. To chyba na ten moment nie najlepszy wzór do naśladowania, zwłaszcza przed jutrzejszym pierwszym dzwonkiem. Mel C. teraz?

0: Jest w pół do siódmej. O tym, co dzieje się w południowej Wielkopolsce, opowie wam Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zacznijmy od miliona do rozdania. To w Ostrowie Wielkopolskim. Powiemy o nowym, starym dyrektorze Filharmonii Kaliskiej i zajrzymy do ostrowskich piłkarzy ręcznych.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Pawłów. O godzinie 5 na trasie Antonin Międzyburzy doszło do potrącenia rowerzysty. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon rowerzysty. Poinformował Radio Centrum dyżurny PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wraz z OSP wprowadziła objazdy. Na miejscu pracują wszystkie służby i ustalają przyczyny tragedii.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 82 projekty, 4 kategorie i milion złotych do rozdysponowania. 1 września rozpocznie się głosowanie w ramach 12. edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego, podczas którego mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego zdecydują, które pomysły zostaną zrealizowane w 2027 roku.
4: Wśród zakwalifikowanych projektów znalazły się zadania edukacyjne, rewitalizacyjne oraz ogólnomiejskie, małe i duże. Najwięcej, bo 24 projekty walczą o realizację w kategorii zadań ogólnomiejskich małych. 21 propozycji dotyczy rewitalizacji, 19 to zadania ogólnomiejskie duże, a 18 projekty edukacyjne. Każdy mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego może oddać głos na maksymalnie 4 zadania. Głosowanie rozpocznie się 1 września i potrwa do 5 października. Jest o co zabiegać, bo na realizację wszystkich zadań przeznaczono w tym roku z budżetu miasta 1 000 000 zł. Głosować można wygodnie przez internet, ale także tradycyjnie na papierowych kartach. Te można wrzucać do urn w Urzędzie Miejskim, Ostrowskim Centrum Kultury oraz filii nr 2 Biblioteki Publicznej. Do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 100 wniosków. Po przeprowadzonej weryfikacji do głosowania zakwalifikowano 82 projekty. Które z nich zwyciężą, tego dowiemy się w grudniu. Decyzja należy do mieszkańców. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Maestro Ruben Silva ponownie pokieruje Filharmonią Kaliską. To druga kadencja dyrygenta na tym stanowisku, o które ubiegało się 6 kandydatów. Zdaniem komisji konkursowej najlepszy pomysł na dalszy artystyczny rozwój kaliskich filharmoników przedstawił dotychczasowy dyrektor Miejskiej Placówki Kultury.
5: Przez te 5 lat pokochałem i miasto, i muzyków Filharmonii. Jest to po prostu dla mnie wielki zaszczyt, że będę mógł dalej kontynuować. Może nie będzie rewolucji, będzie ewolucja. Postaram się utrzymać ten wysoki poziom tej orkiestry, bo na tle innych orkiestr w Polsce naprawdę jesteśmy na bardzo dobrym poziomie. Również myślimy o publiczności oczywiście, żeby publiczność miała bardzo urozmaicony repertuar, bo do tej pory byli zadowoleni i coraz więcej przychodzi publiczność do nas, więc to wszystko będziemy kontynuować.
2: Powiedział Radiu Centrum Ruben Silva, dyrektor Filharmonii Kaliskiej. W ostatnich latach, czyli w pierwszej kadencji Rubena Silwy, na stałe do kulturalnego kalendarza miasta wpisało się Święto Rzeki Prosny odbywające się na koniec sierpnia. Filharmonia Kaliska została objęta stałym 3-letnim mecenatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz zapadła decyzja dotycząca budowy nowej sali koncertowej dla kaliskich filharmoników. Miasto Kalisz ogłosiło konkurs na wyłonienie projektanta tego obiektu, na który do tej pory zgłoszono 30 ofert. Owacyjnie przyjęli kibice piłkarzy ręcznych Rebut KPR Ostrowi podczas oficjalnej prezentacji. W niedzielne przedpołudnie zespół został zaprezentowany fanom. Kadra drużyny jest bardzo liczna, bo 21-osobowa, aczkolwiek kilku rekonwalescentów do gry wróci dopiero w drugiej części sezonu.
6: Wydaje mi się, że ta myśl, jaką ten taki plan cały na grę tego zespołu został zachowany z lat poprzednich. Ci chłopacy, którzy przyszli, w moim ocenie się wkomponowali. Wiadomo, tutaj decydująca będzie obrona, bo atak na wkomponowanie się w grę taktyczną do ataku, to na to trzeba dużo czasu. Najważniejsze, żeby ci chłopacy poznali zasady, wdrożyli je, wykonywali jak najlepiej, jakie mamy w grze obronnej. I myślę, że to będzie w tych pierwszych meczach kluczowe.
7: Ale chyba w sparingach to wychodziło.
6: No tak, w sparingach wychodziło, ale wiemy jak wyglądają sparingi. Każdy trener ma na każdy sparing inne założenie, gdzie ten wynik, pewnie, że każdy chce wygrać, ale no nie jest najważniejszą rzeczą.
2: Powiedział Radiu Centrum Rafał Stępniak, szkoleniowiec bramkarzy ostrowskiej drużyny. Piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi wygrali komplet 6 przedsezonowych sparingów. Sezon ligowy w Lotto Superlidze rozpoczną 5 września od wyjazdowego meczu w Opolu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut pozostało do godziny 19. Dzisiejsza noc będzie pogodna, więc może to jakaś okazja do tego, by spojrzeć w gwiazdy. Może jakaś będzie spadać, a wtedy można pomyśleć życzenie. Z pewnością razem z grupą The Rolling Stones teraz możemy spojrzeć w gwiazdy. In the Stars.

Będę z wami bardzo szczery. Dawno nie uśmiałem się do łez, czytając kartkę z historycznego kalendarza. Podzielę się z wami tym. 31 sierpnia 1798 roku doszło do pierwszego odnotowanego napadu na bank w historii Stanów Zjednoczonych. Łup był ogromny jak na tamte czasy, ale najlepsze jest zakończenie tej historii. Otóż sprawca zaczął wpłacać skradzione pieniądze do banku, który wcześniej okradł. To już nie był brak planu B. To jest absolutnie brak planu A. Nawet panowie z gangu Olszena wiedzieliby lepiej, jak zachować się w tej sytuacji.

Jak się macie? How do you do? To był duet Roxette, a my mamy też dobre wiadomości dla was. Lionel Messi żegna się z reprezentacją Argentyny. To w wiadomościach o godzinie 19, w których także wspomnimy o nowym menu w szkolnych stołówkach, które już od najbliższych dni powinno się pojawić. Ciekawe, czy to menu w szkolnych stołówkach to będzie takie niebo w gębie? Myślę, że Bryan Adams nie ma na myśli tego nieba. Heaven.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: We wtorek w Kaliszu, Ostrowie, Krotoszynie i Ostrzeszowie zachmurzenie małe i umiarkowane, ale raczej bez opadów deszczu. Po chłodnym poranku z temperaturą około 16-17 stopni w ciągu dnia termometry pokażą od 21 do 22 stopni w cieniu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Śledczy badają udział obcego wywiadu w pożarze fabryki dronów. Nowe menu w szkolnych stołówkach, zmiany już od jutra. Lionel Messi żegna się z reprezentacją Argentyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem udziału obcego wywiadu w podpaleniu zakładu produkcji dronów wojskowych w Skarżysku Kamiennej. Pożar wybuchł ostatniej nocy. Po ugaszeniu ognia kontrola chemiczna wykazała, że nie doszło tam do uwolnienia niebezpiecznych substancji. Służby nie wykluczają więc aktu dywersji, a takie obiekty powinny być objęte szczególną ochroną, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Jarosław Stelmach.
6: Trzeba byłoby zrobić przegląd tego typu obiektów produkujących na rzecz wojska, czy na rzecz właśnie takich kluczowych rozwiązań usług i zastanowić się, czy faktycznie nie należałoby tutaj mocno w tą kategoryzację ochrony czy bezpieczeństwa w tychże obiektach podnieść.
5: W ostatnim czasie do pożaru doszło także w Lublinie, gdzie zapłonęła hala, w której produkowano elementy do samolotów. Tam również śledczy sprawdzają, czy ogień nie powstał w wyniku ludzkiej ingerencji.

0: Chodzi o wydarzenia z ubiegłej niedzieli w hali przy ulicy Kasprowicza. To tereny przemysłowe na obrzeżach miasta. Pożar gasiło ponad 60 strażaków, mówi rzecznik Komendy Miejskiej w Lublinie Bartłomiej Pytka.
1: Część hali magazynowej się zawaliła do środka. Produkowane tam były, czy też przechowywane kompozyty do samolotów.
0: Śledczy sprawdzają, czy to zbieg okoliczności, że pożar wybuchł właśnie w tej spółce. W związku z tym, że podpalenia mogą być elementem działań sabotażowych ze strony Rosjan, również ten wątek będzie sprawdzany. Nowy rok szkolny, nowe zasady. Od 1 września zmieniają się przepisy żywienia w szkołach i przedszkolach. Według założeń ma być zdrowiej. Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli m.in. tak zwaną dietę planetarną, czy talerz zdrowia, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
2: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
0: Szkolne kucharki są już przeszkolone.
3: Będziemy się starali też robić jakieś kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa. Surówki na pewno też przeróżne robimy. Staramy się je zachęcać. Nawet jak dziecko twierdzi, że nie, dziękuję, to próbujemy. Chociaż troszkę spróbuj, może akurat.
0: Mówiła kucharka z podstawówki w Lublinie, pani Małgorzata. Zmiany dotyczą też szkolnych sklepików, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczów i soli. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 po dogrywce meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Messi przyznał, że decyzję podjął po długim namyśle i nie jest mu łatwo, ale uważa, że jest to właściwy czas na odejście z reprezentacją. Już się raz żegnał w 2016 roku, po czym 2 lata później wrócił na mundial w Rosji. 39-letni dziś Messi nadal występuje w amerykańskim klubie Inter Miami.
4: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W następny wtorek, 8 września, dojdzie do spotkania prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Stowarzyszeniem ma wówczas pokierować wiceprezes Mieczysław Nowicki. To on bowiem został wyznaczony do wykonywania obowiązków prezesa. Radosław Piesiewicz bowiem przebywa w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. To nie będą łatwe rozmowy, przekonuje prezes Polskiego Związku Judo oraz przedstawiciel zarządu PKOL Krzysztof Wiłkomirski.
5: Na pewno samo posiedzenie prezydium będzie niezwykle burzliwe. Wydaje mi się, że jako Polski Komitet Olimpijski nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na kolejne problemy i wewnątrz, i wizerunkowe na zewnątrz. Chciałbym, żebyśmy to przedyskutowali. Na pewno nie będą to łatwe rozmowy, dlatego że tutaj w gronie wiceprezesów, nawet nie tylko w gronie członków zarządu, tak to nazwy są różne frakcje.
4: Statut PKOL mówi, że do czasu nowych wyborów rządu w instytucji przejmuje jeden z wiceprezesów. Wybory władz PKOL planowane są na kwiecień przyszłego roku. Holandia będzie ewentualnym rywalem polskich siatkarek w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W meczu 1-8 Holenderki pokonały Słowenki 3-2. Rywala Holandii wyłoni spotkanie Polski z Portugalią. Ten mecz w Stambule właśnie trwa. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. Minęło trochę czasu od finału i po długim namyśle chcę ogłosić wszystkim, że kończę reprezentacyjną karierę. To decyzja, która wciąż mnie boli, ale rozumiem, że nadszedł właściwy czas, napisał 8-krotny zdobywca złotej piłki na swoim koncie na Instagramie. Argentyńczyk już raz kończył swoją reprezentacyjną karierę równo 10 lat temu. Dyrektor sportowy Legii Warszawa Freddy Bobic otrzyma około 4 milionów euro odszkodowania od Herty Berlin za zwolnienie w 2023 roku. Poinformowała agencja DPA, która przekazała, że dobiegł końca spór sądowy między nim a berlińskim klubem.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: 6 minut po godzinie 19 to jeszcze jest poniedziałek, 31 dzień sierpnia, a to bardzo specyficzna data. Człowiek jeszcze czuje lato, ale kalendarz już próbuje go przekonać, że czas wyjąć sweter. Nie dajmy się, jesień zaczyna się dopiero za 3 tygodnie. Do tego czasu obowiązuje zasada: jeśli można założyć krótkie spodentki, to znaczy, że lato jeszcze trwa.

Dzisiaj swoje imieniny obchodzą m.in. Bogdan, Rajmund, Paulina, Izabela, Jan, Nikodem, Józef i Świętosław. A jeśli ktoś właśnie teraz zerknął do kalendarza i nie znalazł tam swojego imienia, spokojnie, kalendarze mają swoje ograniczenia. Najważniejsze, żeby życzenia się zgadzały. Wszystkim solenizantom dużo zdrowia, dobrego humoru i dobrego, słodkiego życia, bo to chyba teraz jest absolutnie najważniejsze.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Jeżeli znajdziecie dzisiaj chwilę czasu, to zachęcam Was do zajrzenia na naszą stronę internetową RCFM do zakładki Top 30. Tam nasza radiowa lista przebojów i ostatnie piątkowe notowanie tej listy. Przypomnę, na miejscu pierwszym wciąż Dawid Podsiadło z piosenką Na błysk. Natomiast w naszych propozycjach do radiowej listy przebojów wciąż czeka pan Artur Rojek z piosenką Mirafiori. Piosenką, która wydaje się być idealnym podsumowaniem lata.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: O 19.30 to jest za 9 minut wiadomości z południowej Wielkopolski, a w nich między innymi sprawdzimy, ile powinien ważyć szkolny plecak i w jaki sposób można to łatwo obliczyć.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: Reklama.

0: Jest 19.30. Wiadomości przekaże wam Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ile powinien ważyć plecak? Zaczniemy od tego, jak to obliczyć. Będzie o seniorach z Koźminka, którzy nie mogą narzekać na nudę, a na koniec zajrzymy na boisko piłkarskie w powiecie ostrowskim.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ile może ważyć szkolny plecak dziecka? Kaliskie służby sanitarne przypominają, że jego ciężar powinien być dopasowany do wagi ucznia. To ważne, bo zbyt duże obciążenie może negatywnie wpływać na rozwijający się kręgosłup. Problemem może być nie tylko sam ciężar, ale również sposób noszenia plecaka. Sanepid podaje prosty przelicznik, który każdy rodzic może wykorzystać w domu.
4: Waga tornistra to temat często bagatelizowany. Kręgosłup dziecka, zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym, wciąż się kształtuje i jest znacznie bardziej podatny na przeciążenie. Codzienne noszenie zbyt ciężkiego plecaka, szczególnie na jednym ramieniu, może w dłuższej perspektywie prowadzić do bocznego skrzywienia kręgosłupa, pleców okrągłych czy innych wad postawy. Jest jednak prosty sposób, by sprawdzić, czy ciężar plecaka jest odpowiedni do wagi dziecka. Wystarczy pomnożyć wagę dziecka w kilogramach razy 0,15, aby uzyskać maksymalną, bezpieczną wagę spakowanego tornistra.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Napierała, dyrektorka stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kaliszu. W praktyce oznacza to, że plecak powinien ważyć maksymalnie 15% masy ciała dziecka. Przy pakowaniu warto więc zastanowić się, co rzeczywiście jest potrzebne danego dnia. Z plecaka można wyjąć zabawki, dodatkowe piórniki czy urządzenia elektroniczne. Dobrym rozwiązaniem jest też korzystanie ze szkolnych szafek i zostawianie tam części podręczników. Sanepid przypomina, że o prawidłowej wadze tornistra powinni dbać zarówno rodzice, jak i szkoła.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Aktywnie, wspólnie i z nowymi pomysłami. Tak najbliższe miesiące mają wyglądać dla seniorów z gminy Koźminek. Rusza projekt Aktywni Seniorzy – Złoty Wiek, Złote Możliwości. Na jego realizację przeznaczono 6800 zł. Wśród zaplanowanych działań są m.in. zajęcia edukacyjne, wydarzenia społeczno-kulturalne oraz aktywności turystyczne. Mają one sprzyjać integracji, rozwijaniu zainteresowań i wspólnemu spędzaniu czasu. Projekt jest skierowany do seniorek i seniorów z gminy Koźminek, a jego organizatorzy podkreślają, że na aktywność nigdy nie jest za późno. Program potrwa do 24 listopada. Piłkarze Ostrowi 1909 wciąż bez zwycięstwa w Metal Laser czwartej lidze, ale z cennym punktem wywalczonym po remisie 1-1 z dotychczasowym liderem Polonią Golina po golu z rzutu karnego Cezarego Stańczyka. Z kolei Pogoń Nowe Skalmierzyce nadal bez porażki. W sobotę Spadkowicz z Betklik trzeciej ligi pokonał 3-1 Nielbę Wągrowiec. W klasie okręgowej nie wiedzie się Beniaminkowi OKS-owi 1926, który w sobotę zagrał pierwszy mecz na stadionie miejskim.
5: No całkiem inny poziom, to wiadomo, liczyliśmy się z tym, tam kilku zawodników może nas wzmocniło, ale no poziom dużo wyższy niż mówimy o A-klasie.
6: Ale tak naprawdę chyba gracie o utrzymanie w tych rozgrywkach jako debiutant?
5: No oczywiście, no tutaj nikt nie wie, jaki jest cel, to utrzymanie, nie ma tam jakichś wyższych celów, no po prostu nas na tą chwilę nie stać.
6: Zagraliście pierwszy mecz na stadionie miejskim, to będzie wasze stałe miejsce?
5: Na tą chwilę tak, no się udało z miastem to wszystko ogarnąć i tam będziemy grać mecze jako gospodarz.
6: Macie możliwość tam trenowania?
5: Raz w tygodniu od 19.30 w czwartek treningi i co dwa tygodnie mecze.
2: Powiedział Radiu Centrum Wojciech Zaradny, prezes OKS-u. OKS przegrał w sobotę 2-3 z LZS-em do Ruchów. W niedzielę w Red Box piątej lidze drugiej porażki doznała Centra 1946 Ostrów, która przegrała 0-2 w Bralinie z Sokołem. Świetnie spisuje się za to Beniaminek A-klasy Raszkowianka Raszków, która 8-0 wygrała w Droszewie z Sokołem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Shy Guy to była Diana King. Czy wiecie, że dzisiaj w niektórych kalendarzach pojawia się nieoficjalny dzień zaufania do własnej intuicji? Ile razy zdarzyło się wam pomyśleć, a wiedziałam, że tak będzie? Intuicja to niesamowity mechanizm. Jeśli wasza intuicja mówi wam dzisiaj, żeby nie zmieniać stacji i zostać na 106,4 na falach Radia Centrum, posłuchajcie jej. Ona wie, co robi. 22 minuty pozostały do godziny 20. No nieźle, ale jazz.

0: Reklama.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

Kilka tysięcy nauczycieli protestowało dziś przed kancelarią premiera w Warszawie. Protest nauczyciele zorganizowali w przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Więcej na ten temat w wiadomościach o 20:00 już za 11 minut.

0: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Po chłodnej nocy i poranku z temperaturą około 16-17 stopni czeka nas we wtorek przyjemnie ciepły dzień. Termometry pokażą od 21 do 22 stopni. Jutro na niebie nad południową Wielkopolską zachmurzenie małe i umiarkowane, padać raczej nie powinno.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nauczyciele wyszli na ulicę w przeddzień nowego roku szkolnego. Polscy strażacy wrócili do kraju z pomocy w Hiszpanii. Sympatyczne i utalentowane seniorki mogą zgłaszać się do wyborów Miss Seniorek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilka tysięcy nauczycieli protestowało dziś przed kancelarią premiera w Warszawie. Protest zorganizowali w przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Głównym postulatem było wznowienie prac nad obywatelskim projektem ustawy łączącej nauczycielskie pensje ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Obecne propozycje przewidujące waloryzację zgodnie z poziomem inflacji według Związku Nauczycielstwa Polskiego są niesprawiedliwe, o czym Cezary Jaszczyk.
6: Protestujący skarżyli się na spadający prestiż zawodu i brak chętnych do pracy wśród młodych ludzi. To wszystko, jak przekonują, wynika z poziomu wynagrodzeń. Nauczyciel, dopiero co zaczynający pracę w szkole, może liczyć na 500 zł więcej niż pensja minimalna.
7: Średnia wieku nauczyciela to jest 53 lata. Młodzi nauczycieli poniżej 30 jest 4%. Żaden nauczyciel się nie garnie. W mojej szkole były przypadki, że przyszedł nauczyciel młody i po 3-4 lekcjach uciekał. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dwie osoby przychodzą do szkoły. Młody nauczyciel i osoba, która będzie pracowała w obsłudze. I osoba, która pracuje w obsłudze, zarobi więcej.
6: Protestujący mieli żal do premiera Donalda Tuska, który jeszcze w czasie kampanii obiecywał szybkie prace nad projektem ustawy.
5: ZNP grozi, że jeśli obietnica nie zostanie zrealizowana, to związek nie wyklucza nawet strajku. Na krakowskim lotnisku w

0: W Balicach wylądowała ostatnia grupa strażaków, którzy od początku sierpnia wspomagali hiszpańskie służby w walce z pożarami lasów i uczestniczyli w ćwiczeniach gaśniczych. Tym samym w Polsce są już wszyscy polscy strażacy, którzy przebywali w Hiszpanii w ramach programu wzajemnego wspierania się państw europejskich w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Policja przypomina, że do jutra trwają na drogach powakacyjne wzmożone kontrole. Więcej jest kontroli prędkości i trzeźwości, a na drogach także nieoznakowanych samochodów z grupy Speed. Największa akumulacja powrotów z wakacji odbyła się prawdopodobnie wczoraj, ale i dziś na drogach widać wzmożoną liczbę samochodów, a podróżujący w drodze jeszcze wspominają.
1: No super, byłyśmy dwa razy aż za granicą, na Słowacji i na Majorce. Trochę u babci, no ale ogólnie fajnie.
0: Pogoda dziś wieczorem i w nocy może być zmienna. Uważajcie na drogach do północy, na krańcach wschodnich obowiązują alerty burzowe. Docenią ich styl, szyk i talent. Wielkimi krokami zbliżają się wybory Miss Seniorek 60+. Konkurs najsympatyczniejszej i najbardziej utalentowanej seniorki Krakowa odbędzie się w ostatni weekend września w ośrodku Ruczej. Widzów czeka masa atrakcji.
2: Główną gwiazdą wieczoru, poza paniami oczywiście, będzie Robert Janowski, który będzie uczestniczył w jury podczas konkursu, a na wieczór da nam koncert. Będzie również Jerzy Kryszak, czyli jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej.
0: Mówi Anna Magiera z Centrum Kultury Podgórza, organizatora wydarzenia. Całość zwieńczy potańcówka z DJ Wiką. Zgłoszenia potencjalnych uczestniczek przyjmowane są do końca tygodnia, czyli do 6 września.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4 minuty po godzinie 20:00 to jeszcze jest poniedziałek i powoli dojeżdżamy z sierpniem do końcowej stacji. Przed nami wrzesień, szkoła, trochę wcześniejsze zachody słońca i coraz więcej powodów, żeby po południu włączyć Radio Centrum. Ale zanim kalendarz zrobi klik i przerzuci nas na wrzesień, jeszcze dzisiaj gramy dla Was ciepło i słonecznie. Po raz ostatni w tym sezonie rozpoczynamy
3: Summertime w Radio Centrum.
4: W tej godzinie zaśpiewają dla Was m.in. Mezo, Kasia Wilk, będzie także zespół Just Five, pojawi się Vaya Con Dios, Kombi i Bob Marley. A tę godzinę naszego spotkania rozpocznie duet Elton John, Britney Spears. Hold Me Closer.

0: Napływają kolejne dobre informacje z Mistrzostw Europy. Polki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w siatkówce biało-czerwone bez straty seta pokonały Portugalię w 1/8 finału Mistrzostw Europy.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
7: Summertime w Radiu Centrum.

Podobno jest takie stare przysłowie. Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. Czyli pogoda, jaką mieliśmy dzisiaj w ciągu dnia, ma podobno zdolności prognostyczne. Naukowo tego nie będziemy rozstrzygać, ale skoro dzisiaj mieliśmy taką pogodę w kratkę, trochę słońca, trochę deszczu, no to możemy przyjąć, że cały wrzesień będzie taki. No, mam nadzieję, że jednak wrzesień bardziej się postara i jednak zdecydowanie dużo więcej będzie słońca w nadchodzącym nowym miesiącu. Nie mam jednak wątpliwości, coraz wcześniej robi się ciemno, ale spokojnie, jeszcze nie czas na jesienną playlistę. U nas gramy bardzo, bardzo gorąco.

31 sierpnia 1945 roku urodził się Van Morrison. Dzisiaj kończy 81 lat. Muzyk, wokalista, autor piosenek i człowiek, którego głosu naprawdę trudno pomylić z kimkolwiek innym. Dzisiaj urodziny ma także Richard Gere, kończy 77 lat. Aktor, który przez lata pojawiał się na ekranie w rolach romantycznych bohaterów, ludzi z klasą i oczywiście pana z filmu Pretty Woman. Wniosek? Niektórzy panowie z wiekiem wyglądają coraz lepiej. Nie będziemy jednak podawać nazwisk przeciwnych przypadków. 25 minut pozostało do 21.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Czy wiedzieliście, że dzisiaj przypada dosyć nietypowe święto, święto tantry? I nie chodzi tu od razu o skomplikowane praktyki filozoficzne, ale po prostu o umiejętność bycia tu i teraz oraz o głęboki relaks. Więc jeśli teraz odpoczywacie w domu, złapcie głęboki oddech. Radio Centrum bierze dziś na siebie rolę waszego osobistego przewodnika po dobrym wieczornym nastroju. Bo jak nie my, to kto?

0: Pracownicy oświaty domagają się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%. Na ten temat między innymi w wiadomościach o godzinie 21 wrócimy do tematu protestu nauczycieli w Warszawie przed kancelarią premiera. Wiadomości już za 10 minut na naszej antenie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A teraz o tym, jaki jest rytm mojego serca, zaśpiewa wam Rod Stewart, Rhythm of My Heart.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: We wtorek chmury z opadami deszczu powinny ominąć południową Wielkopolskę. Chwilami sporo przejaśnień i przyjemnie ciepło. Termometry jutro pokażą od 21 stopni w Pleszewie, Kaliszu, Ostrowie do 22 w Krotoszynie i Ostrzeszowie oraz na południowych krańcach naszego regionu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 21.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nauczyciele chcą podwyżek. Dziś protestowali w Warszawie. Wątek sabotażu Rosjan badany w sprawie pożaru w Lublinie. Zaskoczenie na stołówkach szkolnych wrzesień przyniesie wiele zmian dla uczniów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 3000 nauczycieli protestowało dziś w Warszawie przed kancelarią premiera. Pracownicy oświaty domagają się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, by płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia. Godne wynagrodzenia znacząco poprawiłyby sytuację w polskim systemie szkolnictwa, mówi były nauczyciel Artur Sierawski.
6: Jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali najlepsi, a tak to no bywa z tym różnie.
5: Obecnie zasadnicze wynagrodzenie początkującego nauczyciela wynosi 5300 zł brutto, co jest stawką o 500 zł większą od najniższej krajowej. Nauczyciel dyplomowany może liczyć na zarobki w wysokości niespełna 6400 zł brutto. Do szkoły jeszcze wrócimy, a teraz ważne wnioski prokuratury po pożarze w Lublinie. Po pożarze hali z produkcją elementów do samolotów śledczy sprawdzają, czy ogień nie powstał w wyniku ludzkiej ingerencji. Chodzi o wydarzenia z ubiegłej niedzieli przy ulicy Kasprowicza. To tereny przemysłowe na obrzeżach Lublina. Sprawdzany będzie też wątek ewentualnych działań sabotażowych ze strony Rosjan, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
7: Ubiegły będzie dokonywał oględzin wspólnie z prokuratorem, będzie zabezpieczał ślady i dowody i będzie odpowiadał finalnie na pytanie, jaka była przyczyna tego pożaru, to jest, czy do tego zdarzenia przyczyniły się osoby człowiek, czy też w wyniku nieszczęśliwego zapuszenia ognia.
5: Pożar w Lublinie nie był jedyny. W nocy ogień pojawił się też w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Jest areszt, będzie odwołanie. Obrońca Radosława Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji katowickiego sądu, który aresztował szefa PKOL-u na 3 miesiące. Nie stanie się to jednak od razu, mówi adwokat szefa PKOL-u Jędrzej Kupczyński.
8: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
5: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na widmo surowej kary i ryzyko matactwa. Śledczy postawili szefowi PKOL-u 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do winy. I wracamy do tematu szkoły, bo ta wraca już jutro do życia uczniów. To będzie rok szkolny z wieloma nowościami. Zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów, a przedmiot edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowy. Ale jak mówi dyrektor liceum w Błoniu, Jakub Bargiel, jego zdaniem najwięcej zmieni się w szkolnych stołówkach.
9: No w szczególności największe zmiany, no one już były zapowiadane wcześniej, czekają nas w związku z żywieniem w szkołach. Myślę, że w wielu szkołach i przedszkolach rodzice doznają szoku, dlatego że dieta, która została wprowadzona, no może dla dzieci jednak nie być tak bardzo atrakcyjna, biorąc pod uwagę, że będzie tylko 2 razy w tygodniu posiłek zmienny.

0: Johnson.
1: Jest też nowa podstawa programowa. Ona wprowadza kilka nowych modułów tematycznych dotyczących m.in. bezpieczeństwa, mediów i kultury. Poszczególne zagadnienia zostaną włączone do istniejących przedmiotów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To nadal jest poniedziałek, 31 dzień sierpnia, dziś imieniny Bogdana, Rajmunda i Pauliny. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiejszych solenizantów oraz dla jubilatów świętujących dzisiaj swoje urodziny. Kończymy dzisiaj sierpień, więc to ostatni oficjalny moment, by udawać, że lato wcale u nas nie przemija. U nas jeszcze sporo dobrej letniej muzyki w naszym summertime.

0: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

niektórych kalendarzach na świecie 31 sierpnia obchodzone jest nieoficjalne święto batonika czekoladowego. Podobno pierwszy czekoladowy batonik powstał w XIX wieku w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj mamy ich tysiące smaków z karmelem, orzechami, kokosem. Więc jeśli macie teraz ochotę na małe co nieco, to ten wieczór jest idealnym pretekstem, by osłodzić sobie ostatnie godziny miesiąca.

Naukowcy obliczyli, że przeciętny dorosły człowiek śmieje się około 15 razy dziennie, podczas gdy dzieci robią to nawet 400 razy dziennie. No cóż, z wiekiem stajemy się zbyt poważni, dlatego naszą misją w Radiu Centrum jest poprawianie wam humoru. Jeśli dzisiaj jeszcze się nie uśmiechnęliście, spróbujcie teraz. To całkiem darmowa terapia i działa natychmiastowo.

Ależ połączenie Andrea Bocelli i David Guetta. Podczas jednej z konferencji prasowych Andrea Bocelli odpowiadał na pytania dziennikarzy z całego świata. Trafił się wśród nich jeden wyjątkowo uparty reporter z Brukowca, który zamiast o muzykę dopytywał o codzienne, prywatne życie artysty, szukając taniej sensacji. Dziennikarz drążył temat tego, jak artysta radzi sobie w domu i w końcu zadał dość obsesowe pytanie. Panie Bocelli, a jak to właściwie jest, kiedy goli się pan rano przed lustrem? Jak pan to robi, skoro pan siebie nie widzi? Nie boi się pan, że pan się pozacina albo zrobi sobie krzywdę? No cóż, na sali zapadła pełna zażenowania cisza. Menadżerowie artysty już mieli interweniować i uciszyć reportera, ale Bocelli tylko uśmiechnął się szeroko pod nosem, poprawił okulary i odpowiedział z pełnym spokojem. Cóż, to bardzo proste. Po prostu zamykam oczy.

0: Od jutra nastąpi przywrócenie 23% stawki VAT, co automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw w sprzedaży detalicznej. Tymczasem z Polski docierają sygnały o długich kolejkach na stacjach benzynowych, również o tym, że na niektórych stacjach brakuje paliwa. Więcej na ten temat w wiadomościach o 22:00, już za 10 minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Wracamy do niewinności. Enigma. Return to innocence.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: We wtorek w Kaliszu, Ostrowie, Krotoszynie i Ostrzeszowie zachmurzenie małe i umiarkowane, ale raczej bez opadów deszczu. Po chłodnym poranku z temperaturą około 16-17 stopni w ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie od 21 do 22 stopni w cieniu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 22.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Na stacjach brakuje paliwa, kierowcy w długich kolejkach. Pierwszy dzwonek już za 10 godzin od września, sporo zmian w szkołach. Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Stacje paliw nie mają paliwa w Zakopanem i okolicznych miejscowościach. To problem niektórych ze stacji w ostatnim dniu i ostatnich godzinach obowiązywania rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Od kilku godzin do dystrybutorów ustawiały się długie kolejki kierowców, a po godzinie 20 niektóre stacje w Zakopanem i okolicach zamknięto właśnie z powodu braków. Od jutra nastąpi przywrócenie 23-procentowej stawki VAT, co automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. Analitycy rynku spodziewają się dużych podwyżek cen benzyny i oleju napędowego, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
6: Podwyżki sięgałyby około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
5: A później dużo zależeć będzie od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
6: Rynek w dalszym ciągu reaguje na zapowiedzi, natomiast jeśli one w krótkim czasie nie zmieniają się już w konkrety, to niestety spadków nie ma.
5: A jeszcze dziś do północy za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64 zł, a za olej 7,31. Obchody upamiętniające 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej rozpoczną się jutro 1 września na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu, w łódzkim pierwszych miejscach, które padły ofiarą niemieckich ataków uznawanych za początek II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości rozpoczną się o godzinie 4:15 rano. Ich punkt kulminacyjny, w tym uruchomienie syren alarmowych, przypadnie na godzinę 4:45, czyli moment pierwszego niemieckiego ataku na polską placówkę. Nowości w szkołach od września, czyli już od jutra. Ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów i nowy obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. W niektórych klasach zacznie obowiązywać reforma Kompas Jutra, korygująca podstawę programową, mówi dr Iga Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji oraz Uczelni Korczak.
7: To, co się w tych podstawach programowych pojawia, reforma wchodzi w przedszkolu, w klasie pierwszej i w klasie czwartej. To jest reforma, która będzie rosła razem z uczniami i uczennicami. Jest zmiana pojęć i zmiana optyki. Ona nie przebuduje systemu w taki sposób, w jaki spora część nauczycieli zwraca uwagę, że ten system powinien być przebudowany.
5: Nowa podstawa programowa zakłada także wprowadzenie nowych modułów do już istniejących przedmiotów i tak na przykład pojawią się rozdziały z bezpieczeństwa mediów i kultury. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Portugalii.

0: Galię 3-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowały do ćwierćfinału, w którym w czwartek zmierzą się z Holandią. Ta reprezentacja wyeliminowała z turnieju Słowenię, wygrywając 3-2. W innym dzisiejszym pojedynku 1/8 finału rozegranym w Brnie Włochy pokonały Bułgarię 3-0. A w US Open liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju. Białorusinka, która w Nowym Jorku triumfowała w dwóch poprzednich edycjach, walczy też o utrzymanie pozycji liderki rankingu, ale to nie zależy tylko od niej. Jeśli Kazaszka Jelena Rybakina dotrze do półfinału, to bez względu na inne wyniki, to ona będzie nowym numerem 1.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Do końca poniedziałku pozostała godzina i 55 minut. Brzmi to niesamowicie. Brzmi to co najmniej jak jakieś końcowe odliczanie przed końcem roku. Ale nie, to tylko końcówka bardzo pięknego miesiąca. 31 dzień sierpnia to oficjalne pożegnanie z 8 miesiącem roku. Sierpień dał nam mnóstwo słonecznych dni, ciepłych nocy i wakacyjnych wspomnień. Jutro wrzesień, nowe wyzwania, nowe plany, ale nie ma się co martwić na zapas. Każda pora roku ma swój urok, a jesień z dobrą muzyką wcale nie musi być szara. Ale zanim ta jesień nadejdzie, to przed nami ostatnia w tym sezonie godzina naszego muzycznego grania. To będzie
1: Summertime w Radiu Centrum.
2: A w tej godzinie zaśpiewają dla Was m.in. Chris Isaak, Dominik Dudek. Będzie też przepiękny duet Yusu Nudur i Nana Cherry. Będą też złowrogo brzmiące piosenki, a właściwie ich tytuły, typu Ostatni dzień lata albo Next Summer. A tę godzinę rozpocznie Ed Sheeran.
1: I gra muzyka.

Podobno pod koniec sierpnia i na początku września najtrudniejszym zadaniem rano jest wybranie odpowiedniego stroju. Rano zimno, zakładasz sweter, w południe gorąco, żałujesz, że nie masz krótkich spodenek. Wraca się do domu z kurtką przewiązaną w pasie. Skąd my to znamy? No cóż, pogoda bywa kapryśna, ale na naszej antenie stabilizacja jest gwarantowana zawsze. Najwyższy poziom na 106,4.

19 minut po 22, już za 11 minut cykliczna audycja Kropla Wieczności, a tymczasem teraz piosenka Gibbs Ego for Money, piosenka, której tytuł bardzo proszę nie traktujcie w ogóle serio. Ostatni dzień lata. Nie, to jest absolutnie niemożliwe.

0: Jest 10:30. Kropla wieczności.
1: Szukajcie, a znajdziecie. Modlitwa to dziwna sprawa. Opiera się na założeniu, że możemy rozmawiać z kimś, kogo ani nie widać, ani nie słychać. A przynajmniej nie widać i nie słychać go w taki sposób, w jaki widzimy i słyszymy innych ludzi. Niekiedy ludzie modlą się na głos, innym razem w myślach, bo przecież Bóg potrafi czytać w myślach. A właściwie do kogo się modlimy? Bóg? Jezus? Kim On jest? Szukamy Go, owszem, ale czy Go znajdziemy? I właściwie gdzie Go szukamy? To dobre pytania. Równie ważne jak to, że jest w nas coś, co skłania nas do szukania Boga. A może tak właśnie zostaliśmy stworzeni? Stworzeni, aby szukać i aby znaleźć Boga, aby Go poznać? Jeśli mamy rozmawiać z kimś, kogo nie możemy zobaczyć, to najpierw musimy chyba upewnić się, że można Go szukać i znaleźć. To chyba logiczne.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Amerykańscy naukowcy przebadali kiedyś, co najczęściej zapominamy wychodząc z domu. Na pierwszym miejscu są klucze, na drugim okulary, a na trzecim intencja. Po co w ogóle weszliśmy do drugiego pokoju? Jeśli tak macie, witajcie w klubie. Najważniejsze to jednak nie zapomnieć o dobrym humorze, a o ten w waszych głośnikach dba Radio Centrum. Teraz załatwimy to w 7 sekund. Nana Cherry i Yusu Nudur. 7 seconds.

Dzisiaj 31 sierpnia świętowaliśmy Dzień Blogera, Dzień Blogów. Ciekaw jestem, czy pamiętacie pierwsze strony internetowe z przełomu wieków, kolorowe, migające napisy, muzyczka w tle, która włączała się sama i straszyła domowników. Dziś świat poszedł naprzód, blogi stały się profesjonalnymi serwisami.

0: Podobno najlepsi myśliciele twierdzili, że dzień bez uśmiechu to dzień stracony. Jeśli dzisiejszy dzień był dla was trudny albo pełen pośpiechu, zostawcie wszystkie troski ze sobą. Jutro rozpoczynamy wrzesień, zupełnie nową kartę. Spojrzenie z optymizmem w jutro to najlepszy prezent, jaki można podarować sobie przed snem. I chociaż wrzesień kojarzy nam się z jesienią, to pamiętajmy, że astronomiczne lato trwa jeszcze przez ponad 3 tygodnie. Nie musimy więc jeszcze chować letnich ubrań na dno szafy. Przed nami wiele słonecznych dni w południowej Wielkopolsce. Cieszmy się każdą ciepłą chwilą. Życzę wam spokoju, pięknych snów i udanego startu w nowy miesiąc. Maciek Gogołkiewicz, dobranoc.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Pogoda na jutro.
1: Po chłodnej nocy i poranku z temperaturą około 16-17 stopni czeka nas we wtorek przyjemnie ciepły dzień. Termometry jutro pokażą od 21 do 22 stopni. Na niebie nad południową Wielkopolską zachmurzenie małe i umiarkowane, padać jutro raczej nie powinno.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
1: 23.
0: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nauczyciele chcą podwyżek. Dziś protestowali w Warszawie. Wątek sabotażu Rosjan badany w sprawie pożaru w Lublinie. Zaskoczenie na stołówkach szkolnych wrzesień przyniesie wiele zmian dla uczniów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 3000 nauczycieli protestowało dziś w Warszawie przed kancelarią premiera. Pracownicy oświaty domagają się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, by płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia. Godne wynagrodzenia znacząco poprawiłyby sytuację w polskim systemie szkolnictwa, mówi były nauczyciel Artur Sierawski.
6: Jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali, najlepsi, a tak to no bywa z tym różni.
5: Obecnie zasadnicze wynagrodzenie początkującego nauczyciela wynosi 5300 zł brutto, co jest stawką o 500 zł większą od najniższej krajowej. Nauczyciel dyplomowany może liczyć na zarobki w wysokości niespełna 6400 zł brutto. Do szkoły jeszcze wrócimy, a teraz ważne wnioski prokuratury po pożarze w Lublinie. Po pożarze hali z produkcją elementów do samolotów śledczy sprawdzają, czy ogień nie powstał w wyniku ludzkiej ingerencji. Chodzi o wydarzenia z ubiegłej niedzieli przy ulicy Kasprowicza. To tereny przemysłowe na obrzeżach Lublina. Sprawdzany będzie też wątek ewentualnych działań sabotażowych ze strony Rosjan, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
7: Biegły będzie dokonywał oględzin wspólnie z prokuratorem, będzie zabezpieczał ślady i dowody i będzie odpowiadał finalnie na pytanie, jaka była przyczyna na tego pożaru, to jest, czy do tego zdarzenia przyczyniły się osoby człowiek, czy też w wyniku nieszczęśliwego zapuszenia ognia.
5: Pożar w Lublinie nie był jedyny. W nocy ogień pojawił się też w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Jest areszt, będzie odwołanie. Obrońca Radosława Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji katowickiego sądu, który aresztował szefa PKOL-u na 3 miesiące. Nie stanie się to jednak od razu, mówi adwokat szefa PKOL-u Jędrzej Kupczyński.
8: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
5: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na widmo surowej kary i ryzyko matactwa. Śledczy postawili szefowi PKOL-u 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do winy. I wracamy do tematu szkoły, bo ta wraca już jutro do życia uczniów. To będzie rok szkolny z wieloma nowościami. Zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów, a przedmiot edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowy. Ale jak mówi dyrektor liceum w Błoniu, Jakub Bargiel, jego zdaniem najwięcej zmieni się w szkolnych stołówkach.
9: No w szczególności największe zmiany, no one już były zapowiadane wcześniej, czekają nas w związku z żywieniem w szkołach. Myślę, że w wielu szkołach i przedszkolach rodzice doznają szoku, dlatego że dieta, która została wprowadzona, no może dla dzieci jednak nie być tak bardzo atrakcyjna, biorąc pod uwagę, że będzie tylko 2 razy w tygodniu posiłek z mięsem.
5: Jest też nowa podstawa programowa. Ona wprowadza kilka nowych modułów tematycznych dotyczących m.in. bezpieczeństwa, mediów i kultury. Poszczególne zagadnienia zostaną włączone do istniejących przedmiotów.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.